0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Ponad 250 hektarów lasu spłonęło w okolicy miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Pożar przestał się rozprzestrzeniać, ale sytuacja może się niekorzystnie zmienić, jeśli zacznie wiać silny wiatr. Z ogniem walczy ponad 340 strażaków. Sytuacja jest groźna, bo to tak zwany pożar wierzchołkowy. Płomienie przenoszą się po koronach drzew, tłumaczy komendant województwa Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Zenon Pisiewicz.
1: Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia.
0: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski uspokaja, zabudowania są bezpieczne.
2: Fakt, że do zabudowań jest daleko i że mieszkańcy na razie ani żaden inwentarz domowy nie jest zagrożony.
0: Podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot typu dromader, który brał udział w akcji gaśniczej, z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Wyjaśnieniem okoliczności katastrofy zajmie się prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W związku z pożarem droga wojewódzka nr 849 w miejscowości Kozaki jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy i apeluje o ułatwienie przejazdu autom Straży Pożarnej. Zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem obowiązuje, zapewnia szef Pentagonu Pete Hegseth. To odpowiedź na ostatnią serię ataków na amerykańskie okręty i terminale naftowe. Waszyngton nazywa to zawirowaniami. Amerykańscy generałowie oceniają, że ataki są mało groźne i wynikają z podziałów w irańskim dowództwie. Ostatecznie prezydent podejmie decyzję, czy cokolwiek przerodzi się w naruszenie zawieszenia broni, ale z pewnością apelujemy do Iranu o rozwagę w działaniach, które mają utrzymać to poniżej punktu granicznego. Chodzi o cieśniny, chodzi o wolność żeglugi, chodzi o międzynarodowe drogi wodne, chodzi o swobodny przepływ handlu. Wszystko to, co wydarzyło się wcześniej, tylko Iran to kwestionuje. Tak więc zawieszenie broni z pewnością obowiązuje, ale będziemy bardzo uważnie to obserwować. Pentagon kontynuuje operację Projekt Wolność, która ma siłowo odblokować cieśninę Ormus. Obywatel Polski wśród pasażerów statku, gdzie został potwierdzony przypadek zakażenia hantawirusem, potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednostka płynęła z Argentyny na Wyspę Zielonego Przylądka. Na pokładzie zmarły 3 osoby. Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia, że ma plan, co dalej, mówi dr Maria van Kerkhove z WHO.
3: Plan zakłada, że statek będzie kontynuował podróż na Wyspy Kanaryjskie. Współpracujemy z hiszpańskimi władzami, które oświadczyły, że przyjmą statek. Zostanie przeprowadzone pełne dochodzenie epidemiologiczne, będzie dezynfekcja statku. Oczywiście zostanie ocenione ryzyko dla pasażerów na pokładzie, a na pokładzie nie ma innych pacjentów z objawami, więc taki jest plan. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia, mogą wywoływać choroby układu oddechowego. W rzadkich przypadkach wirusy mogą być przenoszone między ludźmi. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy kraju przez większość dnia całkowite. I właśnie tam spodziewane są jednostajne opady deszczu. W innych częściach Polski popada przelotnie, pojawią się też burze na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami porywisty, zwłaszcza wysoko w górach oraz w czasie burz. Termometry wskażą maksymalnie od 8 stopni nad morzem oraz na Kaszubach i 10 stopni na północy do około 23 stopni w centrum i 27 na południowym wschodzie.

0: to ja rozumiem, powiedziałbym, że poprosimy więcej, ale 4 godziny przed nami z selekcją Maćka Zambona w playliście dzisiaj, zatem 4 dobre godziny muzycznie na pewno nas czekają. Jest 9 minut po 6.
1: Nowy świt.
0: I my też na Państwa czekamy nieustająco, aż Państwo do nas dołączą w pełni rozbudzeni. Jesteśmy tu do 10, jak wspomniałem. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, wspomniany już Maciej Zambon i Kasia Oklińska. Ilia Smith też przez parę minut.

12 minut po 6. Wikipedia podpowiada, że dziś urodziny obchodzi człowiek, który w latach świetności, w sensie popularności, dorównywał The Eagles czy Bruce'owi Springsteenowi właśnie w tych kategoriach bycia znanym. 20 milionów płyt udało mu się sprzedać w karierze. 6 maja w 1945 roku przeszedł na świat, a przedstawiał się jako Bob Seger.

16 po 6. Przypuszczalnie jest ograniczona liczba artystów, co do których można mieć pewność, że wszystkim, ale to wszystkim słuchaczom bez wątpienia się spodoba. I myślę sobie, że do tej kategorii zalicza się, jestem pewien, że się zalicza muzyk, który za chwilę zagra na antenie, więc sporą dozą przekonania mogę powiedzieć, że Państwo mogą ustawić radio delikatnie głośniej. Na pewno nie będą Państwo żałować 6 maja w roku 1950 na świat przyszedł ten pan.

Widzę wiadomość. Oj tak, Zbigniew Wodecki, zawsze mój kochany pan od Mai. Nie tylko słuchaczki, która to napisała, kochany pan od Mai, przypuszczam. A propos nie Mai, a propos Maja 6 i tych, którzy dzisiaj obchodzą imieniny, Mai nie ma, ale jest Bartłomiej, Benedykta, Domagniew, Edbert, Ewodia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Miłodrog, Placyt i Teodot. Pozdrawiamy. Zatem bardzo, bardzo, bardzo do rocznic urodzinowych wrócimy w muzyce za chwilę. Teraz zupełnie tak bez zobowiązania. Pan Tom Odell coś mi podpowiada, że w playliście zawsze mile widziane.

0: Piątek do śmiechu. Pan to model za nami, bardzo, bardzo panu dziękujemy. 24 minuty po szóstej. Ja zerkam jeszcze a propos rocznic do rozpiski na dzisiaj. I w roku 2000, proszę sobie wyobrazić, 6 maja nad Beskidem Śląskim i północnymi Morawami przeleciał, następnie eksplodował w atmosferze dzienny bolid. I chyba nie ma wydarzenia, które sprawniej łączyłoby kącik czeski i kącik kosmiczny. Pozdrawiamy redaktora Ławnickiego, będzie to po 9.30, a ten najbliższy horyzont antenowy to spotkanie w kąciku czeskim z Klaudią Kowalczyk właśnie.
1: Where is your boy tonight? I hope he is a gentleman. Maybe he won't find out what I know. You were the last good thing about this part of town.

panowie w studiu właśnie mnie poprawili, że tu jest więcej wątków w tym jednym wydarzeniu zawartych, no bo wspominałem, że 26 lat temu nad Beskidem Śląskim i północnymi Morawami przeleciał, a później eksplodował w atmosferze dzienny bolid. No i mamy kącik czeski, kącik kosmiczny. Kuba stwierdził, że w sumie to kącik sportowy też, skoro bolid, to się wszystko zgadza. No i Fallout, a propos spadania, Fall też tu pasuje za nami. Fallout Boy dzisiaj, no nie z powodu tego wydarzenia i nawiązania, a mimo wszystko z powodu wydania ich debiutanckiej płyty Take This to Your Grave w 2003 roku, właśnie 6 maja. Przy tej okazji pojawili się na antenie. Przy okazji spraw kosmicznych za chwilę na tej samej antenie, jak wspominałem, pojawi się Klaudia Kowalczyk i dzisiaj razem z gościem będą nam opowiadać o górnictwie kosmicznym. Arcyciekawy temat. Proszę koniecznie być z nami.

0: Za 27 minut będzie siódma. To jest ten moment, kiedy przenosimy się tam wysoko, wysoko w górę. Chociaż przy dzisiejszym temacie można by powiedzieć, że zanurzymy się głęboko, głęboko w dół, bo o kopalniach będzie mowa. Czy Księżyc stanie się kopalnią przyszłości? Dziś w Kąciku Kosmicznym Klaudii Kowalczyk o tym, jak będzie wyglądać wydobycie surowców poza Ziemią, po co nam tam górnictwo i dlaczego nie przewieziemy stamtąd bogactw z powrotem na Ziemię.
1: Przyszłe bazy księżycowe będą potrzebować wody, energii i materiałów budowlanych. Skąd to wszystko wziąć? Z samego księżyca. I właśnie nad tym pracują dziś geolodzy i inżynierowie na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Naszym przewodnikiem po kosmicznym górnictwie jest dr Jakub Ciążela z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk i firmy Mirores Mining Data Services.
2: To będzie służyło nie tylko powstawaniu baz, ale też funkcjonowaniu tych baz. Będzie cały proces, będzie trzeba surowce wydobywać, ale także wzbogacać, przetwarzać, robić gotowe produkty. My teraz dostaliśmy kolejny grant z Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie całej takiej strategii surowcowej od poszukiwania surowców, aż po ich użycie, aż po końcowy produkt, więc Europejska Agencja Kosmiczna już o tym myśli, jak to robić kompleksowo.
3: Nie da się chyba tego tak w trzech słowach ująć, ale jakbyś spróbował wytłumaczyć, jak to będzie wyglądać?
2: Na Ziemi mamy dwa typy kopalń. Kopalnie głębinowe, no tak jak na wspomnianym Śląsku, węgla kamiennego, i kopalnie odkrywkowe. Na Księżycu to będą na pewno kopalnie odkrywkowe, na pewno nie będą to kopalnie głębinowe. I zadanie jest o tyle łatwiejsze, że górna warstwa Księżyca to jest około 10 metrów regolitu, czyli takiego pyłu księżycowego, więc to kopanie jest stosunkowo łatwe. Ale z drugiej strony są problemy. Bardzo duże różnice temperatur od minus 250 stopni do plus 150 stopni. Bardzo długie noce, 14 dni. Duże promieniowanie, jeszcze większe niż na Marsie promieniowanie kosmiczne. Obecność pyłu abrazywnego i elektrostatycznego, który się unosi w tej warstwie przypowierzchniowej, który może być łatwo wzniecony. I na Marsie też tego aż tak dużo nie ma, jak jest na Księżycu, więc tych problemów jest bardzo dużo. To górnictwo będzie skomplikowane i ono będzie musiało być zautomatyzowane. Tam nie będzie, tak jak u nas, górnika na przodku, który będzie z kilofem ten węgiel wydobywał, tylko rzeczywiście będzie się to opierało na łazikach, na robotach, będzie maksymalnie zautomatyzowane.
3: Choć nie będzie czyste, tak jak każde górnictwo.
2: Tak, to też nie będzie zupełnie czyste. No na pewno będzie czystsze niż na Ziemi, no ale będzie wzniecany ten pył, więc dla osób tam się znajdujących może to nie jest problem, bo i tak osoby są zamknięte w skafandrach, ale dla robotów już tak, bo ten pył jest naprawdę bardzo abrazywny. Będzie stanowił duże wyzwanie. No oczywiście też pozostają kwestie etyczne, jakiegoś zanieczyszczenia to księżyca biologicznego, jakimiś też minerałami, czy może bardziej pierwiastkami, których na księżycu nie ma. No będzie ten księżyc już wyglądał inaczej po takiej eksploatacji, przynajmniej lokalnie.
3: My eksplorujemy ten księżyc i co dalej? Na ile nam starczy tych surowców na księżycu? No i co dalej, kiedy one się wyczerpią?
2: One się nie wyczerpią, ponieważ bazy na Księżycu będą stosunkowo małe, więc nasze potrzeby tam nie będą duże. O to się nie musimy martwić. Musimy się martwić o wytworzenie technologii, które pozwolą nam efektywnie przy stosunkowo niewielkiej mocy, która jest dostępna na Księżycu, stosunkowo niewielkiej energii te surowce wytwarzać. To będzie największy problem. Jak się nauczyć to robić? Raczej nie będziemy mieli problemu takiego jak na Ziemi, że się te zasoby skończą.
3: Wiele lat temu popularna była taka teoria, że eksploracja kosmosu pozwoli nam znaleźć te metale ziem rzadkie. To, co nam się skończy na Ziemi, to wybierzemy sobie czy to z innych planet, czy z Księżyca. Na ile jest to realne i czy w ogóle?
2: To jest nierealne i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie będziemy przywozić ziem rzadkich z Księżyca. Jeżeli ziemie rzadkie skończą się na lądach, to następnym i dużo bardziej osiągalnym dla nas miejscem są oceany. Tam są konkrecje polimetaliczne i bardzo wiele krajów już prowadzi bardzo zaawansowane badania. One są stosunkowo łatwe do wydobycia i jeżeli zostaniemy do tego zmuszeni, najpierw będą to oceany, Księżyc, myślę, nie prędko, nie wcześniej niż za 100-200 lat.
3: Problemy są tutaj bardziej ekonomiczne i przewożenie tego na Ziemi.
2: Tak, bo no, tak samo jak wyniesienie czegoś, 1 kg z Ziemi, to na razie jest koszt 200 tysięcy euro. Tak samo powrót, to właściwie taka misja powrotna, no, to jest jeszcze większa. Przywożenie próbek z asteroid kosztuje no, około miliarda właściwie za kilka gramów. W tej chwili nie dysponujemy technologią, która byłaby opłacalna do tego typu zastosowań, natomiast za 100, może 200 lat być może będzie to znacznie tańsze i być może wtedy możemy sięgnąć po ziemie rzadkie z Księżyca.
1: Ta i inne rozmowy o kosmosie dostępne są w podcastach Radia Nowy Świat, w podcaście Lekko Kosmicznym.
0: Polecamy zatem, a co ciekawego w najbliższym czasie będziemy mogli zaobserwować na niebie? O tym w kosmicznej prognozie pogody Klaudia Kowalczyk.
1: Tydzień zaczyna się od maksimum Eta Akwarydów. W nocy z 5 na 6 maja w sprzyjających warunkach rój może produkować nawet 60 meteorytów na godzinę, choć blask księżyca po pełni wyraźnie utrudnia obserwacje. Warto wypatrywać ich w drugiej części nocy, gdy radiant w wodniku wznosi się wyżej nad horyzont. Przez cały tydzień księżyca stopniowo ubywa, noce robią się więc coraz ciemniejsze. Pod koniec tego okresu warunki do obserwacji głębokiego nieba będą już wyraźnie lepsze. Na wieczornym niebie bez zmian dominują Wenus i Jowisz w gwiazdozbiorze bliźniąt. Saturn i Neptun wymagają cierpliwości. Warto wypatrywać ich w drugiej połowie nocy.

I'll be there. Za 18-17 już prawie minut będzie siódma. Zerkam do prasy, choć to wczesna godzina, ale zdążyłem zerknąć na stronę Rzeczpospolitej. Między innymi po to, żeby przeczytać o polskich owocach, które rządzą w sklepach. Tak przed siódmą, jeżeli mówimy o rządach, to tego rodzaju polityka będzie po siódmej. A teraz o warzywach i owocach słów kilka, bo jak czytam, choć importowane owoce bywają nawet o połowę tańsze, to Polacy konsekwentnie wybierają krajowe produkty, w efekcie udział rodzimych warzyw i owoców w sprzedaży sięga w sklepach nawet, uwaga, 99%. A symbolem tego trendu są drogie, ale popularne polskie truskawki. To jest dobry papierek lakmusowy. No i czytam też, że podobny trend widać w przypadku innych produktów. Ich udział w sprzedaży zazwyczaj mocno przekracza 90%. To wynika z danych zebranych przez sieć Aldi, które Rzeczpospolita publikuje jako pierwsza. W związku z czym to już mamy ustalone, że truskawki, jakie no polskie, wybieramy najczęściej. Pytanie, w jakim wydaniu? Czy ta burza była już na antenie, Kuba? Nie wiadomo. A propos truskawek, na pewno była przy okazji Igi Świątek, ale to już jakiś czas

Za 13 minut będzie 7. To jeszcze a propos wspomnianego artykułu, bo w sumie nie wspomniałem o cenie, jako że pierwsze krajowe truskawki zaczęły się pojawiać, to cena ich sięga ponad 30 zł za kilogram nieraz. No i jako że było wspomniane, że zagraniczne są tańsze, z Grecji importowane są o połowę tańsze. No i tak, wolimy zapłacić więcej za polskie, tak wynika ze statystyk. 30 zł to w przeliczeniu na walutę patronite'ową, czy patronaty Radia Nowy Świat w tej cenie wychodzą. Gdyby ktoś z Państwa w ten sposób życie chciał sobie osłodzić, to polecamy się z patronite'em. Trochę nas tu jest. Wcześniej mówiliśmy o tym horyzoncie. 800 tysięcy złotych wpłat miesięcznie. Trochę jesteśmy poniżej tego progu, ale na spokojnie dodryfujemy i do tej liczby. Zapraszamy. Strona patronajtowa, nie Radio Nowy Świat. No ale dzięki patronatom można w pełni korzystać z naszej strony, słuchać podcastów i z aplikacji. Również fajnie będzie, jak Państwo do naszego grona dołączą. 7 będzie za 11 minut.

Perełka to dzieło ze znakiem jakości Habibi Funk, wytwórni mieszczącej się w Berlinie. Nie po raz pierwszy i nie ostatni na pewno nagrania z tym szyldem właśnie prezentujemy na antenie. Ja wspomnę tylko, że te perełki wygrzebuje Maciek Zambon i dorzuca nam do playlisty. Za 8 minut będzie 7.

Podziękowali panu Bruce'owi. Siódma dobiega, po siódmej będzie nie o dobieganiu, a jeździe, bardziej o karcie rowerowej, czy jest przydatnym dokumentem, czy też reliktem przeszłości. O tym posłuchamy z uprzejmością Wiktorii Wichrowskiej. I ten, który z rowerami kojarzy się bardzo, bardzo, też po siódmej z nami będzie.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska, zapraszam. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych mają wyjaśnić przyczyny katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Samolot typu Dromader rozbił się w okolicy wsi Osuchy, gdzie strażacy walczą z pożarem lasu. W katastrofie zginął pilot maszyny. Ustalamy okoliczności wypadku, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
1: Wielka tragedia, spadł ten samolot, który udawał się na miejsce działań ratowniczych, który miał podejmować czynności ratownicze. Nie chciałbym teraz precyzować, jaki był stan maszyny, kto był pilotem, ponieważ te ustalenia rozpoczynają się. Są już na miejscu policjanci, którzy rozpoczynają czynności dochodzeniowo-śledcze. Mamy ustalone mniej więcej, o której godzinie on wystartował, 19:10. Z radarów zniknął około 20:50.
0: Z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim walczy ponad 340 strażaków. Ogień przestał się rozprzestrzeniać, ale strażacy monitorują sytuację i gaszą zarzewia ognia. Spłonęło około 250 hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Wcześniej silny wiatr przenosił ogień i prowadził do powstawania nowych ognisk pożaru nawet w odległości kilometra od głównego frontu, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczak.
2: Zbudowaliśmy 4 odcinki bojowe okrążające ten pożar. Są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru. Teraz będziemy jeszcze weryfikować miejsca, w których będą konieczne zrzuty wody przez śmigłowce.
0: Dogaszenie ognia tlącego się pod ściółką może potrwać jeszcze kilka dni. Pożar pojawił się z dala od zabudowań i nie zagraża mieszkańcom. O 11:00 początek zaplanowanego na 2 dni posiedzenia Senatu. Jednym z punktów jest informacja ministra sprawiedliwości i ministra koordynatora służb specjalnych o zonda krypto. Wnieśli o to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiadomo, czy informacja będzie przedstawiona w trybie tajnym. Liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. A według doniesień Gazety Wyborczej polskie służby ustaliły, że giełdę kryptowalut od kilku lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych. Jeszcze w tym tygodniu w trybie natychmiastowym do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Trzeci raz, zapowiada premier Donald Tusk.
3: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takiego oszustwa się podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad.
0: Dotychczasowe 2 propozycje zawetował prezydent Karol Nawrocki. Maturzyści przystąpią dziś do kolejnego egzaminu. Tym razem to języki obce na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Wczoraj absolwenci liceów i techników pisali egzamin z matematyki, przedwczoraj z polskiego. W obu przypadkach zdjęcia arkuszy pojawiły się w sieci tuż po rozpoczęciu matur. Tymczasem wniesienie telefonu na salę to poważne naruszenie zasad. Grozi unieważnieniem matury i konsekwencjami prawnymi. A Centralna Komisja Egzaminacyjna trzyma rękę na pulsie, zapewnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
4: Te doniesienia analizuję. Jeżeli będę miał jakąś wątpliwość, że zostało złamane prawo, to oczywiście wniosek do odpowiednich służb, żeby się tym zajęły.
0: Dzisiejsza matura z języków obcych to ostatni obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Matury potrwają do 21 maja, a wyniki poznamy 8 lipca. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Nie zabraknie dziś deszczu. Jednostajne opady spodziewane są na Pomorzu, a przelotne w pozostałych częściach kraju. Synoptycy zapowiadają także burze, w czasie których mocniej powieje. Na ogół jednak wiatr prognozowany jest jako słaby i umiarkowany. Środa będzie dniem o dużej rozpiętości temperatury. Najwyższa spodziewana jest na południowym wschodzie do 27 stopni. Na wschodzie i południu termometry wskażą do 24-25, w centrum około 21-23 stopni, a najchłodniej na zachodzie i północy poniżej 20 stopni, przy czym na wybrzeżu maksymalnie będzie około 8.

0: na rozpoczęcie drugiej godziny spotkania, choć jeżeli chodzi o Państwa korespondencję, to mniej purpury, mniej fioletu, a więcej czerwieni się pojawia w zdjęciu z truskawkami, które podrzuca jeden z naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś przespał przed siódmą, wspominałem o tym, cytując Rzeczpospolitą, że pomimo tego, że drogie w porównaniu do importowanych są polskie truskawki, to w większości te polskie wybieramy jednak. Obecnie to 30 zł za kilogram. Z takimi cenami można się spotkać, no ale są lepsze opcje, właściwie najlepsze, które są truskawki, te swoje wyhodowane na balkonie dzięki piękne naszemu słuchaczowi. Gdyby ktoś z Państwa chciał jeszcze dorzucić dowód na to, że truskawki już są i ma swoje wyhodowane, na przykład to można, wczoraj rozmawialiśmy o jeżykach, że Państwo wyczekują, to jako taki sygnał, że wiosna już jest, oprócz wszystkich innych, to dzisiaj truskawki też mogą zawładnąć komunikacją, możemy śmiało dać im spore pola. 10 minut po siódmej mamy.
1: Nowy świt.
0: A propos tego, co przed siódmą był Habibi Funk, teraz polski funk będzie sam sobie sterem żeglarzem. To Gruba Torpedo, a my kłaniamy się bardzo nisko. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Piędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Maciej Zambon i Kasia Oklińska. Nie uciekamy stąd nigdzie do godziny 10:00.

nie po raz pierwszy słyszymy się na antenie z grupą Torpeda. 15 minut po siódmej mamy obecnie. Zerkam do prasy, bo to ten moment, żeby poszaleścić i czytam o blokach z wielkiej płyty i mam wrażenie, że to jest temat, o którym się czyta, a potem się znowu czyta, a potem się znowu czyta, bo to powraca do nas regularnie. W kontekście bezpieczeństwa kupowania czy mieszkania w takich blokach, no bo te bloki z wielkiej płyty budowane były z myślą o okresie 50 lat i teraz szacuje się, że w Polsce jest około 60 tysięcy budynków z wielkiej płyty właśnie, a w nich 2,5 miliona mieszkań. No i w związku z tym regularnie jest o czym rozmawiać w kontekście bezpieczeństwa, czy skoro mija 50 lat, to znaczy, że te mieszkania, bloki powinny wychodzić z użytku, czy można dalej spokojnie mieszkać, czy myśleć o kupnie na przykład mieszkania w takich właśnie budynkach. Według danych Instytutu Techniki Budowlanej, bloki z wielkiej płyty rzadko ulegają poważnym awariom. Od 62 roku dotyczyło ich tylko 10% wszystkich katastrof budowlanych. W ostatniej dekadzie takie zdarzenia to już tylko wyjątki i co ważne, ewentualne błędy w projektach czy budowie wychodziły na jaw zazwyczaj od razu, jeszcze w trakcie budowy albo tuż po jej zakończeniu. No i dalej trwa debata i kilka głosów eksperckich na temat tego, czy jeżeli wszystko jest ok pod kątem technicznym, jeżeli bloki były odpowiednio rewitalizowane i nie ma dużych uszkodzeń, to czy ten okres 50 lat powinien być tak bardzo restrykcyjny, czy może jednak można mieszkać sobie dalej. Tu jeszcze wzmianka o tym, że bloki z wielkiej płyty powstawały w czasach, gdy liczyła się ilość, a nie jakość. To pośpiech, oszczędność i niestaranny montaż wskazuje się dzisiaj jako słabość tychże, o których to można czytać w Gazecie Wyborczej, strona 12, nieco szerszy artykuł na ten temat. Również na temat tego, jak się trzymają mieszkania właśnie w blokach z wielkiej płyty na rynku obecnie, bo to wciąż dosyć trendujący segment. To Państwu zostawiam. Natomiast a propos wielkich płyt, przed nami teraz muzyk, który trochę takich właśnie w karierze naprodukował.

0: przed pełną godziną zapowiadałem, że porozmawiamy o kartach rowerowych. Ustawa o kierujących pojazdami jasno określa zasady poruszania się rowerzystów w ruchu drogowym właśnie. Każdy, kto chce jeździć po drogach publicznych, a więc nie w lesie czy w parku, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. W przypadku dzieci i młodzieży między 10 a 18 rokiem życia oznacza to obowiązek posiadania karty rowerowej, która wciąż jednak budzi wiele kontrowersji. Jak wygląda wyrobienie takiej karty i jak do tego obowiązku podchodzą rodzice? O to zapytała swoich rozmówców Wiktoria Wichrowska.
1: Bezpieczeństwo nie, bo dziecko umie jeździć, więc jakiego to nie wpływa na jego bezpieczeństwo, wymagania, że jest potrzebny dokument, nie chcemy mandatu, to raz, a dwa, że wydaje mi się, że to jest super okazja, żeby zapoznawać przepisami do prawa jazdy.
2: U nas to chyba jakby prawo w ogóle na to nie zezwala, żeby ćwiczyć jeżdżąc na mieście, prawda, no ale jeżeli się pojawia jakiś kurs, na którym się coś więcej dzieje niż na technice, no to koniecznie.
3: Zależy mi, żeby była czujna, musi zwracać uwagę też na otoczenie.
4: Co ciekawe, posiadanie karty rowerowej stwierdza tylko to, że zdaliśmy egzamin na taką kartę rowerową. Jak ma wyglądać ten egzamin, tego nikt nie reguluje. Marek Smyk, jestem aktywistą Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. To może sobie wymyślić dyrektor szkoły. To może być na przykład narysowanie misia kredą na tablicy i można uznać, że dziecko zdało egzamin na kartę rowerową. Ja ironizuję, ale faktycznie tak może być. Ponieważ nie ma żadnych wytycznych, jak ma wyglądać egzamin, to on może wyglądać całkowicie dowolnie i często się zdarza, że dziecko robi slalomy na sali gimnastycznej, na śliskim parkiecie, no więc ma kask, bo jest śliski parkiet, jeździ po jakichś, nie wiem, pochylniach, robi slalom między pachołkami, czyli robi rzeczy, które nigdy absolutnie mu się nie przydadzą i nie będzie miał ich do wykonania normalnie w ruchu ulicznym. A czego nie ćwiczy? Nie ćwiczy tego, z czym się zetknie, jak już wyjdzie z tą kartą rowerową ze szkoły.
5: Wydawać by się mogło, że rzeczywiście bezpieczeństwo dzieci powinno dla nas być priorytetem. Natomiast można powiedzieć, że to jest ogólny bajzel w kształtowaniu postaw kierujących pojazdami. Adam Sobielek, Fundacja Drogi Mazowsze. To powinno być od przedszkola. To właśnie dziecko wyedukowane w klasie 4., 5., 6. na wychowaniu komunikacyjnym powinno na kurs prawa jazdy przyjść ukształtowane. Może powiem coś niepopularnego, ale Kim Jong-il wiedział, dlaczego uczy przedszkolaków dzieci, żeby go kochały. Bo w wieku 15 lat wie, że go kocha, nie wie dlaczego, ale go kocha. W związku z tym tutaj kwestia jest taka, że jeżeli ja w wieku 10-15 lat ukształtuję pewne nawyki, dlaczego mam sygnalizować zamiast skrętu, dlaczego mam jechać na wprost, dlaczego tu mi nie wolno, to w wieku 15-18 lat ja się nie będę zastanawiał, ja będę wiedział.
6: Absurdem największym jest to, że do 10 roku życia to dziecko jest traktowane jako pieszy i ma obowiązek jeżdżenia tylko po chodniku i tylko pod opieką rodzica, a zaraz po skończeniu 10 lat ma obowiązek poruszać się od razu po jezdni tam, gdzie nie ma dróg rowerowych. I to samo dziecko już nawet bez opieki rodzica ma pojechać na przykład ulicą Puławską w Warszawie.
5: Tutaj rzeczywiście jest taki aspekt, że w wieku 10 lat dziecko przeważnie jest w trzeciej klasie. Podstawa programowa mówi o egzaminie w klasie 4. W związku z tym z formalnego punktu widzenia podstawy programowej ono czeka praktycznie rok na zdanie tego egzaminu. Tymczasem prawo wymaga. Wyrok z 29 stycznia 2026 Sąd Okręgowy w Rzeszowie powiedział wprost, dziecko, które ma kartę rowerową jest współwinne wypadku. Koniec.
4: 2 9-latków czy ilu 9-latków nie pod opieką dorosłych na rowerze nie wiadomo kim jest. To nie jest pieszy, bo nie ma tutaj dorosłego. To nie jest kierujący pojazdem, bo nie ma 10 lat skończonych. Taki człowiek nie istnieje, więc jeżeli zobaczycie same dziecko na rowerku, które nie ma 10 lat, wiecie o tym, bo na przykład jest to wasze dziecko, ale widzicie je z okna bloku, to możecie być pewni, że tego człowieka tam nie ma, nawet jeśli go widzicie, bo ponieważ on nie jest opisany w przepisach. On nie istnieje.
5: Jeżeli zatem ustawodawca, bo to nie chodzi tylko o Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Infrastruktury, ale wszystkich, którzy myślą o tym bezpieczeństwie, to trzeba rzeczywiście albo podwyższamy wiek 12 lat, albo idziemy nurtem Francji, Holandii, gdzie zamiast karty rowerowej w randze prawa jazdy jest certyfikat. I teraz, jeżeli dziecko ma certyfikat, jest, może się ubezpieczać, ubezpieczyciel będzie wiedział, że ono miało, ale jeszcze jest jedno, tam jest wychowany kierowca. Ponieważ, dlaczego jest wychowany kierowca? Ponieważ w wieku 10 lat poszedł na taki kurs i dostał taki certyfikat.
4: Jeżeli dziecko bez uprawnień spowoduje jakąś szkodę, no coś się stanie, czy temu dziecku, czy innemu nawet dziecku, czy no w ogóle paru jakimś tam innym uczestnikom ruchu, no to rodzice tego dziecka będą mieli trochę większy problem w momencie, kiedy dziecko nie będzie miało uprawnień do kierowania rowerem, no bo to będzie za niedopilnowanie, za jakieś zaniedbanie i tak dalej, prawdopodobnie sąd rodzinny może tutaj wejść do działania. No oczywiście wszystko zależy od skali zniszczeń, czy tam szkód. Nie chcę tutaj straszyć, ale no tą kartę rowerową, jaka by ona nie była, warto mieć dla swojego własnego spokoju, jeżeli w ogóle chcemy na rowerze się poruszać. I nasze dzieci chcemy, żeby jeździło.
0: Kolejne pytanie zatem kierujemy do Państwa. Karta rowerowa, certyfikat. Jak Państwo patrzą na to zagadnienie? 224-280-280, Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. Można do nas pisać i dzwonić w tej sprawie. Wiktoria Wichrowska przygotowała tę opowieść o karcie rowerowej, kartach właściwie. Bardzo jej za to dziękujemy. I wspominałem, że a propos rowerów będzie z nami Klaudiusz Slezak, który dzisiaj wyjątkowo nie o rowerach, a nie zgadną Państwo o polityce, będzie nam opowiadał.

0: 7:30 na zegarze. Panu Klaudiuszu, chodź pan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem. Cudownie. To zaraz przy pana uchu. Nie trzeba krzyczeć.
0: Tak jak... Dobrze, tak jak powinno być. Czy pan ma jakieś przemyślenia na temat karty rowerowej?
1: O, wiele.
0: Relikt przeszłości. Na temat karty rowerowej? Bardzo potrzebne.
1: To znaczy, ja bym generalnie uczył tak dzieci przepisów, choć rozumiem, że są wobec tego pewne kontrole, jak to się odbywa i jak wygląda samo szkolenie, a potem zdawanie tego egzaminu, więc no, pomyślałbym nad może jakimś reformą, ale samo uczenie dzieci, jak wyglądają przepisy ruchu drogowego.
0: Powinno się.
1: Powinno się.
0: No właśnie parę minut temu Wiktoria Wichrowska przygotowała opowieść na temat karty rowerowej, więc trochę tak sobie dzisiaj dywagujemy. No i padło to hasło takiego francuskiego rozwiązania, czyli certyfikatu zamiast karty rowerowej, więc trochę chyba w myśl tego, o czym ty mówisz, że nauka trochę zmieniona, zmodernizowana, ale powinna być mimo wszystko.
1: No tak, przepisy warto znać.
0: Przed wjazdem,
1: to niewątpliwe. Warto też pewne rzeczy umieć. Co nie znaczy, uwaga, że przenoszę odpowiedzialność na rowerzystów, bo to nie o to chodzi, ale wszystkim łatwiej jest, jak wiedzą, jak się poruszać także po jezdni. Jak dać sygnał kierowcy samochodu, że chce się skręcić na przykład. Albo jakie znaczenie ma to, żeby jednak być widocznym w ciemności. No to wszystko są ważne rzeczy, które... No, tak, to jest parę godzin lekcyjnych pewnie, a wiedza może uratować życie.
0: No tak, szczególnie w takim wieku, gdy się utrwala bardzo, bardzo. I zostaje z człowiekiem. No ale nie o rowerach dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią o polityce, mój drogi, i o tych, którzy mają legitymację do wstępu do pewnych miejsc.
1: Tak. Legitymacje mają do wielu rzeczy, do robienia wielu rzeczy i te wiele rzeczy robią, dodajmy sobie szczerze. Żeby omówić dzisiejszą, to o czym chcę dzisiaj powiedzieć, musimy najpierw wysłuchać pana premiera w takiej trochę dłuższej wersji niż zazwyczaj, bo to będzie prawie, dokładnie 88 sekund z panem premierem. Dźwięk trochę gorszej jakości, bo nagranie jest z samolotu. Jak pan premier wracał z Armenii, to miał takie krótkie spotkanie z dziennikarzami, tak zwany briefing, gdzie odpowiadał między innymi na pytanie o zapowiedź Donalda Trumpa, tylko tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę. To była zapowiedź Donalda Trumpa rzucona dziennikarzom na takie odchodne, dotycząca jego w tej chwili sporu z kanclerzem Niemiec. Donald Trump postanowił trochę na złość zrobić Niemcom, w jego stylu, w takim typowo trumpowskim stylu, i powiedzieć, jak wam się nie podoba, to my wam wycofujemy żołnierzy. Ma chodzić o co najmniej 5 tysięcy żołnierzy wycofywanych z terytorium Niemiec. Przypomnę, tam ich przebywa kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy niemieckich, więcej niż u nas, żołnierzy amerykańskich na terenie Niemiec, więcej niż u nas. Mają też ogromne bazy, takie jak Ramstein. To są takie właściwie terytoria właściwie amerykańskie, gdzie rządzą Amerykanie. Zdarzyło mi się kiedyś zawodowo też w takiej bazie być. No to jest taka mała Ameryka właśnie w Niemczech. Więc Donald Trump mówi, jak wam się nie podoba nasza polityka, to my zabieramy swoich żołnierzy. Nie będzie to może jakaś wielka liczba, która osłabi Niemcy czy bezpieczeństwo, ale jednak wyraźny sygnał, że Donald Trump trochę inaczej pojmuje wszystko, co się w NATO dzieje, zagrożenia i wzmacnianie obecności amerykańskiej w Europie. No i w tym kontekście Donald Tusk był pytany właśnie o tę sprawę. Co my z tym zrobimy? Czy my, skoro Donald Trump mówi, że tych żołnierzy będzie wycofywał, będziemy chcieli tych żołnierzy pozyskać dla Polski? No bo może, skoro Karol Nawrocki, prezydent Polski, ma dobre układy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to może by mu szepnął słówko, hej, co oni będą wracać przez ocean, niech przejadą tylko przez granicę niemiecko-polską i już będą u nas i dzięki temu zwiększymy nasze bezpieczeństwo. I Donald Tusk na to pytanie odpowiedział tak.
2: Sprawa jest delikatna, jeśli chodzi o te plany wycofywania wojsk amerykańskich z niektórych państw europejskich. Jak państwo pamiętacie, tam pojawiały się w przestrzeni publicznej zapowiedzi czy groźby wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii. Nie sądzę, chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, co mi chodzi. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną i ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze. Dla mnie jednak proamerykańskość oznacza wspólną taką wspólne starania o to, aby więzi transatlantyckie były jak najsilniejsze między Polską i Stanami Zjednoczonymi, ale także między Europą a Stanami Zjednoczonymi. My potrzebujemy obecności amerykańskiej nie tylko w Polsce, ale także w innych miejscach, bo to służy tak czy inaczej polskiemu bezpieczeństwu i mam nadzieję, że te napięcia niedługo trochę opadną.
1: No i teraz się zaczęło. Mariusz Błaszczak, były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej, mówi między innymi tak. Polska jest gotowa na przyjęcie amerykańskich żołnierzy opuszczających Niemcy, ale problemem jest Donald Tusk, który wyraźnie tego nie chce. Bębenek podbija w mediach społecznościowych Jarosław Kaczyński, którego konto chyba prowadzi Radosław Fogiel, ale to na marginesie. W każdym razie na oficjalnym profilu Jarosława Kaczyńskiego napisane jest tak, to cytat. Wzmocnienie wojskowej obecności USA w Polsce to delikatna sprawa, to podbieranie żołnierzy. Tusk kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz. Zwiększenie sił amerykańskich, a w związku z tym stała baza USA w Polsce, to coś, czego nie da się przecenić. To zmiana naszej sytuacji na nieporównywalnie lepszą, nieporównywalnie bezpieczniejszą. Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć. Koniec cytatu z Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze cytat z prezydenta Andrzeja Dudy. Premier Tusk przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski. Lojalność wobec Berlina na pierwszym miejscu. Wszystko jasne? Ze znakiem zapytania. I to jest koniec cytatu z prezydenta Andrzeja Dudy. Wczoraj o te komentarze był pytany rzecznik rządu Adam Szłapka. Mówił tak.
3: Wszystko, co w tym twecie jest napisane, jest kłamstwem. Więc spokojnie można to zakwalifikować jako fake news czy dezinformację. To jest oczywiście zmanipulowana, znaczy nie było takiej wypowiedzi. Wypowiedź, bo rozumiem, do której się odnosi pan były prezydent Andrzej Duda, to jest wypowiedź na zakończenie spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Jerewaniu, kiedy pan premier mówił wprost o tym, że powinniśmy wzmacniać obecność amerykańską, amerykańskich wojsk w Europie. W Polsce Polska będzie zabiegać o to, żeby tych wojsk było jak najwięcej. I tutaj myślę, że wszystkie władze państwowe mają takie samo zdanie. Ale w naszym interesie jest to, żeby ta obecność w Europie nie była redukowana. I to chyba dla wszystkich jest to jasne. Więc to, co pisze pan Andrzej Duda, jest nieprawdą. Szkoda, że kończy karierę polityczną raczej jako troll internetowy.
1: No i tak się obie strony obrzucają. Jedni, że są trollami i kłamcami, drudzy, że Berlińczykami i prawdziwymi Niemcami i prawda wyszła na jaw. A teraz pomijając trochę tę polityczną, twitterowo-medialną wojenkę polską, to tak na zupełnie serio pokazują się dwa podejścia zupełnie różne w tej sprawie. Czyli kiedy pada deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych, że wycofa żołnierzy, no to jest pytanie, czy myślimy jednak o solidarności europejskiej? Mówimy, nie będziemy wykorzystywali tego, że nasz partner, także Stany Zjednoczone, z innym naszym partnerem, sąsiadem, sojusznikiem się pokłócił i nie będziemy wykorzystywali tej sytuacji, jednak ciągle zabiegając oczywiście o nasze bezpieczeństwo, czy nie oglądamy się zupełnie na to, co u Niemców i dbamy po prostu o swoje bezpieczeństwo i swoje granice, bo jesteśmy bliżej frontu i to my mamy problem, jeżeli chodzi o Rosję i Ukrainę, zdecydowanie większy niż Niemcy. I to jest taka prawdziwa granica sporu, jak widać, każda partia ma do tego inne podejście i pewnie jeszcze to podejście będzie, to inne podejście będzie jeszcze widać w następnych dniach. Mm-hmm.
0: Dygresja, zapytam cię jeszcze o wspomnianego Andrzeja Dudę, który to komentował. Czym się obecnie zajmuje prezydent? Bo było głośno o tym, że jakby przeszedł do działalności powiedzmy około biznesowej, fintech, nie wiem czy tak się wymawia w każdym razie, no ale w firmie miał zajęcie, ale czy czymś jeszcze obecnie?
1: Znaczy jest, jeżeli dobrze pamiętam, w Radzie Nadzorczej Zen.com.
0: Zen.com, właśnie.
1: Kryptowaluty. Aha. Nawet jest wpis z końca kwietnia, kiedy pan były prezydent jest dumny z rozwoju tej firmy i gratuluje rozwoju tej firmy.
0: No i ostatnio przy okazji jej zbiórki charytatywnej było o niej głośno, to też o tym artykule.
1: Tak.
0: Tak sobie mapuję wszystkie działalności, również te komentatorskie, o których wspominałeś, dla uzupełnienia informacji. Klaudiusz Slezak, bardzo ci, Klaudiuszu, dziękuję. Aha, no i oczywiście podcast, jak zwykle potwierdzamy w środę, że będzie i że się pojawi. Proszę zerkać do aplikacji, strony Radia Nowy Świat. Tam można złapać najnowszy odcinek, można będzie złapać najnowszy odcinek Pożygiwacza Politycznego Złota, czyli dr Katarzyna Kasia i wspomniany Klaudiusz Slezak. No i dziś po południówce po 16 też do usłyszenia się z Klaudiuszem. Dzięki ci piękne.
1: Dziękuję.

Cool Buzz to jeden z naszych singli tygodnia, trzech, bo trzy numery wybieramy co tydzień. Jak czytam, Cool Buzz wytyka w ironiczny sposób moralne sprzeczności u punkowych chłopaków, którzy głoszą progresywne poglądy, a jednocześnie w swoich środowiskach muzycznych nie dają kobietom szansy, tak mówiła Violet Grohl, czyli córka Dave'a Grohla, lidera Foo Fighters. Przy premierze tego numeru, a ten singiel to przy okazji też zapowiedź całej debiutanckiej płyty, zatem jeżeli komuś spodobało to, co prezentuje Violet, to jest na co czekać. Niebawem debiutancki album ujrzy światło dzienne. Do polskiej muzyki wracamy. Fala łaski, techno, reggae, to Tilt, a chwilę później wrócimy jeszcze do wątku karty rowerowej.

0: Za 11.08 wracamy do wątku karty rowerowej.
1: Chciałem dopowiedzieć jedną rzecz, która nie padła na antenie, a wydaje mi się, że jest bardzo ważna. Mianowicie, jeżeli dziecko nie skorzysta z okresu pobytu w szkole podstawowej, nie zrobi sobie wtedy tej karty rowerowej, co zwykle jest organizowane właśnie przez szkoły, to potem wpada w swoistą dziurę prawną, ponieważ szkoły średnie, licea nie organizują tego typu zajęć prowadzących w rezultacie do uzyskania karty rowerowej, a myśmy z naszym dzieckiem właśnie bardzo walczyli, próbowali, kontaktowaliśmy się z WORD-ami, czyli tymi ośrodkami szkoleniowymi i wszyscy mówili, no nie, niestety nie organizujemy, tylko podstawówki.
0: Czy mają Państwo podobne spostrzeżenia? Bardzo za to dopowiedzenie cenne dziękujemy. No i poprosimy o więcej. 224-280-280 do tematu karty rowerowej. Bardzo chętnie jeszcze wrócimy. Ray Charles, do muzyki tego pana też bardziej niż chętnie wracamy. I've Got a Woman, to będzie.
2: Well, I got a woman.

Za niecałe 7 minut będzie godzina 8. I've Got a Woman i Ray Charles za nami. Trochę tak jest, że jak się usłyszało Kanye'ego Westa z tym konkretnym numerem, to już się później słyszę słuchając Ray Charlesa, Kanye'ego właśnie. Tak, rozmawiamy dzisiaj o kartach rowerowych. Myślę sobie, że gdyby było coś takiego jak, nie wiem, karta muzyczna, jakaś legitymacja i coś takiego, to w ostatnim czasie pewnie mówilibyśmy w kontekście Kanye'ego Westa o utracie tejże w wielu miejscach. Ale zostawmy ten temat. George Harrison teraz.

Tak sobie czytam jeszcze o tym, o czym wspominał Słucher parę minut temu na naszej antenie, czyli jeżeli dziecko nie wyrobi w podstawówce karty rowerowej, to później wpada w czarną dziurę, bo trochę nie ma gdzie tego zrobić, a właściwie się przygotować. No bo jeżeli chodzi o sam egzamin i samo wyrobienie tejże, no to są jeszcze wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego albo specjalistyczne ośrodki szkolenia kierowców, gdzie taką kartę teoretycznie poza szkołą podstawową można wyrobić. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie, no to tak zwykle przeprowadzają to nauczyciele szkoły podstawowej po specjalistycznym przeszkoleniu. Właśnie jeżeli chodzi o ruch drogowy, policjant, egzaminator, instruktor, ale jak to działa w praktyce, jeżeli ktoś w podstawówce, nie wiem, nie chodził na zajęcia, nie zdobył tej wiedzy, czy trzeba koniecznie samodzielnie, czy można w jakichś miejscach w usystematyzowany sposób przygotować się do tego egzaminu? Czy mają Państwo takie doświadczenia? Jeżeli tak, to poprosimy o uzupełnienie tej wiedzy, czy też tej swoistej czarnej dziury, jak to określił nasz słuchacz. 224 280 280, wracamy po 8.00.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska. Śmigłowiec Black Hawk weźmie udział w akcji gaszenia pożaru w okolicach Biłgoraja, powiedział w TVP Info zastępca komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Lublinie Michał Badach.
1: Mają możliwości jednorazowego zrzutu 2,5-3 tysięcy litrów. To znacznie więcej niż samoloty gaśnicze. I przede wszystkim częstotliwość tych zrzutów jest znacznie większa. Znacznie łatwiejsze jest pobieranie wody przez śmigłowce. Już nad Biebrzą, na Podlasiu ostatnio były używane i naprawdę bardzo się tam sprawdziły. Dlatego też tutaj również liczymy na nie, że ich skuteczność gaśnicza będzie bardzo duża.
0: W akcji gaszenia pożaru lasu w okolicy Biłgoraja bierze udział ponad 80 zastępów Straży Pożarnej. Ogień objął powierzchnię 250 hektarów. Strażacy deklarują, że ogień już się nie rozprzestrzenia i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Najbliższe zabudowania są w odległości około 6 km od ognia, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frysztak.
2: W całym tym nieszczęściu, z tego co nam przekazał kierujący działaniami, okazuje się, że najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w dość znacznej odległości. W tej chwili nie ma zagrożenia tam dla mieszkańców ani dla obiektów.
0: Tereny objęte pożarem leżą na styku trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Wczoraj wieczorem podczas akcji gaśniczej rozbił się samolot typu dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny. Jest wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z polskich posłów, podaje Europejska Prokuratura Publiczna. Chodzi o aferę korupcyjną związaną z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W grę wchodzi suma prawie 2 miliardów euro z funduszy unijnych. Śledczy nie ujawniają, o jakiego posła chodzi, a rzecznik rządu Adam Szłapka mówi tak.
3: To jest normalna procedura. Jeżeli prokuratura składa taki wniosek, no to informuje marszałka Sejmu i on rozpoczyna procedurę. Tak, no to jest efekt tego, że Polska zdecydowała się przystąpić do prokuratury europejskiej. No to, że są sytuacje, kiedy jest podejrzenie, że może dochodzić do nieprawidłowości, to takie sprawy będą wszczynane także przez prokuraturę europejską i musimy się do takich spraw przyzwyczaić. Z jakichś powodów Zbigniew Ziobro bardzo, bardzo konsekwentnie przez lata blokował przystąpienie Polski do prokuratury europejskiej.
0: Polityk, którego nazwiska nie znamy, miał przekazywać poufne informacje wybranej firmie, by pomóc jej zdobyć kontrakt. Dzięki śledztwu przetarg został unieważniony. W ostatnich tygodniach funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania i biuro posła. 6 osób zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty. Na koniec w serwisie Bliski Wschód. Jeśli Iran zaatakuje wojska USA lub niewinne statki handlowe, odpowiemy przytłaczającą i niszczycielską siłą, ostrzega amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth. Nie szukamy walki, ale nie można pozwolić Iranowi na blokowanie dostępu do międzynarodowych szlaków wodnych. Iran jest jawnym agresorem, nękającym jednostki cywilne, handlowe, bezlitośnie grożącym marynarzom z każdego kraju i wykorzystującym krytyczny punkt kontrolny w cieśninie jako broń dla własnych korzyści finansowych. Przynajmniej próbuje. Już zbyt długo atakuje tankowce ze wszystkich krajów i próbuje narzucić swój system opłat. Plan Iranu jest formą międzynarodowego wymuszenia i to jest niedopuszczalne. USA i Iran ponownie prowadzą walkę o kontrolę nad cieśniną Ormus. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Rzeszów i Warszawa będą dziś najcieplejszymi miastami wojewódzkimi. W południe temperatura sięgnie tam 26 stopni. W Białymstoku, Lublinie i Krakowie termometry wskażą maksymalnie 25, w Katowicach 24, we Wrocławiu i Łodzi 23, a w Bydgoszczy maksymalnie 20. Chłodniej będzie w Poznaniu 18, w Gdańsku 11 i w Szczecinie tylko 9 stopni na plusie. Na północy utrzyma się całkowite zachmurzenie i opady deszczu. Przelotnie popadać może także w innych częściach kraju, gdzie będzie nieco mniej. Pojawią się też burze, którym będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru. Na ogół powieje jednak słabo i umiarkowanie. Well, I'm a rebel, rebel outlaw. Well, I'm the rebel outlaw. That's who I'm called.

0: Jest 8:08, symetryczna godzina. To jest dobry moment, żeby rozpocząć rozmowę, kolejny punkt programu, który przygotowaliśmy. Beata Grabarczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I rozmowa...
1: No, o polityce, o polityce,
0: wiadomo. Jasne, że tak. Klaudiusz dzisiaj tak trochę opowiadał o sprawach amerykańsko-niemieckich. Nie wiem, w którą stronę ty będziesz zmierzała, ale polityka na pewno to będzie.
1: To ja się postaram jednak porozmawiać o sprawach polskich. Co prawda ostatnie wydarzenia są takie, no powiedziałabym, średnio emocjonujące, ale coś pewnie z nich wynika i co z nich wynika, no to zapytam o to naszą rozmówczynię, którą jest dzisiaj pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka i politolożka ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry pani redaktorko, dzień dobry wszystkim słuchaczkom i słuchaczom.
1: Pani profesor, rząd zapowiedział, że trzeci raz zgłosił ustawę dotyczącą kryptowalut. Przed chwilą z rozmowy z rzecznikiem rządu w TVN24 dowiedziałam się, że prawdopodobnie w tej trzeciej wersji zaostrzone zostaną kary za przestępstwa związane z kryptowalutami. No ja się tylko zastanawiam, jaki jest sens zgłaszania trzeci raz ustawy, która została dwa razy zawetowana, poza sensem politycznym pod tytułem wpuścimy prezydenta i PiS w pułapkę właściwie bez wyjścia, bo bez względu na to, co zrobią, czy ta ustawa zostanie ponownie zawetowana i to weto ponownie zostanie przyjęte, no to będzie oznaczało, że PiS i prezydent popierają dziwne transakcje, popierają też przestępców, którzy bardzo chętnie korzystają z kryptowalut. No jeżeli tego weta nie będzie i nie będzie czego głosować, no to koalicja będzie mogła ogłosić: hura, zwyciężyliśmy, wreszcie zdrowy rozsądek, prezydent zachował się tak, jak chcieliśmy. No i pytanie w takim razie, co powinien zrobić prezydent i PiS, żeby, no jak rozumiem, przypadło to do gustu ich wyborcom, no bo to o to niestety w polityce chodzi ostatnio.
2: Ja nie jestem specjalistką od samych kryptowalut jako instrumentu finansowania, natomiast to, co istotne jest, myślę, tutaj w tej sytuacji z tej perspektywy politologicznej czy socjologicznej, to jednak ta kwestia.
1: No i słyszymy słabo panią profesor. Pani profesor, coś się dzieje z łącznością. Chyba musimy się jeszcze raz połączyć.
2: Zaufania do paczek, wspomniała pani redaktor, tak? Czy słyszymy?
1: Tak, teraz się słyszy.
2: Myślę, że
1: teraz
2: istotne jest przywrócenie właśnie przede wszystkim tego zaufania do instytucji państwowych i też przekaz taki do opinii publicznej, że rząd działa i podejmuje skuteczne działania wokół kryptowalut i inwestowania w te instrumenty. Narosło wiele takich niepokojących informacji, to bardzo łagodnie powiem. Też to upieranie się pana prezydenta, bo to już kolejne weto, które blokuje regulacje w tym sektorze, też nie wygląda dobrze, jeśli spojrzymy na kontekst i właśnie te powiązania tej formy inwestycji z działaniami Rosji i z organizacji, krótko mówiąc, o nie najlepszych różnych reputacji. Także tutaj blokowanie sposobu regulacji właśnie tej sfery jest bardzo, bardzo tutaj niepokojące. Mamy jeszcze ten element mocno wizerunkowy, który też chwieje pozycją państwa w zakresie dotrzymywania zobowiązań, a mianowicie wypłacanie nagród dla naszych olimpijczyków, bowiem Polski Komitet Olimpijski przecież miał umowę z Zonda Krypto, przyjął jej nazwę jako też element właściwie wizerunkowy organizacji. Na budynku było logo, które już zostało zdemontowane. Olimpijczycy dostawali nagrody wypłacane częściowo właśnie w kryptowalutach, które teraz są duże kłopoty z wypłaceniem ich. Więc też wiarygodność, chodzi tutaj o wiarygodność i przywrócenie zaufania do państwa.
1: Jasne, jasne. Tylko pytanie, czy, no bo państwo, mam wrażenie, ostatnio w polityce liczy się najmniej i liczą się sukcesy partyjne i to, która partia poczuje się zwycięzcą, a w ostatecznym rozrachunku wygra wybory, więc pani zdaniem tutaj to poczucie odpowiedzialności za państwo zwycięży?
2: No, chciałabym, żeby tak było, na pewno, ale no nie można być, no rzeczywiście tak jak pani mówi, zwłaszcza ta polska polityka jest bardzo, no niestety podporządkowana takim krótkoterminowym zwycięstwom i bardzo instrumentalnie do tego podchodzimy, co nie jest niestety dobre, ale też ten element powiązania może też części sceny politycznej prawej strony właśnie ich takich niejasnych powiązań, finansowania ze strony Rosji jest tu istotny i też rozumiem, że opozycja chciałaby, żeby ten temat wybrzmiał, bo to też na pewno odbije się w postawach wyborców. I zresztą widzimy po sondażach, które jednak dla opozycji są coraz
1: właśnie
2: mniej
1: słabo dobre.
2: Właśnie. Kilka ostatnich sondaży już pokazuje zwiększającą się różnicę. Ona się utrzymuje mniej więcej na poziomie 10 punktów procentowych. Koalicja Obywatelska ma już ponad 31%, dokładnie 31,6%, a PiS dokładnie 21,6% punktów procentowych. Jeśli spojrzymy szerzej na te ugrupowania prodemokratyczne, to ta różnica opozycyjne i szeroką prawicę z Konfederacją Mentzena i Bosaka, Konfederacją Brauna, PiS-em, no, to widzimy, że jednak ta różnica wtedy jest mniejsza, bo niespełna 2% punktów procentowych, stąd ta walka jest bardzo silna na te różne przekazy, które mają dyskredytować. Z jednej strony opozycja chce dyskredytować i pokazywać bezczynność i nieumiejętność odnalezienia się w tym kontekście rządzenia, nieskuteczność podejmowanych akcji przez ugrupowania rządzące, rząd pokazuje te powiązania właśnie prawicy w kontekście tych kryptowalut z właśnie z Rosją, czy też po prostu nie przezroczystość tych źródeł finansowania, ale też przez to niewiarygodność tej części sceny politycznej.
1: No dobra, zostawmy zonda krypto, porozmawiajmy troszkę o tym, co dzieje się w samej koalicji. Albo nie, jeszcze inaczej, nawiążę do tych sondaży, o których pani profesor powiedziała. Dlaczego nie ma tego efektu Czarnka, którego spodziewał się Jarosław Kaczyński?
2: Myślę, że tutaj z wielu powodów, zaczynając od samej osoby, od której nazwisko znalazło się właśnie w tym wyrażeniu, to z jednej strony pan profesor Czarnek ma tą pozycję silną lokalnie, natomiast dla, myślę, większości opinii publicznej jest zdecydowanie zbyt radykalny. Po drugie, nie upłynęło za wiele czasów od tego, kiedy był aktywną postacią za czasów rządu PiS. Był, prawda, ministrem dlatego edukacji. Pamiętamy jego ostre, nawet też po prostu niegrzeczne, to też może łagodne słowo, ale takie na granicy kultury parlamentarnej często przekraczane wypowiedzi i myślę, że to na takiej postawie nie można zbudować tego szerokiego poparcia. Teraz też jego objazd, spotkania lokalne, właściwie każda jego wypowiedź od razu znajduje znajduje odzwierciedlenie w mediach, ale raczej spotyka się z krytyką. Czy to właśnie kwestia zwracania się do młodych ludzi, takie mówienie z góry, też traktowania roli kobiet, sprowadzania ich właśnie do tej roli rodzicielskiej, bez względu na to, jaka jest sytuacja mieszkaniowa, czy jaka jest w ogóle przyszłość młodych ludzi pod kątem tego zabezpieczenia środków do życia, stworzenia też odpowiednich warunków do tego, żeby jednak te chcieli zawiązywać rodziny i myśleli o tym, aby te dzieci posiadać. Więc myślę, że dla części jest zbyt radykalny. I w kontekście też tego, co się dzieje na prawicy, tych różnych frakcji i między innymi właśnie bardzo aktywnych działań byłego premiera Morawieckiego, kwestii założenia przez niego stowarzyszenia, które ma być czymś w rodzaju think tanku, więc pokazuje się też taką ekspercką rolę byłego premiera Morawieckiego i widzimy, że ta koncepcja zyskuje wielu zwolenników w części PiS-u. Myślę, tutaj Morawiecki walczy też o zmianę tego wizerunku, ma być tą częścią bardziej centrową. I mimo tych pojednawczej kolacji i tych uspokajających zdjęć, które pokazywały, że Kaczyński panuje nad sytuacją i jednak jego osoba jednoczy to ugrupowanie, widać, że pojawia się tam wiele takich konfliktów, nie tylko właśnie ideowych, ale myślę, że też są to już konflikty takie generacyjne, czy nawet w kontekście przyszłego przywództwa w tej partii. Także spodziewany efekt Czarnka nie dość, że nie nastąpił, to właściwie był takim efektem o przeciwnym wektorze, spowodował czy uwidocznił te podziały, które no, musiały się już tam zarysowywać, a teraz po prostu wybuchły z taką pełną dynamiką.
1: A to, że maślarze zakładają swoje stowarzyszenie, to utwierdzi te podziały, czy to może jakoś ma trafić do prezesa? W ogóle ja nie rozumiem tej koncepcji. No, on ma swoje stowarzyszenie, to my też założymy. To trochę wygląda tak jak dzieci w piaskownicy. Jedno ma foremkę ze ślimaczkiem i robi sobie taką babkę z piasku, to drugie mówi, dawaj mi tę foremkę, ja też chcę mieć babkę z piasku w kształcie ślimaczka. Znaczy, kompletnie nie potrafię dojść do czego politycznie potrzebne jest to drugie stowarzyszenie w PiS-ie.
2: Myślę, że pora pani redaktorki dotycząca tej zabawy w piaskownicy na pewno jest no, taka bardzo uruchamiająca wyobraźnię, ale jest to strasznie smutne, bo zobaczmy w ogóle te podziały na prawicy, czy podziały w PiS-ie, mówimy o maślarzach, mówimy o harcerzach. No, jest to też takie mało poważny sposób podejścia do polityki, ale z drugiej strony widzimy też, że chodzi o właśnie tą walkę o przywództwo i narzucanie takiego sposobu działania i Morawieckiemu się to udało. Nie dość, że właściwie zmusił publicznie Jarosława Kaczyńskiego do akceptacji tego, co robi. Świadczyło o tym to zaaranżowane spotkanie i ta kolacja pojednawcza ze zdjęciami, na których widzieliśmy zarówno Kaczyńskiego, jak i Morawieckiego. A z drugiej strony pokazał właśnie, to on narzucił ten ton i teraz właśnie druga strona, chociażby właśnie to ugrupowanie, o której pani wspomniała, też idzie tą drogą, czyli próbuje narzucić stowarzyszenie. To ma odpartyjnić niejako, pokazać, że te osoby, które chciałyby się zaangażować, a niekoniecznie chcą się pokazywać pod szyldem partyjnym, znajdą tutaj swoje miejsce. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na politykę światową, prawda, no chociażby w Niemczech, ale i podobnie trochę we Francji, niemieckie partie też na przykład zakładają stowarzyszenia, więc może być to ten element taki światowy wyprowadzenia tej polityki, chociażby nawet dla celów narracyjnych. Ale wydaje mi się, że też chodzi właśnie o pokazanie też tej sprawczości Morawieckiego. On sam sobie znalazł tą ścieżkę, gdzie może być tym głównym decydującym i zmusił Kaczyńskiego do akceptacji tego. A teraz jeszcze pokazuje, że tą drogą pójdą inni, tak? Także on teraz no, rozgrywa te karty i nadaje ton temu, co się dzieje po stronie prawej sceny politycznej.
1: No tak, i jeszcze do tego wszystkiego pokazał Kaczyńskiemu, że będzie przychodził na spotkania z nim wtedy, kiedy będzie chciał, bo posiedzenia tak zwanego PKP go nie interesują. Bardzo no dziękuję właśnie, pani profesor. Pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka i politolożka ze Szkoły Głównej Handlowej, była naszą rozmówczynią. Bardzo dziękuję pani profesor.
2: Dziękuję bardzo wszystkim. Dobrego dnia. Dziękuję
1: do usłyszenia.
2: Bardzo.

9.30, kolejna rozmowa Beaty Grabarczyk, a ja jeszcze na moment wracam do karty rowerowej. Największym zagrożeniem, jak pisze jeden ze słuchaczy, Krzysiek, dla rowerzysty są zachowania polskich kierowców. Karta rowerowa czy OC nic tu nie zmieni. Robię kilka tysięcy kilometrów rocznie po mieście i poza nim i ignorancja kierowców jest porażająca. Między innymi wyprzedzanie na gazetę, żeby kierowca zaoszczędził 3 sekundy. No i tu jeszcze postscriptum. Na urlop rowerowy jadę do Francji. Niebo a ziemia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. To jest ciekawe w ujęciu właśnie bezpieczeństwa, takiego poczucia subiektywnego i obiektywnego, może w statystykach też. Państwa obserwacje, w których krajach, gdzie się Państwo czuli najlepiej jeżdżąc rowerem. 224-280-280, nowy.świt@nowyświatonline. Czekamy na dalsze wiadomości. W tej sprawie, jeżeli są wątki z kartą rowerową, też poprosimy się do nas odzywać. I Freak Slag też poprosimy o niewiele z rowerem wspólne aktywności. Muzyka to będzie Disorder, tak zatytułowany utwór.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Człowiek, który zawsze jak ma imieniny, to nie obchodzi imienin w kalendarzu. Kiedyś w końcu doczekamy tego dnia. Jakub Jędras, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj było Jakuba, to nie twoje święto.
2: W tym roku mam imieniny w sobotę, zdaje się. Więc nie doczekamy w tym roku.
1: No nic, panie Kubo, co tam w sporcie dobrego?
2: Co tam w sporcie dobrego? No są jak zwykle dobre i złe wiadomości.
1: Jak to
2: i takie średnie. Zacznę od pewnych komplikacji, ponieważ komplikuje się nasza kwestia powrotu naszych polskich hokeistów do światowej elity. Wczoraj rozegrali, wydaje się, kluczowy mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Grali z Kazachstanem, ekipą obiektywnie silniejszą i niepokonaną w tym turnieju dotąd. Przegrali 2-3, ale trzeba dodać, że po bardzo dobrej grze i tym bardziej szkoda, że nie udało się wyrwać choćby punktu Kazachom. Polacy wyszli na prowadzenie w drugiej minucie i utrzymali je aż do niemal połowy trzeciej tercji. Wówczas Kazachowie wyrównali, 2 minuty przed końcem podwyższyli. No a kiedy nasi hokeiści próbowali wyrównać i zdjęli bramkarza, żeby mieć przewagę w ofensywie, no niestety stracili krążek i rywale wbili nam 3. gola. Nasi się nie poddawali, no ale czasu starczyło już tylko na strzelenie jednej bramki, 2-3, taki wynik nie przynoszący wstydu, ale tak jak mówiłem, trochę komplikujący sytuację. W pozostałych meczach Francja uległa 2-3 Ukrainie, a Japonia pokonała 3-2 po dogrywce Litwę. No i teraz jest tak, w tabeli po 3 seriach meczów Kazachstan ma 9 punktów, Ukraina 6, Francja 5, a Polska 4. Biało-czerwoni pod wodzą fińskiego trenera Pekki Tirkkonena zagrają jeszcze jutro z przedostatnią Japonią i w piątek z Litwą. No i te dwa mecze trzeba bezwzględnie wygrać i to bez dogrywki i liczyć na korzystne wyniki pozostałych spotkań. Mówiąc wprost, liczyć na to, że Kazachstanowi będzie się jeszcze chciało grać na pełnych obrotach i pokonają zarówno Ukrainę, jak i Francję. Na to liczymy. Do elity awansują 2 najlepsze zespoły, więc cały czas trzymamy kciuki. Dobrze się patrzy na grę polskich hokeistów, więc byłoby świetnie, gdyby udało się to przypieczętować to dobre wrażenie również awansem.
1: No tak chociaż powiem. Tak jak o tym opowiadasz, to dużo się musi wydarzyć po drodze, żeby to się stało.
2: Ale nie są to rzeczy niemożliwe. Warto wybrać się do Sosnowca i kibicować polskim hokeistom. Arsenal Londyn, finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów, po raz drugi w historii. Wieczorem kanonierzy pokonali na własnym stadionie 1-0 Atletico Madryt, co wobec remisu przed tygodniem w Hiszpanii dało im awans. Piłkarze Mikela Artety jedynego gola zdobyli tuż przed przerwą, kiedy Bukayo Saka celnie dobił piłkę po strzale Leandro Trossarda i interwencji Jana Oblaka. Gospodarze strzelali częściej, mieli delikatną przewagę w posiadaniu piłki, także w rzutach rożnych, więc ta statystyka jest po stronie Arsenalu. To zwycięstwo, można więc powiedzieć, nie jest niespodzianką wobec tego, co mogliśmy wczoraj obserwować. Kierownictwo Arsenalu oczywiście planuje już lot do Budapesztu, gdzie 30 maja zostanie rozegrany wielki finał Ligi Mistrzów, a dziś dowiemy się, z kim Londyńczycy w nim się zmierzą. Zapowiada się znakomite piłkarskie widowisko, no ale nie może być inaczej, skoro przed tygodniem Paris Saint-Germain wygrał z Bayernem Monachium 5-4. Ta oszałamiająca liczba bramek oczywiście rozbudza apetyty. No i ciekawe, czy dziś na boisku w Bawarii górę weźmie znów fantazja, czy tym razem czekają nas takie taktyczne szachy w wykonaniu trenerów Luisa Enrique i Vincenta Kompaniego. No jedno jest pewne, Bayern musi odrabiać straty, więc musi zaatakować. I miejmy nadzieję, że jak najszybciej padnie gol, a potem to już wszystko jest możliwe. Początek tego meczu o 21:00. Kibice siatkówki pewnie skupią się na innym wydarzeniu, bo wieczorem możemy poznać mistrza Polski w siatkówce. Przed nami mecz finałowy numer 4 pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Na razie prowadzą 2-1 obrońcy tytułu, czyli Lublinianie, i jeżeli dziś odniosą 3. z rzędu zwycięstwo, no to będą mogli świętować. Początek meczu o 20:00. Wcześniej zostanie rozegrany 4. mecz o brązowy medal w Rzeszowie o 17:30, a Seko Resowia spróbuje wyrównać stan rywalizacji z projektem Warszawa. Jeśli wygrają stołeczni, to już dziś zagwarantują sobie podium. Tymczasem trwa także walka o awans do Plus Ligi. Wczoraj BBTS Bielsko-Biała nie dał się po raz trzeci pokonać GKS-owi Katowice i wciąż jest w walce o tą najwyższą klasę rozgrywkową. Stan meczu to 2-1 dla katowiczan. Do awansu trzeba 3 wygranych, a najbliższy mecz w sobotę w Bielsku-Białej. W Hiszpanii trwa wyścig kolarski Vuelta España, ale nie w tym tradycyjnym wydaniu męskim, ale w kobiecym, czyli Vuelta España Feminina. Najlepsze zawodniczki do niedzieli ścigają się po tych hiszpańskich trasach. Za nami na razie 3 etapy. Wczorajsze wygrała francuska Cédrine Kerbol, przyjeżdżając 4 sekundy przed peletonem, z którego najszybciej finiszowała Belgijka Lotte Kopecky. Katarzyna Niewiadoma była aktywna na trasie, na metę przyjechała jako 11. Do zwycięzczyni straciła wspomniane 4 sekundy, bo była w tej grupie, która przyjechała tuż za zwycięzczynią. W klasyfikacji generalnej, jak to wygląda, nasza najlepsza zawodniczka zajmuje 12 miejsce, ale ma tylko 18 sekund straty do liderki, czyli Niemki Franciszki Koch. 34 jest Katarzyna Perekitko, 48 Marta Jaskulska, a 54 Katarzyna Skalniak-Sujka. No i na końcu opowiem o snookerze oczywiście. W snookerowym świadku nie milknął echa triumfu Chińczyka Wu Yizhe w zakończonych późno wieczorem w poniedziałek Mistrzostwach Świata. W Sheffield 23-latek po raz pierwszy sięgnął po tytuł. Mało tego, po raz pierwszy wyszedł poza pierwszą rundę mistrzowskiego turnieju w swoim bodaj trzecim występie w Mistrzostwach Świata. Pokonał po wielkim boju Anglika Shona Murphy'ego. Po raz pierwszy od 2002 roku, czyli od 24 lat, finał rozstrzygnął się w ostatnim możliwym 35 frame, więc do końca była walka zacięta, a Wu Yizhe wygrał 18-17. Chińczyk, młody Chińczyk w Sheffield się czuje jak w domu, bo już jako nastolatek zamieszkał w Anglii, żeby szlifować talent. Wyobraź sobie, że rodzina w Chinach wyprzedała cały sklep z antykami, żeby zgromadzić środki na pierwsze lata pobytu w Anglii.
1: Naprawdę?
2: Tak jest. Wu Yizhe udał się tam z ojcem, no bo był jeszcze nastolatkiem. Mieszkali w spartańskich warunkach, oszczędzali. Ojciec miał, oczywiście szukał cały czas dorywczych prac. Ciułali każdy grosz, no a każdy wolny pens wydawali na lekcje snookera u uznanych mistrzów. No i te wyrzeczenia przyniosły sukces. Piękny w tym wypadku brytyjski sen Chińczyka Wu Yizhe. Zresztą w Chinach zapanowała prawdziwa euforia po zwycięstwie ich rodaka. Oczywiście mówimy o tych środowiskach, które interesują się snookerem, ale nie tylko, bo snooker coraz szerzej wchodzi w Chinach w świadomość Chińczyków. Coraz więcej zawodników bierze udział w tych najlepszych zawodach, coraz więcej ma licencje zawodowych graczy. Od kilkunastu lat jest boom na snookera w państwie środka. Szacuje się, że ten poniedziałkowy triumf Wu Yizhe mogło oglądać nawet 100 milionów jego rodaków na żywo. No mimo, że w Chinach to były wczesne godziny poranne chyba już, jak się kończył ten mecz. W ubiegłym roku mistrzem świata został jego rodak, Zhao Xintang, więc Chińczycy wygrali 2 razy z rzędu Mistrzostwo Świata. No to już jest poważny policzek dla Wysp Brytyjskich, które oczywiście dominują światowego snookera.
1: Ale jestem zdumiony i wyjdzie tu prawdopodobnie moja ignorancja snookerowa. Natomiast zawsze miałem takie przekonanie, że tego rodzaju historie od trudnego radzenia sobie do bohatera i wielkiej sławy i takich wyrzeczeń i spartańskich warunków wręcz dotyczą, nie wiem, piłkarzy czy innych dyscyplin, gdzie ten skok jest taki bardzo duży. No nie wiem, a bilard czy snooker zawsze wydawał mi się takim sportem trochę bardziej hobbystycznym, że to się robi w wolnym czasie przy okazji. Więc no, jestem w szoku. Trochę historia Martiego Supreme ostatnio pokazana na ekranie. Trochę przeciera oczy, że no.
2: Tak, a jednak rzeczywiście to jest tak, że wydawałoby się, że to jest sport taki klas wyższych, które z urodzenia tak już mają pieniądze, więc mogą się tym bawić, a może przy okazji jakiś sukces osiągnąć. Mhm. Tutaj się okazuje, że...
1: Bardzo stereotypowo.
2: Tak, że to jest ciężka praca. Zresztą u nas w Polsce też to widzimy. No przecież mamy przykłady naszych młodych snookerzystów. W tym roku Antoni Kowalski był pierwszym Polakiem w historii, który wziął udział w Mistrzostwach Świata w snookerze. Mamy Michała Szubarczyka, naszego genialnego juniora, 15-latka, który przy odrobinie szczęścia też mógł w tym roku awansować do Mistrzostw Świata, a jest już utytułowanym snookerzystą, jeśli chodzi o te kategorie młodzieżowe. I jest też snookerzystą z licencją na grę w tych zawodowych turniejach, w tej 128 najlepszych zawodników świata. Więc no, ogromne poświęcenie rodziców, ogromne nakłady. Mhm. Oczywiście rodziców, bo sponsorzy przychodzą dopiero później.
1: No tak.
2: Więc no tak, da się rzeczywiście. I świat otwiera się na snookera i już to już nie tylko Wyspy Brytyjskie, tak jak kiedyś. Ewentualnie gdzieś tam Australia może. Jeden czy dwóch zawodników. albo właśnie tutaj jakiś może Amerykanin, Kanadyjczyk, jeden pojedynczy. Nie, nie, to już jest Tajlandia, Chiny, Polska wchodzi.
1: Bardzo międzynarodowy.
2: Również Europa. Iran w tym roku też był godnie reprezentowany przez Hosseina Wafeiego, więc no tak.
1: No ładnie.
2: Sport światowy, globalny.
1: Tak. I będzie coraz szerzej komentowany pewnie w związku z tym w ostrej grze.
2: Miejmy nadzieję, że za sprawą sukcesów naszych snukerzystów.
1: Oby, tego sobie życzę.
2: Czasem kończymy nie tylko ostrą grę, ale także snukerowy sezon właśnie tymi mistrzostwami świata.
1: Tak jest. Kuba, jeszcze raz dzięki ci piękne.
2: Dziękuję bardzo.

Za 14 minut będzie 9. Wiedziałem kilka wiadomości na temat bezpieczeństwa na drogach, bezpieczeństwa rowerzystów i karty rowerowej. Za chwilę do tego przejdziemy. Ale first things first. Mamy płytę tygodnia wybraną, nową. Massimo Dilena i Lucio Aquilina. Duet, który będzie nam codziennie towarzyszył w tym tygodniu. To włoska robota, proszę państwa.

I tak oto będziemy do tych dźwięków wracać w ramach płyty tygodnia, tak jak i ja wracam do Państwa wiadomości na temat bezpieczeństwa na drogach, gdzie na świecie rowerzystom jeździ się najbezpieczniej. Państwa obserwacje, Państwa doświadczenia pod kątem bezpieczeństwa napisała Edyta rowerowego. To moim zdaniem wygrywa Majorka, która żyje z kolarzy i triatlonistów.

To jak tam kierowcy szanują rowerzystów, to kosmos w porównaniu do polskiej kultury w cudzysłowie. Do tego można jeszcze dodać super zaplecze, ogromne rowerownie w hotelach, serwisy, sklepy, kawiarnie i tak dalej. Chris, nie będę odkrywczy, najbezpieczniej jeździło mi się po Danii, Bornholm, Kopenhaga. No i teraz proszę wybaczyć wymowę Heldingery. Wszędzie infrastruktura rowerowa, spokój kierowców, jeździć, nie umierać. Pięknie. Czekamy na kolejne wiadomości z rekomendacjami. Taki wątek poboczny nam się urodził przy okazji rozmowy o karcie rowerowej, mianowicie w których krajach, gdzie na świecie Państwo mieli poczucie, że jeździło się najbezpieczniej na rowerach. 224 280 280. Lista jest otwarta. R.E.M.

R.E.M. prawie zamyka trzecią godzinę dzisiejszego spotkania Able the Letter. Za nami Editors w ramach jednego z naszych singli tygodnia. To już na zupełną końcówkę i wrócimy tu po dziewiątej z Tomkiem Ławnickim i Kącikiem Czeskim.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Alert dla mieszkańców gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Powodem zadymienie spowodowane wielkim pożarem lasów. Nie otwieraj okien, słuchaj poleceń służb, czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Centrum radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu, a także przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar objął 250 hektarów lasu, ale nie zagraża mieszkańcom. Sytuacja jest jednak poważna, a w najbliższych godzinach walkę z ogniem może utrudniać wzmagający się wiatr, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencję, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. No liczymy na to, że wprowadzenie śmigłowców pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Ona też może dodatkowo utrudniać akcję walki z pożarem.
0: W gaszeniu pożaru lasu bierze udział ponad 400 strażaków, a lada moment ma dołączyć śmigłowiec Black Hawk. Wieczorem podczas akcji gaśniczej rozbił się samolot typu Dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny. Major Michał Fischer mówił w TVP Info, że taki rodzaj lotów jest bardzo trudny.
2: Jeżeli ten samolot rozbił się o godzinie 21, czyli w nocy, to co on właściwie robił na małej wysokości w nocy przy gaszeniu pożarów? Czy sytuacja wymagała narażania życia człowieka, żeby gasić las? Czy to była decyzja samego pilota, żeby lecieć? W nocy, w warunkach widzialności wzrokowej, a tak się gasi pożary, czyli VFR, minimalna wysokość lotu w przestrzeni powietrznej klasy G, jakim jest tam rejon Biłgoraju, jest 300 metrów. Zejście do gaszenia pożaru wymaga zniżenia się na 30-50 metrów.
0: Wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się komisja i prokuratura. Wiadomo, że pilot miał duże doświadczenie. Trzeci dzień matur. Dziś zdający napiszą egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Spośród blisko 345 tysięcy tegorocznych maturzystów przeważająca większość, ponad 95%, wybrała język angielski. Wczoraj absolwenci liceów i techników pisali egzamin z matematyki, przedwczoraj z polskiego. W obu przypadkach zdjęcia arkuszy pojawiły się w sieci tuż po rozpoczęciu matur. Doniesienia spływają, ale na konkretne kroki przyjdzie czas, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Myślę, że dopiero po całej sesji egzaminacyjnej, wtedy kiedy zbiorę cały ten materiał, przeanalizuję dość dokładnie, to wtedy złożę jeden wniosek do odpowiednich służb, a nie każdego dnia.
0: CKE przypomina, że wniesienie telefonu na salę to poważne naruszenie zasad, grozi unieważnieniem matury i konsekwencjami prawnymi. Rosja deklaruje gotowość do rozmów pokojowych, oświadczyła rzeczniczka tamtejszej dyplomacji Maria Zacharowa. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni 8 i 9 maja na czas obchodów Dnia Zwycięstwa. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań zbrojnych od dziś na czas nieokreślony. Tymczasem tuż po północy Kreml zaatakował Dniepr i Zaporoże. Uważamy, że ludzkie życie jest znacznie cenniejsze niż jakiekolwiek obchody rocznicy, mówi prezydent Ukrainy.
4: To
0: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak. Nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował, nikt oficjalnie niczego nie zaproponował. Zawieszenie broni na jeden dzień, a wcześniej zabijanie naszych ludzi jest nieuczciwe. To znaczy dajcie im wolne, a rano po 9 maja Rosjanie znowu nas będą zabijać. Dlatego zobaczymy, jak się to wszystko potoczy.
4: Будемо дивитись, як все пройде.
0: Мові Володимир Зеленський. То був сервіс Радіо Новий Світ.
5: Погода. Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy kraju przez większość dnia całkowite. I właśnie tam spodziewane są jednostajne opady deszczu, w innych częściach Polski popada przelotnie, pojawią się też burze na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami porywisty, zwłaszcza wysoko w górach oraz w czasie burz. Termometry wskażą maksymalnie od 8 stopni nad morzem oraz na Kaszubach i 10 stopni na północy do około 23 stopni w centrum i 27 na południowym wschodzie.

0: Jest 9:09, a z nami jest już Tomek Ławnicki. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, kłaniam się, dobre rano.
0: Jakoś tak nam się dzisiaj rozwinął wątek rowerowy. Czy masz doświadczenie rowerowe związane z Czechami?
1: Mam doświadczenie rowerowe miejskie związane z Czechami. Jeździłem rowerem po Ołomuńcu. Po miastach w Czechach raczej chyba nie jest jakoś rewelacyjnie, nie jest lepiej niż w Polsce. Tak mi się wydaje. Chociaż no mówię, moje doświadczenie rowerowe sprowadza się do jazdy wypożyczonym rowerem po Ołomuńcu. Natomiast no wiem, jak to wygląda już poza miastami. Te trasy rowerowe, tam gdzie są atrakcyjne miejsca przyrodniczo, zabytkowo, no to one są naprawdę już świetnie przygotowane. I dzisiaj w sumie nawet wygląda, jakby to było wszystko zaplanowane. Opowiem o takim regionie, gdzie trasy rowerowe są naprawdę świetne, gdzie wszystko jest dla rowerzystów. Przygotowane są tak zwane cyklopunkty. O, no dobra, to się rozgadałem,
0: a zapomniałbym,
1: że zagadka najpierw musi być.
0: No ba.
1: No dobra, to zagadka. Zagadka jest z ważnym słowem. W ostatnim czasie mocno obecnym w czeskich mediach, bo jest pewien problem w tej dziedzinie. W polskich mediach zresztą też się o tym mówi sporo i słusznie. Zagadka na dziś to jest pestitel. Czyli jakby tak tłumaczyć, jakby dosłownie, no brzmi jak pieściciel jakiś, nie? Coś od pieszczenia, nie?
0: Tak.
1: Ale czeskie słowo pieścić to jest laskat, chladit. Dość podobnie brzmi słowo pięść. Pięść, ale to nie w tę stronę.
0: Pewnie z pieskami też ma to niewiele wspólnego.
1: Nie, to też nie jest... Chociaż... Ale to tak w naciągany sposób da się, tak. Połączyć pestitela i pejski da się. W liczbie mnogiej to są właśnie pestitele. To, co oni robią, ci pestitele, to jest piestowani. Ta czynność. To piestowani może być na przykład plodin, może być piestowani wiedy. Nie ma zbyt wielu piosenek z tym słowem. Naszukałem się długo. Znalazłem utwór Lidię z Malych Wesniczek. Śpiewa Xavier Baumaxa. Jest tu sporo takiej gry słów. I tu piestowani jest zestawione właśnie ze słowem piest, czyli pięść. I brzmi to tak.

0: bierzcie nim.
1: I tu przerywamy. Bardzo ładnie to brzmi. Emancipace jest bratrem Karla Cipace. To jest to nie do przełożenia, bo to jest emancypacja, jest jakby tu powiedzieć siostrą, nie wiem, Alicji Cypacji, no. I tam jest potem tak. Inne ukoly ma pan z nechtem piestenem, czyli no, pan z paznokciem właśnie jakimś tam ma inne zadania. O, bardzo skomplikowane, prawda?
2: Ja nie wiem, jak my dzisiaj z tego wyjdziemy.
1: A jeszcze powiem, że to ma całkiem spory odpowiedzi. Związek z tym, o czym będę dziś państwu opowiadać. O.
2: No to pięknie.
1: Zakręciłem. No dobra. A opowiadać chciałbym o najmniejszym parku narodowym w Czeskiej Republice, Narodni Park Podyj. Piękny, leśny krajobraz w dolinie niesamowicie wijącej się rzeki Dyja. Dyja to po polsku, po czesku jest Dyje, a po niemiecku Taja. Ta nazwa po niemiecku jest istotna, bo to jest rzeka graniczna z Austrią. Druga część tego obszaru ochronionego jest właśnie w Austrii. Zresztą w Czechach są zaledwie 4 parki narodowe. 4, w Polsce 23. I wszystkie te 4 parki narodowe w Czechach są dzielone z sąsiadem. Najstarszy Karkonoski Park Narodowy, czyli jasne, dzielone z Polską. Jeszcze w latach 60. powstał. Najmłodszy czeska Szwajcaria, istnieje od roku 2000, dzielony z Niemcami. Największy, też granica z RFN, Szumawa. I po stronie czeskiej tego Parku Narodowego Szumawy jest prawie 700 km kwadratowych. No to naprawdę ogromny obszar. U nas największy park narodowy to Biebrzański i ma niecałe 600. A Narodni Park Podyj ma nieco ponad 60 km kwadratowych. Niedużo, ale w Polsce mamy sporo mniejszych, choćby Ojcowski jest najmniejszy i ma coś ponad 20 km kwadratowych. Aha, i ten Narodowy Park Podyj jest jedynym parkiem na Morawach. Ale mówię, wszystkie są jakoś tam dzielone z sąsiadami. Ten czeski park nad rzeką Dyją jest u nas bez wątpienia najmniej znanym, a szkoda. Parę powodów, dlaczego szkoda, to wymienię za moment. Najpierw parę słów o człowieku, który miał decydujący wpływ na to, że ten park w ogóle powstał. To jest Tomasz Rotrokl, dyrektor Parku Narodowego Podyj od samego początku, przez 33 lata, od roku 91 do 2024, do przejścia na emeryturę. Potem jeszcze pozostał w tej instytucji, pracował tam na pół etatu. Był jednym z najbardziej znanych w Czechach przyrodników. Generalnie był taką osobą, która po zmianie systemu, po 89 roku, zmieniła podejście i władz, i społeczeństwa do natury, do ekologii. Przez pewien czas był nawet wiceministrem środowiska. Mówię o nim w czasie przeszłym, bo w tym roku zmarł w wieku 70 lat. Potrafił niesamowicie barwnie opowiadać o przyrodzie. Jeszcze w latach 70. brał udział w utworzeniu tego obszaru chronionego Podyj, kiedy tuż po aksamitnej rewolucji stało się możliwe, aby utworzyć Park Narodowy. Dopiął swego, rozpoczął współpracę z sąsiadami z drugiej strony rzeki. I 10 lat temu opowiadał podczas konferencji na 25-lecie parku, no, że wcześniej było to niewyobrażalne i prezentował takie archiwalne zdjęcia.
3: Ten úvodní obrázek, který vidíte, je vám zejména starším známý z...
1: Ta ilustracja, jaką państwo widzą na początku, to jest widok znajomy, zwłaszcza starszym mieszkańcom. To jest żelazna kurtyna. Ta kładka nad rzeką Dyją była elementem umocnień granicznych, a upadek żelaznej kurtyny zapoczątkował współpracę obu państw, również w dziedzinie przyrody. A w tamtych czasach cały ten obszar był zagrożony naprawdę zalaniem z powodu planu budowy zapory na terytorium czeskim. Miała to być zapora o wysokości ponad 60 metrów. Jedną z opcji była elektrownia szczytowo-pompowa. A w praktyce by to oznaczało zalanie niemal całego obszaru Parku Narodowego pod wodą w całości, albo częściowo przynajmniej znalazłoby się także austriackie miasto Hardegg. I mówię o tym, ponieważ to dzięki austriackiej inicjatywie obywatelskiej, aby uratować ten obszar w latach 70. i 80. Czesi zostali zmuszeni, aby porzucić ten megalomański projekt.
3: Doszło k tomu, że Česká republika opustila od tohoto megalomanského projektu.
1: No i tak mówił właśnie Tomasz Rotrokl. W jednym z ostatnich wywiadów dla portalu Idnes ubolewał, że w latach 90. społeczeństwo było takie bardziej zielone, że ludzie mieli cieplejszy stosunek do natury, że bardziej doceniali jej walory, a że dziś obszary chronione stają się atrakcyjnym kierunkiem dla masowej turystyki, że rzadziej się interesują tym, co widzą, rzadziej odwiedzają te miejsca, żeby je podziwiać, bardziej traktują to jako siłownię na łonie natury, tak to określał. A ważna rzecz, był w sumie, to nie jest jakiś bardzo uczęszczany park narodowy, ale był zwolennikiem tego, żeby wprowadzać ograniczenia, no bo im więcej turystów, tym większe szkody dla przyrody. Na przyroda no wyjątkowa jest przede wszystkim rzeka Dyja na obszarze od miejscowości Wranów na zachodzie do Znojma na wschodzie, to jest około 40 kilometrów, meandruje, wije się, naprawdę tworzy niesamowite kształty. Miejscami to wygląda jak kanion. Nad brzegami są często niemal pionowe, wysokie skały. Do tego w tym rejonie są unikalne wrzosowiska. Jest tu rezerwat dzikich koni. Symbolem tego parku jest bocian czarny, bo zawsze co najmniej kilka par tego bociana tu gniazduje. W ogóle jest w tym pewien paradoks, ale no taki jest fakt. Przyrodzie dobrze zrobił czas, kiedy ten obszar przygraniczny był mało dostępny ze względów politycznych. Tak? Te służby przygraniczne robiły wszystko, żeby ludzie nie przekraczali granicy, nie uciekali na zachód do Austrii. No więc ten rejon był ściśle strzeżony i no, w związku z tym było mniej ludzi, było mniej infrastruktury. Jeszcze jeden taki ważny ślad historii. No, wtedy nad tą rzeką Dyją w tamtych czasach powstały trzy takie kładki wiszące, nie tylko wiszące, ale i kołyszące się. Tak jak się wchodzi, to człowiek czuje się niezbyt pewnie na takiej kładce. One były jeszcze zbudowane przez oddziały Straży Granicznej według projektu radzieckich konstruktorów. W 2002 te mosty zostały zniszczone przez powódź, ale zostały odbudowane. No i z historii jeszcze tego regionu dwa ważne polskie elementy. W zasadzie odkrycie tego wyjątkowości tego regionu i ochrona przyrody zaczęła się w połowie wieku XIX dzięki Polakom, dzięki rodzinie polskich magnatów. Hrabia Edward Stadnicki został właścicielem Wranowa i okolic w roku 1843, a jego syn, hrabia Adam Stadnicki, absolwent Wydziału Leśnego Politechniki w Monachium, zaangażował się poważnie w ochronę tych terenów. To nazwisko hrabiego Stadnickiego zna pewnie wiele osób, choćby odwiedzających Szczawnicę, bo ta rodzina na początku XX wieku kupiła uzdrowisko Szczawnica. To hrabia Stadnicki doprowadził je do świetności, a po II wojnie światowej no, oczywiście, że władze odebrały ten majątek, władze PRL-u. W Czechosłowacji też hrabia stracił te tereny wokół Wranowa. I jeszcze jeden ważny polski ślad, wcześniejszy. Jeden z punktów widokowych w tym parku nad rzeką Dyją, skąd roztacza się widok i na rzekę, i na pobliską zaporę, i na miasto Znojmo, i na górski masyw, nosi nazwę Kralów Stolec. Czyli? No nie patrz tak na mnie. No.
2: Panie Tomku, pan...
1: Tron Królewski.
2: No tak, tron właśnie królewski. Miałem powiedzieć, że tron, no tak to...
1: Bo Swaty Stolec to jest stolica apostolska. Tak? To, więc i tu chodzi o króla polskiego, Jana III Sobieskiego, który właśnie ponoć z tego niesamowitego punktu, skąd widać wszystko, obserwował polskie wojska przekraczające rzekę Dyję w roku 1683, kiedy te wojska spieszyły na pomoc Wiedniowi oblężonemu przez Turków. No taki to park narodowy, mało znany, a szkoda. No właśnie temat rowerowy, mnóstwo tras rowerowych, trudniejszych i prostszych, takich bardziej pod górkę i bardziej płaskich. Mnóstwo właśnie akurat w tym parku jest. Tym tematem czeskich parków narodowych zająłem się też dlatego, że Czesi teraz bardzo bacznie śledzą akcje strażaków. No, mamy wiele wspólnego, którzy gaszą pożar lasów czeskiej Szwajcarii. Ogień gaszono również ze śmigłowców. Czechom z pomocą pospieszyli Słowacy. Pomaga wojsko. Wszystko wskazuje, że, na to, że sytuacja jest już opanowana. Spadł deszcz tej nocy. No ale jeszcze to dogaszenie trwa. Wiele wskazuje na to, że to turyści zaproszyli ogień, bo wiadomo było, że w tym czasie nie było żadnych burz. Nie mogło to się zdarzyć od żadnego pioruna. Więc wszystko wskazuje właśnie na to, że to ktoś że to ludzie zaprószyli ogień. Setki strażaków były zaangażowane w tę akcję, ale 4 lata temu w czeskiej Szwajcarii pożar był o wiele większy. Wtedy tam 1000 strażaków. Obszar, jaki wtedy został zniszczony, to było około 1000 hektarów. Teraz około 100. No więc miejmy nadzieję, że sytuacja jest już opanowana. No a powód tych pożarów oczywiście ten sam, co u nas. Mamy katastrofalną, naprawdę katastrofalną suszę. No i chociaż wiadomo, będzie padać, ale te opady niewiele zmienią w tym niebezpiecznym bilansie. No a właśnie, a jak jest sucho, no to też to ma wpływ na piestowanie. Tak już odkryte zostało, co
2: tak
1: to może
2: się
1: to
2: wydaje,
1: być to piestowanie?
2: Bo wszyscy piszą jednogłośnie, że chodzi o opiekuna, piastować, hodowcę.
1: Tak, taka piastunka, bo pielęgnowanie to też jest właśnie to piastowanie, ale to jest hodowla, no chów, właśnie. Uprawa, a piestitel, no to właśnie taki hodowca, rolnik. Tam przytoczyłem, ach, co tam było to w tej piosence piastowanie? A, że pan był z paznokciami wypielęgnowanymi, tak, nie wiem. No więc to jedyna piosenka, jaką znalazłem, w której było to słowo.
2: Ale muszę ci powiedzieć, że udało ci się też uruchomić wątek rowerowy związany z Czechami, bo sporo wiadomości przyszło właśnie na temat dobrych czy niedobrych miejsc w Czechach do jazdy rowerem. Piękna ścieżka rowerowa z Pragi do Miśni, no i Morawy. Pani Elżbieta, polecam.
1: Znam tę trasę z pociągu.
2: I potwierdza urokliwość tejże Tomek Ławnicki z kącikiem czeskim. Dziś bardzo ci, Tomku, dziękuję, tylko jeszcze muzykę musimy zapowiedzieć.
1: Tak jest. Tydzień temu trochę pohałasowaliśmy i dziś też chciałbym nieco hałasu zaproponować. To jest grupa, która już na naszej antenie gościła. Betchislo 4. Właśnie wydali coś nowego i myślę, że to coś nowego jest warte uwagi. Pokuć ta...

Ależ wysyp wiadomości na temat ścieżek rowerowych w Czechach. Kolejny mail. Alicja, w Czechach dużo wcześniej niż w Polsce była rozwinięta infrastruktura rowerowa. Właśnie wróciłam z drugiej wyprawy do południowych Czech i Moraw. Jeździło się wspaniale, górki trochę przeszkadzały, ale wiatr był dużo gorszy. Widoki jednak wynagradzały wszystko. Jeszcze tam wrócę, bo w dalszym ciągu mam niedosyt. Jolanta. Czechy na rowerze praktykuję od kilkunastu lat. Mieszkam po sąsiedzku, 17 kilometrów od Widnawy. Polecam wycieczki po rychlebach. Czasami nie wiem, czy jestem w Polsce, czy w Czechach. No i zdjęcie na dowód z tych pięknych okoliczności przyrody w grupie patronów do zerknięcia. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę, polecamy. Natomiast my, jeżeli chodzi o antenę, za chwilę będziemy zerkać w kierunku tematu, który regularnie do nas powraca i taka nazwa własna, która się na pewno wyryła Państwu w świadomość bardzo mocno, czyli Zonda Krypto. O tym, co się dzieje w tej sprawie, będzie opowiadał Jacek Harłukowicz, dziennikarz śledczy z onet.pl, a rozmowę poprowadzi Beata Grabarczyk.

0: Za 27 minut będzie 10. To ten moment, kiedy przechodzimy do kolejnej rozmowy. Redaktor Beata Grabarczyk, nieustająco obecna.
1: Nieustająco.
0: Tak jest. Tym razem temat delikatnie będzie inny, bo chociaż powiązany z polityką bardzo.
1: No teraz to już i tak, tak. Polityczne. No. Tak, wszystko w Polsce jest polityką, więc i temat finansowy stał się tematem politycznym, a dokładnie to nawet polityczno-finansowo-aferalnym. No i więcej na ten temat wie oczywiście Jacek Harłukowicz z Onetu. Cześć Jacek.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Ty wczoraj napisałeś, że tak naprawdę zonda krypto, a wcześniej ten Bitbuy, czyli ta pierwotna giełda kryptowalut, to tak naprawdę nie należała ani do zaginionego Sylwestra Suszka, ani do Przemysława Krala, który nie jest zaginiony, ale jest zanikniony, bo prawdopodobnie ukrywa się w Izraelu. Nie, tylko do człowieka, który nazywa się Marian W. Nosił pseudonim Maniek i tak naprawdę wygląda na to, że jest cieniem Przemysława Krala, bo gdzie Kral, tam i Maniek.
2: Tak, zgadza się. Te informacje nie są tak zupełnie nowe, a na pewno nie są nowe dla prokuratorów z Katowic, ze Śląskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, taka długa nazwa. Nie są to informacje nowe, że rzeczywiście za powstaniem i sukcesem giełdy Bitbuy, to jest poprzednia nazwa zondy krypto, tej giełdy, której twarzą był Sylwester Suszek. Jej twórcami byli tak naprawdę zupełnie inni ludzie i to ludzie związani z czymś, co popularnie czy kolokwialnie określa się mianem mafii paliwowej. To oprócz Mariana W., pseudonim Maniek, kilka innych różnych osób, przede wszystkim Roman Z., są to ludzie, którzy wedle ustaleń śledczych wyłożyć mieli pieniądze na powstanie tej giełdy i tak naprawdę przez cały czas nią kierować i zarządzać. I tak jak pierwszym ich, nazwijmy to słupem, był Sylwester Suszek, taką rolę pełni obecnie Przemysław Kral, obecny szef zondy krypto, czy raczej tego, co po zondzie krypto zostało. To tak mówię znowu kolokwialnie, ponieważ zonda krypto to marka, ale tak naprawdę za nią kryje się cała sieć różnych zagranicznych spółek funkcjonujących początkowo na Malcie, obecnie w Estonii. I jak wynika z moich rozmów ze śledczymi, właśnie pan Maniek obecnie przebywa, od dłuższego czasu jest, tak jak powiedziałaś, cieniem i towarzyszem w tej, w cudzysłowie, tułaczce zagranicznej Przemysława Krala. Panowie, jak wynika z moich ustaleń, najpierw przez długi czas mieszkali w Monako, kiedy zonda krypto zaczęła ogłaszać swoje problemy, czy raczej dziennikarze dotarli do tego, że ma problemy finansowe. Przenieśli się do Izraela. Z tych najnowszych ustaleń wynika, że zarówno Marian W., jak i Przemysław Kral przybywają obecnie wraz z rodzinami w Dubaju, ponieważ nieruchomości, które nabyli czy wynajęli, nie wiem tego dokładnie, w każdym bądź razie zamierzają zasiedlić w miejscowości Cezarea w Izraelu, wymagają jakichś tam nakładów finansowych, remontów, w związku z czym na ich przygotowanie obaj panowie oczekują w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
1: No, cierpią, ale za to luksusowo. Natomiast ty wspomniałeś o tym, że prokuratorzy wiedzieli od 2018 roku, że coś z tą firmą jest nie tak i jest też fascynujący artykuł w OKO.press, z którego wynika, że prokuratura najpierw uznała, że Bitbuy złamał prawo, ale potem uznała, że właściwie to firma nie wiedziała, że ją łamie, w związku z tym śledztwo zostało umorzone. No to jest coś, co wskazuje albo na grubą łapówkę, albo na czyjąś głupotę, bo nie jestem sobie w stanie wyobrazić innego wytłumaczenia. Znaczy stawiam oczywiście na to, że poszły na to grube pieniądze, że prokuratorzy najpierw uznali, że spółka świadczyła usługę płatniczą, chociaż nie mogła tego robić, że powinna była uzyskać zezwolenie KNF na właśnie świadczenie usług płatniczych, no ale tego nie zrobiła. Co jest naruszeniem ustawy o usługach płatniczych i grozi karą do 5 milionów grzywnych albo do 2 lat pozbawienia wolności. No i to śledztwo się toczyło, a potem, a nie, no może i popełnili przestępstwo, ale nie wiedzieli o tym. Znaczy, o ile ja pamiętam, na zajęciach na dziennikarstwie z prawa, to tam była taka zasada, że nieznajomość prawa szkodzi. I nawet jak ktoś prawa nie zna,
2: zdania od odpowiedzialności.
1: Tak, prawda? Jest, tak jest. A tutaj tego typu uzasadnienie do umorzenia śledztwa.
2: Nie wiem, nie jestem w stanie, nie podejmuję się rozstrzygnąć, czy chodzi o głupotę, jasne, czy odpowiedziałaś łapówkę, natomiast nie da się oprzeć wrażeniu, że do tematu zondy krypto przynajmniej poprzednie władze prokuratury podchodziły troszkę, jak to się mówi, jak pies do jeża. Wyjaśnijmy, że tak naprawdę toczyły się i toczą obecnie dwa postępowania, oba one są w prokuraturze i jednym z tych śledztw jest śledztwo w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, który od kilku lat, jak mówimy, zaginął, do tej pory nieznany jest jego los, a drugim śledztwem, które obecnie jest prowadzone w sprawie problemów zondy krypto i nierealizowania przez giełdę wypłat dla swoich inwestorów, jest śledztwo prowadzone w prokuraturze regionalnej w Katowicach. I to śledztwo rzeczywiście było prowadzone już za poprzedniego rządu, co za tym idzie, poprzednich władz prokuratury. Tu jest bardzo ciekawa taka opowieść, bo ja mam jakby troszeczkę informacji z wewnątrz prokuratury, że pan prokurator, który prowadził śledztwo w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, wielokrotnie zaczynał, jak to się mówi, wychodzić na wątki w funkcjonowaniu samej giełdy kryptowalut BitBay, a później Zonda Krypto. I był przez kierownictwo prokuratury krajowej no niejako hamowany, tak? Zwracano mu uwagę, że ma nie zajmować się funkcjonowaniem giełdy, ponieważ jego śledztwo dotyczy wyłącznie zaginięcia Sylwestra Suszka i na tym wątku ma się skupić. Rzeczywiście OKO.press bardzo dokładnie i tak z zachowaniem dat pokazało, w jaki sposób śledztwo, no nie da się uniknąć innego określenia, było skręcane za poprzednich władz prokuratury i z tego tekstu wynika jednoznacznie, że można było Przemysława Krala już wówczas postawić pod zarzutami i być może dzisiaj nie mielibyśmy takiej sytuacji, kiedy kilkadziesiąt tysięcy osób, a ja myślę, że tych osób jest co najmniej dwukrotnie więcej, bo nie każdy z osób, które inwestowały poprzez tą giełdę w kryptowaluty, zapewne będzie chciał się do tego przyznawać.
1: Oczywiście. Tutaj,
2: tak, podkreślmy, że jednak kryptowaluty oprócz tego, że są okazją do inwestowania dla ludzi, którzy są w stanie kupić sobie jakąś część Bitcoina, czy nawet jednego bitcoina, którego ceny są teraz zawrotne, to jest chyba 70 tysięcy dolarów, służyły do ukrywania pieniędzy, czy to przez służby specjalne, czy to wręcz przez zorganizowane grupy przestępcze i do prania tych pieniędzy. Więc no, nie spodziewałbym się, że przedstawiciele takich grup będą zwracali się choćby do prokuratury, żeby domagać się zwrotu tych pieniędzy i narażać na pytania, skąd, jakie było pochodzenie tych środków. Także no, rzeczywiście działania prokuratury myślę, że są osobnym wątkiem do wyjaśnienia całej sprawy. Tutaj zresztą tak naprawdę wszystko jest do wyjaśnienia. Tak? Od samego początku, od od samego zarania, po co ta giełda powstała, kto rzeczywiście ją zakładał, po co ją zakładał, kto wyłożył na to pieniądze, jest, tych wątków jest po prostu aż nadto, więc no, nie zazdroszczę prokuratury tej ogromnej pracy, którą będzie miała i no, patrząc na dotychczasową jej pracę, mam poważne wątpliwości, czy to się rzeczywiście uda rozwikłać.
1: No i jest jeszcze jeden problem, o którym to albo Rzepa, albo Gazeta Wyborcza pisała. Bardzo przepraszam kolegów, że nie pamiętam, ale ja mam pamięć doskonałą, ale krótką. Mianowicie taka, że prokuratorzy, ci najlepsi, którzy znają się i rozumieją kryptowaluty, byli szkoleni przez Zondę Krypto, przez samego Suszka, znaczy wtedy jeszcze nie Zondę Krypto, ale przez Suszka i jego współpracowników. I teraz... Tak, i muszą się teraz wyłączyć z postępowania, no bo nie mogą prowadzić sprawy przeciwko firmie, z którą współpracowali. W związku z czym tu też następuje pewien rodzaj paraliżu prokuratury. To nie jest tak, że prokuratorzy wtedy już byli przekonani o tym, że mają do czynienia z firmą podejrzaną, a mimo to na te szkolenia poszli. Nie, to były szkolenia w dobrej wierze, no ale teraz efekt jest taki,
2: że... Było dementi, że do takich szkoleń dochodziło.
1: Ja czytałam, że prokurator ten najważniejszy, który zna się na właśnie kryptowalutach, mówił, że był na takim szkoleniu.
2: Aha, okej. Okay. No to tylko pokazuje, z jak misternie utkaną intrygą mamy do czynienia, bo zauważmy, że przedstawiciele Zondy Krypto, oprócz tego, że no, w jaki sposób udało im się w ciągu kilku lat osiągnąć ogromny jednak sukces, namówić do inwestycji całą rzeszę ludzi, zgromadzić bardzo, bardzo ogromny majątek, temu służyło właśnie takie jakby wychodzenie ze swoją ofertą na zewnątrz. Czy to były szkolenia dla prokuratorów, jak a teraz mówisz, nie mam wątpliwości, że szkolenia pomyślane były nie w taki sposób, aby tych prokuratorów rzeczywiście czegoś nauczyć, ale być może zyskać w przyszłości ich przychylność, ale to samo, z tym samym mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o działania promocyjne giełdy. Przecież to szukanie kontaktu ze środowiskami polskiej prawicy, sponsorowanie konferencji

0: wyszło.
1: Jest
0: no.
1: stratne, stratne pieniądze. To wszystko pokazuje, że że ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten skandal, byli do tego doskonale przygotowani. To nie byli jacyś
0: amatorzy.
1: Podrzędni, tak, to nie byli amatorzy, tylko to są naprawdę ludzie, po pierwsze znający prawo, po drugie znający jakby uwarunkowania związane właśnie z funkcjonowaniem kryptowalut. Po trzecie, no jednak trzeba twierdzić, chyba dość bezwzględni. No ja, nikt tego oficjalnie nie przyznaje, ale się skłaniam ku tej póki co szeptem wypowiadanej opinii prokuratorów, ale również rodziny Sylwestra Słuszka, no że raczej nie bierze się pod uwagę, że on może się gdzieś ukrywać. Prawdopodobnie taką najbardziej uznawaną za możliwą wersją jest to, że padł ofiarą po prostu porachunków wśród ludzi, którzy kontrolowali tą giełdę. Nie wiem, to było bardzo ładnie pokazane i tu należy oddać jakby palmę pierwszeństwa Michałowi Fui z Superwizjera, który już kilka lat temu pokazał to w swoim dokumencie, co się stało z królem kryptowalut, jak Sylwestrowi Słuszkowi w pewnym momencie grożono, jak próbowano go skłonić do tego, żeby się w jakiś sposób rozliczył, tak, jak rozumiem, z tego sukcesu, który osiągnęła zonda krypto. Więc no, mamy do czynienia z ludźmi na pewno inteligentnymi, na pewno bezwzględnymi, tym bardziej ta sprawa wymaga dogłębnego wyjaśnienia.
0: Na wyjaśnianie pewnie będzie trwało dość długo. Bardzo dziękuję, Jacek Harłukowicz z Onetu. Dzięki wielkie, Jacku. Dziękuję. Jacek Harłukowicz z Onetu i dziękuję Państwu także dzisiaj za uwagę. Wracam do Państwa jutro z Olafem Kwapisem.

0: 9 minut brakuje nam jeszcze do 10. Zanim się pożegnamy i powiemy ostatnie słowa poranne, to jeszcze słów kilka na temat finansów, oczywiście od Pawła Orlikowskiego.
1: Finanse osobiste.
2: Paweł Orlikowski. Wczoraj, czyli 5 maja, rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. Formalnie to projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Na mocy przepisów pojawi się m.in. bon senioralny w formie niepieniężnego świadczenia przeznaczonego na usługi wsparcia w przygotowaniu posiłków, poruszaniu się, utrzymaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieki higieniczno-pielęgnacyjnej czy pomocy w zapewnianiu kontaktów z otoczeniem. Tak to zostało zapisane. Pierwotnie, przypomnę niezłośliwie, obietnica pojawiła się 3 lata temu w ramach 100 konkretów na, uwaga, pierwsze 100 dni rządów. Dś mamy 875 dzień koalicyjnego rządu, bo on ma pojawić się najwcześniej od 1 września, więc akurat będzie blisko 1000 dnia rządów. W obietnicy zapowiadano, że bon będzie miał wartość 50% najniższej krajowej, ale i tego nie będzie. Projekt pojawił się dopiero jesienią 2025 roku, no i miał wejść od stycznia tego roku, jednak i to nie wyszło. Zgodnie z projektem, bon ma przysługiwać osobom powyżej 75 roku życia, które mają niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, a ich średni miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł, liczony w ramach średniej z 3 miesięcy. Kryterium dochodowe będzie podlegać corocznej waloryzacji. Projekt przewiduje, że bon będzie wypłacany co miesiąc maksymalnie w wysokości 2150 zł. Według projektu realizacja bonu senioralnego następować będzie na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą a seniorem. Umowa będzie określała zakres świadczonego wsparcia. Bon w pierwszej kolejności będzie przeznaczony dla gmin, które nie oferują publicznych usług opiekuńczych lub w których takich usług brakuje w dużym zakresie, by w tych miejscach ożywić ten sektor. Jak wystarczy pieniędzy, to dalej wsparcie trafi do gmin, w których przewiduje się najszybszy wzrost liczby osób starszych. Pierwsza edycja programu ma obejmować lata 2026-2028. I tutaj uwaga, program finansowany będzie z dotacji z budżetu państwa. Wydatki zostały zapisane w wysokości 100 milionów złotych w 2026 roku, no ale to ostatni kwartał, czyli 3 miesiące, a później 400 milionów złotych na cały 2027 oraz 500 milionów złotych na cały 2028 rok. I łącznie daje to w 3 lata 1 miliard złotych. W budżecie się nie przelewa, więc wiadomo, że na programy społeczne wydaje się niezbędne minimum. Niemniej, zupełnie bez związku, ale dla porównania skali, dotacja z budżetu dla TVP tylko na ten rok planowana jest na 2 miliardy 200 milionów złotych, a już za pierwszy kwartał przelano na konta spółki aż 450 milionów złotych. W Polsce liczba osób 65+ szacowana jest na 7 milionów 725 tysięcy osób. Z badań wynika, że co czwarta z tych osób ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Ale w budżecie brakuje pieniędzy na wsparcie dla wszystkich. Miłego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. Miłego dnia Pawłowi życzymy też. Miły dzień na pewno to będzie, jeżeli będą Państwo z Radiem Nowy Świat. Najbliższa godzina to delikatna zamianka, bo zwykle Maria Zamachowska z audycją Numer na Bistu przebywa i studio promienieje. No, jeżeli chodzi o promienie... Co, Kuba? Tak się dzieje, proszę się nie śmiać. W studiu dzisiaj też będzie promieniało, tylko że Olga Bobienko będzie na fotelu prowadzącej z etykietą zastępczą, a my dziękujemy za 4 poranne godziny. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wiechrowska, Maciej Zambon i Kasia Oklińska, która jeszcze za moment powróci w serwisie informacyjnym. Pa, pa.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Polska pierwszym krajem, który uzyskał zgodę Komisji Europejskiej dla umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie SAFE. Dokument jest gotowy do podpisania. Stanie się to w piątek, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych to czas wytężonej pracy. Jesteśmy w stanie zagrożenia. Żyjemy w czasach przedwojennych, budujemy nową architekturę bezpieczeństwa. Odpowiedzią na to są większe wydatki na zbrojenie, ale musi być odpowiedzią na to jeszcze większe zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego, który powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, żeby spełnić możliwość dostarczenia tego sprzętu do roku 2030.
0: Z funduszu opiewającego na 150 miliardów euro nasz kraj ma dostać prawie 1/3, 43 miliardy 700 milionów euro. Prokuratura prowadzi oględziny miejsca katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas akcji gaszenia pożaru lasu w okolicach Kozaków pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. W wypadku zginął pilot. Śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. W rejonie działań panowały ekstremalne warunki, duże zadymienie i bardzo wysoka temperatura. Ostateczną decyzję o udziale w akcji gaśniczej podejmuje pilot, a z wnioskami należy poczekać na ustalenia śledczych i Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Mówił w TVP Info ekspert lotniczy i pilot Dominik Punda.
2: Pamiętajmy też, że to są fachowcy, którzy w takich warunkach cały czas pracują. Lecą w te najgorsze warunki i gaszą te pożary. Nie dziwmy się, że poleciał człowiek do pożaru. Kwestia tego, czy był zachód słońca, czy nie, czy było to po zachodzie, czy nie, nie wiem dokładnie. Poczekajmy, kiedy będzie określona dokładna godzina tego wypadku. Na razie nie jestem zdziwiony. Pamiętajmy o tym, że to jest naprawdę ciężka praca, a ludzie, którzy ją wykonują, to jest garstka w Polsce. To są fachowcy cenieni na całym świecie.
0: W mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim zmarłego pilota. Pożar już się nie rozprzestrzenia, nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Najważniejsze jest użycie śmigłowców, bo akcja trwa w trudno dostępnych miejscach, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie. To właśnie działania gaśnicze z powietrza są dla nas kluczowe i myślę, że w najbliższych tak naprawdę godzinach będziemy już widzieć, jak ta sytuacja postępuje i na ile te działania z powietrza, z którymi tutaj ogromne nadzieje wiążemy, będą skuteczne.
0: W akcji gaszenia pożaru w okolicach Biłgoraju bierze udział ponad 80 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, spłonęło 250 hektarów lasu. Za godzinę początek zaplanowanego na 2 dni posiedzenia Senatu. Jednym z punktów jest informacja ministra sprawiedliwości i ministra koordynatora służb specjalnych o zonda krypto. Liczba pokrzywdzonych w tej sprawie przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Jeszcze w tym tygodniu w trybie natychmiastowym do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut trzeci raz, zapowiedział premier Donald Tusk. Dotychczasowe 2 propozycje zawetował prezydent Karol Nawrocki. Z Pałacu Prezydenckiego płynęły jednak deklaracje, że głowa państwa byłaby w stanie zaakceptować projekt autorstwa Polski 2050. Szymon Hołownia, pytany, czy nie ma żalu, że premier forsuje rządowy projekt, odpowiedział tak.
4: Projekt, który zaproponowaliśmy i który, jak słyszymy, mógł być podpisany przez prezydenta, poprawiałby sytuację od już. Natomiast jeżeli będzie kolejny projekt, który przez prezydenta nie zostanie podpisany, nawet jeżeli będzie to projekt rządowy, no to trzeba sobie powiedzieć jasno, jaka jest tutaj korzyść użytkownika tego systemu legislacyjnego. Czy tylko i wyłącznie taka, że po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli? Ten cyrk już był.
0: A według doniesień Gazety Wyborczej polskie służby ustaliły, że giełdę kryptowalut od lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
6: Etykieta zastępcza.
7: Dzień dobry Państwu.
8: It's your DJ Sunny Rose, coming to you live on the people's number one station.
9: W's. You are Worldwide Underground.

0: sip too much. We back to you, back at you, top of the hour. WWUR.
1: Dzisiaj w zastępstwie za Marię Zamachowską wita się z Państwem Olga Bobienko, a otwierającym utworem był Superficial od Isaiah Rashada, którego nowa płyta pojawiła się 1 maja, a której to tytuł brzmi It's Been Awful, chociaż no właśnie, tak to tutaj wcale nie brzmi.

0: Cyza i Aiza Jaraszat i kawałek, na który warto było czekać te 5 lat od ostatniego wydawnictwa. It's Been Awful jest zdecydowanie bardziej ciężkim materiałem niż chyba dotychczasowe od Aizei. No a akurat Boeing Red, który właśnie wybrzmiał, czyli to już któraś współpraca tego duetu Cyzy i Aizei, to chyba taki najbardziej kojący moment tej płyty. Gdy myślę o kojeniu, to tak się składa, że jest taki jeden pan na 2M, który to o młodzieńczej energii, niestety z przekleństwami, więc lojalnie uprzedzam. Potrafi, tak.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

Przygotowując majówkowe serca bitem i później już w drodze na taki krótki oddech, wpadłam w pułapkę sentymentu i zapętlałam kilka płyt hip-hopowych, które mi towarzyszyły w poprzedniej dekadzie. I jedną z nich były właśnie mixtape'y od Maca Millera, zresztą płyty również, ale mocno też się wtedy trzymałam polskiego podwórka, które to zachwycało storytellingiem i zabawą formą i słowem. No a ten zestaw, który przed nami, czyli Razmentalizm i Dwa Sławy, to w tych opcjach czworokąt idealny.

Aztek i Rado Radosny to moim zdaniem stand-uperzy polskiego rapu i proszę nie wierzyć mi na słowo i wybrać się przy okazji na koncert Dwóch Sławów. A jako, że zabawę mamy na koncie w tym hip-hopowym bloku już odhaczoną, no to teraz wciąż Razmentalizm i album Wyszli coś zjeść, ale w formie małej opowieści i wciąż niewykluczone są przekleństwa.

0: Razment, czyli razmentalizm i Klaudia Szafrańska z Xanaxu, który to swoją drogą niedawno zapowiedział powrót, więc jest to coś, co warto obserwować w tym roku. A w 2017 to jeszcze chętnie na przykład sięgałam po ten numer Kamila Pivota. Już o miłości spełnionej.
1: Dobra, zagadam, ryzyk fizyk.

I tu nie ma przypadków, bo płyta Kamila Piwota, z której pochodzi ten kawałek, ma tytuł Tata Hemingway, a za mną od Next Festowego Silent Disco chodzi jeden kawałek pana Filipa Hemingwaya, który to pod koniec tych tańców zagrał Mikołaj Tyczyński. O rany, co to były za pląsy?

0: zwani.
1: No i się urywa, chociaż jeżeli chodzi o mnie, to można by było zapętlać i zapętlać i zapętlać. Ja umiaru nie znam. Franek przed chwilą mi powiedział, że jest coś takiego jak perfumy o zapachu mokrego betonu. Brzmi to nadzwyczaj ciekawie, natomiast nie wiem, czy brzmi zachęcająco, ale na przykład mokra trawa to byłoby coś. Ale jeżeli państwo na przykład sprawdzali tego typu zapachy, no to olga.bobienko@nowyswiat.com online. Tutaj jak coś przy skrzynce jestem także. A Deszcz na betonie, Taco Hemingway i Rumak. I tym utworem z 2016 zamykamy sentymentalne wędrówki. I teraz zmieniamy szerokość geograficzną, ale zostajemy w podwórkowym klimacie.

Hulst, czyli przyjaciele z dzieciństwa pochodzące z północno-zachodniego Londynu, którzy, jak sami mówią, starają się uchwycić to dorastanie w angielskiej stolicy, bo słuchali wcześniej hip-hopu i trapu, potem chodzili na rejwy i słuchali dubstepu, a te londyńskie doświadczenia mocno się właśnie mieszały z różnymi melodiami i także to słychać w tym, co tworzą, chociaż tworzą anonimowo, ale z nimi śpiewała tutaj także Lucy Park. Za to, czy więcej takiego londyńskiego, a może nowojorskiego klimatu jest w wydaniach tego pana, to niedługo będziemy mogli przekonać się na żywo.

Blood Orange i Sapphire Boulevard z 2011 roku, numer z debiutanckiego albumu Coastal Grooves pana Deva Hainsa, a Maciek napisał w grupie patronów, że Taco i Maca Millera mógłby zapętlać i on. No a co państwo na to, żeby teraz zapętlać właśnie Deva Hainsa, bo tegoroczna premiera od Sassy 009, na której no właśnie są oboje, zarówno Saniva i Dev też jest świetna.

Dreamer Plus to tytuł wydawnictwa Sassy 009, czyli norweskiej piosenkarki Sunnive Lindgard. Ta płyta jest, i tutaj przyznam, ciekawa w całości. Przypomina coś w rodzaju takiej mrocznej baśni o relacjach, emocjach i rozpadzie. I tu też pojawiło się właśnie Tell Me, czyli numer z Blood Orange, na którego to koncert będzie można pójść na nomen omen Orange Warsaw Festival 30 maja. I może jest to jakaś manifestacja z mojej strony, ale tu się dopiero rozkręcam w tym swoim zachwycie nad tym faktem. I powiem Państwu, że 2 lata po Coastal Grooves wyszedł drugi album Deva Hainsa, czyli Cupid Deluxe, i ten numer Samantha Urbani.

Blood Orange jest dobry zarówno na dzień dobry, na dobranoc, do pościeli i do odpoczywania. Także 30 maja w Warszawie koncert na żywo, jest taka możliwość. A ja jeszcze nie będę przestawać, jeżeli chodzi o pana Deva Heinza, i w 2018 roku pojawił się też ten numer.

Sophie Ann Pamar i FKJ Cinema, czyli ostatnia dziś nowość, album Movie, który miał premierę 17 kwietnia, na którym można usłyszeć także m.in. Nelly Furtado czy Celeste. Na koniec zaś ukłon w stronę mojego brata, którego faza na japoński pop udzieliła się także mi. Więc tutaj pożegnam się z Państwem utworem Dzunko Ohashi z 1981 roku. Utworem, który jest takim przepięknym łączeniem jakiejś filmowej przestrzeni z ciasnotą wielkiego miasta, jakkolwiek to brzmi. No ale tym motywem właśnie dziękuję za wspólną godzinę. Olga Bobienko, Franek Wójcicki zostaje, dołącza do niego Janek Niebudek z kawą w dłoni, a ja ze swoją się oddalam i życzę Państwu dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Minęła 11:00, tu Radionowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wzmógł się wiatr, który pomaga w rozprzestrzenianiu się ognia w lasach w powiecie biłgorajskim. Najbliższe godziny będą kluczowe. Akcja gaśnicza może potrwać trochę dłużej. Mówił w TVN24 nadkomisarz Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2: Na razie zagrożenia dla mieszkańców, dla domostw nie ma, ponieważ ten pożar jest w innym obszarze, daleko od zabudowań. Natomiast wiemy, że jest porywisty dosyć wiatr, który jest odczuwalny, jest susza po prostu w lesie i rzeczywiście to ognisko pożaru cały czas się przenosi. Natomiast akcja trwa od wczoraj, intensywne działania koordynowane tutaj przez sztab i miejmy nadzieję, że uda się ten pożar opanować i wygasić do końca.
1: W walkę z ogniem zaangażowano śmigłowce, bo akcja trwa w trudno dostępnych miejscach. Pożar objął 250 hektarów lasu. Front ognia wciąż ma około 800 metrów długości. Ukraina ogłosiła rozejm, ale Rosja go nie respektuje. Rosyjskie ataki z użyciem dronów, pocisków balistycznych i manewrujących trwały przez całą noc, aż do godzin porannych. Zginęło 27 osób, a co najmniej 120 zostało rannych. Celem były Charków, gdzie uszkodzonych zostało 7 budynków mieszkalnych, oraz Zaporoże, gdzie zaatakowano obiekt infrastruktury przemysłowej. Do kolejnych uderzeń doszło także w Krzywym Rogu, gdzie uszkodzona została infrastruktura. Rosja naruszyła zawieszenie broni ogłoszone przez Ukrainę o północy z 5 na 6 maja. Oznacza to, że Kreml odrzuca pokój, a Władimirowi Putinowi zależy tylko na paradach wojskowych, a nie życiu ludzi, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Rosjanie zapowiedzieli, że ich zawieszenie broni będzie obowiązywać później, od 8 do 9 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa. Sąd w Częstochowie wyda dziś wyrok w sprawie znęcania się nad dziećmi przez Magdalenę B. i Dawida B. oraz doprowadzenia do śmierci 8-letniego Kamila. Grozi im kara więzienia nie krótsza niż 12 lat. Albo dożywocie. Po śmierci dziecka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Zwiedzanie kulis teatru za pomocą zmysłów, węchu, słuchu i dotyku, ale bez oglądania z opaską na oczach. Z takiego pomysłu korzysta Teatr Pinokio w Łodzi. Dziś o 17:00 zaprasza na Touch Tour, sensoryczną wyprawę po teatralnych zakamarkach. Mamy dużo do poznania, mówi Kacper Biniek, koordynator do spraw dostępności w tej placówce.
3: Zwiedzamy cały teatr, który jest dawną fabryką. Mamy dużo do odkrywania. Z takich teatralnych typowo miejsc właśnie jest główna scena. Możemy też zwiedzić scenografię, poznać scenografię za pomocą dotyku. Też jest drewniana klatka schodowa, pracownie plastyczne i krawiecka, więc tutaj jest sporo, jest sporo.
1: Kameralną grupę do 10 osób po foyer, scenie, kulisach i pracowniach plastycznych oraz krawieckiej oprowadzi zespół 3 opiekunów. Więcej informacji o sensorycznym zwiedzaniu Teatru Pinokio w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej placówki. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W ciągu dnia dziś zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy Polski duże i całkowite. Miejscami spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Temperatury maksymalne od 10 stopni na północy, około 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie Polski. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, tam około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

0: LCD Sound System i Drunk Girls. Proszę Państwa, 11 godzina. Wczesna.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy nasze spotkanie. 3 godziny przed nami do 14. Franek za konsoletą, Agnieszka, Jan. Tu wszystko w studiu. Patrzą, czy działa. Jest, działa. Gramy.

When are you gonna learn? Kiedy ty się w końcu nauczysz? Tak można by to na język polski przetłumaczyć, proszę państwa. Jamiroquai oczywiście bardzo lubiana nad Wisłą kapela. 13 minut po godzinie 11. Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto czasami połączyć siły.

0: Angel Day, Only Love. Tutaj toczyła się ożywiona dyskusja w studiu, proszę państwa, no ale będziemy o łączeniu sił rozmawiać festiwalowych. Miesiąca fotografii w Krakowie, fotofestiwalu w Łodzi. Marta Szymańska, Tomasz Gutkowski są z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No i słuchajcie, czasami warto siły połączyć. To jest myśl banalna, ale jakże mam wrażenie, że potrafi być urodzajną. O, może w ten sposób.
2: No nie, my jako festiwale, w tym działamy od 25 lat, my mamy co prawda 23 edycję, ale zaczynaliśmy w tym roku, bo my już od kilku lat w trybie biennale, no ale my mamy współpracowanie i słowo, którego nadużywam, synergię, mamy po prostu w genach, bo współpracujemy z całą masą instytucji, partnerów i artystów, organizacji, artystek. A między Krakowem a Łodzią jest sztama i przyjaźń od samego początku.
0: Istnienia. Chciałem sprawdzić, jaka jest odległość.
2: Właśnie wczoraj żeśmy nawet o tym gadali z Krzysiem Candrowiczem, który też współtworzy fotofestiwal, że coraz lepiej, coraz krócej pociąg jedzie, teraz drobny remont, ale każdy remont zbliża nas do tego, że kiedyś to będą 2 godziny.
1: Pamiętasz, Tomek, jak kiedyś mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić wystawę w pociągu pomiędzy Warszawą, pomiędzy Krakowem i Łodzią.
2: To się jeszcze, zostawmy to na 30 edycję. No w każdym razie mamy do siebie blisko, mamy wspólne cele, promujemy polską fotografię, promujemy uważne patrzenie. Staramy się na inne sposoby, bo w inny sposób programujemy festiwale, to pewnie zdążymy parę słów o tym powiedzieć. Ale no mamy tą misję, żeby opowiadać o świecie współczesnym za pomocą obrazów. I fotografia i w ogóle no, sztuki wizualne jako takie się do tego idealnie nadają, bo świat jest dość skomplikowany, a obrazków używamy i to bardzo dużo w życiu codziennym, nie zawsze ze zrozumieniem. Więc tak, tutaj tych misji i punktów przecięcia mamy dużo i tak robimy, żeby mówić jednym głosem.
0: 191 kilometrów jest pociągiem, najkrótsza trasa, 250-280 na auto przypada. Czytam stąd. Wpisałem. Dobrze, słuchajcie, porozmawiajmy w takim razie o konkretach, bo to może na przykład mieć taką postać jak uzupełniające się w jakiś sposób albo dopowiadające coś programy. Chociaż w tym roku... No, mógłbym starać się znaleźć takie związki, ale chciałbym, żebyście jednak wy o nich powiedzieli, jeżeli są oczywiście, no bo w przypadku Miesiąca Fotografii w Krakowie hasło zresztą świetnie brzmiące Unreal Estate, prawda? Czyli no tak jak nieruchomości, ale jednak tu jakiś twist następuje w tej nazwie. Za chwilę o tym powiemy, no ale w Łodzi z kolei hasło odnoszące się do relacji człowieka z naturą, zwierzętami, planetą, prawda? Może.
1: Tak, w tym roku w Łodzi skupiamy się przede wszystkim na tych relacjach zwierzęcych i ludzkich. Natomiast to jest jedna część programu, bo festiwal w Łodzi, tak jak festiwal w Krakowie, to jest kilkadziesiąt wystaw w całym mieście. I jedna z tych w Łodzi, jedna z tych wystaw poświęcona jest właśnie relacją między zwierzętami ludzkimi i zwierzętami nieludzkimi. To jest wystawa, która będzie można ją zobaczyć w naszym centrum festiwalowym, czyli w tym pięknym, pofabrycznym czy fabrycznym miejscu.
0: Jeszcze tylko jedno, jak często ci przerywają, kiedy mówisz zwierzętami ludzkimi, zwierzętami nieludzkimi? Czy już to traktują dziennikarze jako...
2: Nie wypada przyznać, że się nie rozumie. Ale to może warto to nazwać.
1: Nieczęsto, ale rzeczywiście to jest coś, co rzeczywiście wzbudza jakieś pytania, ale to jest... Robimy to specjalnie, mówiąc zwierzęta ludzkie, zwierzęta nieludzkie. Oczywiście gdzieś w humanistyce, w badaniach pojawiają się te kategorie. W takim naszym codziennym języku rzadziej. No ale jak się zastanowimy, no to jesteśmy zwierzętami ludzkimi, a zwierzęta pozostałe, które nas otaczają, są zwierzętami, które nie są ludźmi i też na to zwracamy uwagę w tym programie. Będziemy w programie wystaw na fotofestiwalu, czyli będzie można zobaczyć te relacje bliższe, dalsze, czasami skomplikowane, ale czasami okazuje się niezwykle proste, jakie pomiędzy nami i zwierzętami się tworzą, czy w jakich funkcjonujemy. I tutaj masa niezwykle ciekawych i wątków, i projektów, które pokazują, jak te nasze życia gdzieś się splatają. Czyli, nie wiem, między innymi jeden z takich moich ulubionych projektów Carlosa Alby, który pokazuje nam, jak żyją lisy w dzielnicy City w Londynie. Tutaj w Warszawie jesteśmy przyzwyczajeni do masowej ilości dzików, tak? Natomiast okazuje się, że w tej wielkiej biznesowej dzielnicy Londynu są lisy i one w momencie, kiedy pracownicy korporacji wychodzą ze swoich biur, to City zostaje zawładnięte właśnie przez lisy. I takie,
0: czy też
1: takie
0: są tak opowieści. Pieniądze ważne dla nich? Pytanie pewnie, nie? Jak dla ludzi. Ale też wiem, że będzie oczywiście ważnym wątkiem sztuczna inteligencja. No trudno, żeby było inaczej w 26 roku, prawda? Kiedy właściwie też możemy zadać pytanie, czy sztuczna inteligencja też nie jest jakimś w cudzysłów zwierzęciem, ani ludzkim, ani zwierzęcym, ale czymś w rodzaju zwierzęcia, jakimś takim bytem.
1: Tak, dwie wystawy, które poświęcone są sztucznej inteligencji. Duża wystawa w kamienicy Hilarego Majewskiego, kuratorowana przez Adama Mazura, który przygląda się temu, w jaki sposób polskie artystki wykorzystują tą sztuczną inteligencję. Więc to tak naprawdę pierwsza taka wystawa w Polsce, która próbuje w jakiś sposób zmapować różne te projekty, różne techniki, czy właśnie które wykorzystują tą sztuczną inteligencję.
0: No dobrze, to mamy w takim razie Łódź i w związku z tym, że rozmawiamy już chwilę, czy Tomku możemy o Kraków zapytać za chwilę?
2: Oczywiście.
0: Zgadzasz się? Dobra.
2: Chciałem powiedzieć, że łączy nas Adam Mazur zawsze. Znany kurator, którego serdecznie pozdrawiamy. Od niedawna także artysta, ale łączą nas, to może ostatnie słowo na zachętę, wydaje mi się, opowieść o relacjach przede wszystkim. Mhm.
0: Dobra, to za chwilę będziemy dalej rozmawiać, ale na razie nagranie zatytułowane Pulesa albo Puleca, bo to po neapolitańsku New Genea i Fabiana Martone.

0: Garść informacji jeszcze na temat New Genea. No więc Massimo Di Lena, słuchajcie, i Lucio Aquilina, tak się nazywają, są z Neapolu. Nawet ten ich muzyczny styl jest nazwany Neapolitan Funk. Łączy różne brzmienia, krążące oczywiście gdzieś po całej muzyce popularnej od wielu, wielu lat, no ale też tradycyjne brzmienie Neapolu i wpływy różnych kultur, które też w tym mieście można znaleźć albo można było znaleźć. To tak tytułem wyjaśnienia, dlatego że New Genea wzbudziła duże zainteresowanie naszych gości, którymi są Marta Szymańska i Tomasz Gutkowski. Marta Łódź, reprezentująca i fotofestiwal, a Tomasz Gutkowski Kraków, który teraz twoimi ustami się ten Kraków wypowie. Do Krakowie mów.
1: Tak, bo my zaczynamy pierwsi już za tydzień z moim hakiem w czwartek 14 maja i nasz weekend otwarcia między 14 a 17. Serdecznie zapraszamy. Szykuje się no szaleństwo, co tu dużo ukrywać. Otwieramy wtedy wszystkie wystawy i całą masę wydarzeń przygotowaliśmy.
0: Für Deutschland, to jest tytuł. Nie, przepraszam.
1: Tak, to była jedna z pierwszych wersji naszego tytułu, naszej tegorocznej edycji. Postanowiliśmy ją troszkę zamaskować. Otóż tytuł głównego programu Miesiąca Fotografii 26 to Unreal Estate. Tytuł zaczerpnięty z pamiętników Nabokowa, które no kierują nas w stronę, no właśnie, takie wspomnienia trochę ziemi utraconej, trochę ojczyzny, trochę takiego wyobrażonego miejsca. No i ten festiwal, oczywiście to ewoluowało. Wczoraj nawet zadawałem kuratorom pytania, o czym w tym tygodniu jest festiwal. Niezmiennie jest o relacjach i to relacjach specyficznych, bo polsko-niemieckich. Postanowiliśmy się przyjrzeć im i w ogóle Niemcom, które są takim regionem niby bliskim, a jednak trochę dla nas egzotycznym, wydaje mi się. A w nim się skupia i w ogóle na tym styku między wschodem a zachodem. I to nie tylko między Polską a Niemcami, dawną granicą i jeszcze dawniejszą granicą. I granicą między wschodnimi a wschodnimi Niemcami. Tu się rozgrywa bardzo dużo ciekawych rzeczy, o których można opowiadać na bardzo różne sposoby. Między innymi za pomocą fotografii. I zaprosiliśmy artystów i artystki i z Polski, i z Niemiec, i z innych krajów też. Bo są też artystki, na przykład Fungi, artystka z Wietnamu z oświadczeniem emigracji mieszkająca w Niemczech, do tego, żeby właśnie stworzyli czy zaproponowali swoje prace, czy niektóre nawet takie, które już wcześniej istniały, którą tą opowieść uzupełniały, no właśnie, żeby powiedzieli o tej idei granicy, idei relacji, idei no właśnie czegoś takiego, po widoków państwa narodowego. No i to się okazuje, że to są tematy bardzo aktualne. Wystarczy popatrzeć na wyniki sondaży w niemieckich partii politycznych, żeby się zorientować, że te zagrożenia, czy o tych rzeczach po prostu stale warto mówić, stale przypominać.
0: Także nawet jeżeli to Niemcy są innym zupełnie społeczeństwem, krajem niż były nawet 30-40 lat temu.
1: To nawet nie 30, ja bardzo polecam. My otwieramy w ogóle festiwal dyskusją. Bardzo się fajnie, za pierwszy raz w ogóle nie w otwarciu wystawy, tylko właśnie panelem dyskusyjnym z udziałem super ekspertów. Między innymi pani Anna Kwiatkowska, szefowa działu Niemieckiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja polecam wszystkim odcinek ESW o podcastu o futbolu, gdzie to dla nas są nieprawdopodobne rzeczy, jak od niedawna Niemcy posługują się swoją flagą, żeby wyrażać swoją miłość do ojczyzny. Wcześniej to było po prostu jakiś rodzaj czegoś, czego nie wypadało robić. Więc ten stan się zmienia, te emocje, to jest dla nas zupełnie, zupełnie niewiadome. A przy okazji chcemy się dowiedzieć po prostu o tym kraju, spotkać tych ludzi. Zresztą na różnych poziomach, no festiwal ma też inne części, tak tylko zasygnalizuję, już odsyłam Państwa na naszą stronę fotomont.com i do naszych mediów. Natomiast w tych pozostałych częściach festiwalu, czyli show-off, tradycyjna część, gdzie młodzi artyści z indywidualnymi wystawami, to jest sześć pokazów ze świetnymi kuratorami, kuratorkami, którzy się nimi opiekują. Między innymi właśnie Witalij Gerasimenko, chłopak z Ukrainy, no, który po prostu bierze urlop z wojsku, bo jest na froncie i żeby u nas być, zrealizować swój projekt pod opieką Tobiasa Zielonego, artysty z Niemiec, który jest i uczestnikiem jednej z wystaw, i kuratorem właśnie tego debiutanckiego projektu w ramach show-offu. Tam też pięć innych bardzo ciekawych wystaw, już nie będę ich wymieniał. No i trzecia część festiwalu, czyli sekcja Fringe, też tradycyjna, młodzieżowa okazja do tego, żeby zobaczyć, co robią młodzi artyści i artystki, czyli studenci wszystkich najważniejszych szkół artystycznych z Polski i właśnie w tym roku jeszcze gościnnie z Hamburga. Oni skolonizują dawny szpital uniwersytecki na Kopernika, gdzie już wkrótce rusza inwestycja. Ministerstwo Kultury przyznało KBF-owi dofinansowanie. Tam wreszcie powstanie Centrum Literatury.
0: To był ten jedyny przypadek, słynny, kiedy można użyć słowa skolonizują i to coś dobrego może oznaczać.
1: Tak. Więc ten program będzie się rozgrywał na wielu poziomach i artyści z Polski, z różnych stron świata. Bardzo dużo bardzo ciekawych wydarzeń. To już odsyłam do programu, gdzie można wziąć udział w oprowadzaniach, warsztatach, spotkaniach z tymi osobami. No i właśnie coś się dowiedzieć, coś przełamać, coś zainteresować, a przy okazji zobaczyć bardzo ciekawą współczesną sztukę i to, jak artyści opowiadają o współczesnym świecie.
0: Zaczynacie za naprawdę już chwilę, bo tak przygląd 8 dni, prawda?
1: Jeszcze mnóstwo czasu to jest. W sam raz, żeśmy
0: przed chwilą... Każdego dnia się dowiadujesz, jaki jest aktualnie festiwal.
1: Tak. No jeszcze cały czas się pojawiają pomysły na dodatkowe wydarzenia. A jeszcze coś upchniemy. A jeszcze zrobimy wystawę książek fotograficznych niemieckich. Właśnie nad nimi pracujemy. A ja jeszcze przed chwilą wymyśliliśmy, obiecałem, że zdążę przygotować jakiś zestaw gadżetów dla patronów Radia Nowy Świat. Więc zapraszam serdecznie do Krakowa. Nasza siedziba w Pałacu Potockich na rynku, piękne miejsce, w którym jest nasze centrum festiwalowe. Tam po prostu proszę przychodzić. Jest jedna z głównych wystaw, druga główna wystawa w Mocaku. Tam Anetę Kelm z takim świetnym projektem, też o książkach. Zresztą no powiem to pełnym zdaniem, książki palone przez nazistów po prostu i właśnie o pamięci książek, pamięci tekstu i idei, że one nie są tak łatwe do wymazania. I trzecia wystawa duża właśnie w Bunkrze Sztuki, którą otwieramy w piątek, 15 maja. Też zapraszamy wszystkich serdecznie, otwarcie. To jest w ogóle zresztą dzień, w którym rozpoczyna się w Krakowie Noc Muzeów, więc będzie no po prostu szaleństwo. Także zapraszamy, żeby do niego dołączyć, być z nami. No i później festiwal trwa do wszystkie wystawy praktycznie do 14 czerwca, niektóre nawet ciut dłużej. A potem co? A potem do Łodzi jedziemy.
0: Tak, do Łodzi jedziemy, ale ja jeszcze przed tą Łodzią powiem, że no, wyobraźmy sobie takiego słuchacza Radia Nowy Świat na przykład, który jedzie z Krakowa do Łodzi i myśli sobie, no, w Krakowie zostałem tak potraktowany specjalnie, ciekawe co w Łodzi mnie czeka.
2: Czujemy się wyciągnięci do odpowiedzi i coś wymyślimy.
1: Z pewnością
2: my mamy jeszcze dużo czasu
1: na wymyślanie.
2: My mamy jeszcze dużo czasu na wymyślanie i na pomysły dla patronów i na nowe wydarzenia, bo my otwieramy dopiero 18 czerwca. Czyli jak już wrócicie z Krakowa, to zapraszamy do Łodzi. I festiwal do 28 czerwca, więc 10 dni, ale to jest naprawdę, wyobrażacie sobie, że to jest ekstremalnie intensywne 10 dni. To jest ponad 30 wystaw. W tym roku otwieramy drugie centrum festiwalowe, oprócz fantastycznego centrum w tych fabrykach, gdzie zwykle festiwal był pokazywany i w fabrykach, które najbardziej kojarzą nam się z Łodzią. Także przepiękny Pałac Biedermana przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Tutaj udało nam się zorganizować centrum festiwalowe w fantastycznym miejscu, które nie jest dostępne na co dzień i tam będzie można zobaczyć także na przykład wystawę, która będzie pokazana na strychu. To jest także miejsce, które zazwyczaj jest zamknięte. Bardzo ekscentryczny, niezwykły artysta Augustin Rebete, szwajcarski, który w taki punkowy sposób podchodzi do przestrzeni i tutaj oddaliśmy mu przestrzeń ciemnego i mrocznego strychu, także nocne oprowadzania z Augustem, więc to, na to wszystko zapraszamy w główny weekend między 18 a 21 czerwca. No ale to jest, tak jak Tomek opowiada, to każdy festiwal, także i nasz festiwal, to jest festiwal wystaw, wydarzeń, oprowadzań. Wszystko to na naszej stronie www.fotofestiwal.com.
1: Ja jeszcze dopowiem, bo to miejsce nas łączy, bo jak ty Janku wiesz i pewnie część słuchaczy, my się jako Fundacja Sztuk Wizualnych poza robieniem festiwalu zajmujemy archiwami polskich artystów. Rozmawialiśmy tu kiedyś o Hasiorze i o Rydce. A zajmujemy się teraz archiwum Andrzeja Różyckiego, też nie tak dawno zmarłego artysty, profesora łódzkiej filmówki, który jest zdeponowany fizycznie w tym budynku, w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego. W przyszłym roku mamy już na zaplanowaną wystawę w Muzeum Sztuki w Łodzi, pierwszą dużą przeglądową wystawę. I takim dodatkowym elementem, który nas łączy, jest to, że zrobimy tam taką niedużą wystawę właśnie w Pałacu Bidermana, pokaz. Ujawnimy trochę z tego archiwum, ale pokażemy filmy dokumentalne z Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Także to jest taki punkt wspólny w naszym programie dodatkowym.
0: Słuchajcie, bardzo dziękujemy. Współpraca łączy, to jest moje hasło, które kiedyś, jak będę w polityce, może to wykorzystam. Współpraca łączy,
2: wspaniała. Będziemy głosować, co, Tomek?
1: Dobra.
0: Dobrze. Marta Szymańska, Fotofestiwal w Łodzi i Tomek Gutkowski, Miesiąc Fotografii w Krakowie. Słuchajcie, bardzo dziękujemy wam za tę wspólną wizytę. Fotografia rządzi.
1: Tak jest, bardzo dziękujemy.
2: Dzięki,
1: i zapraszamy.
2: Do zobaczenia.

chyba folwarczny, był tu w zeszłym tygodniu, proszę Państwa, i nawet na żywo śpiewał małym palcem o próg. To tytuł utworu, którego słuchaliśmy. No właśnie, Fotofestiwal w Łodzi i Miesiąc Fotografii w Krakowie, imprezy współpracujące, następujące po sobie też i mające coś specjalnego też dla wszystkich słuchaczy Radia Nowy Świat, więc pamiętajmy o nich. 18 minut do 12 tymczasem.

Więc Staples i Blackberry Marmalade na kwadrans przed godziną 12. Proszę Państwa, co ja wczoraj widziałem, czego ja byłem świadkiem? Tańce w kinie po prostu. Jak można tańczyć w kinie przed ekranem do tego wszystkiego, a jeszcze ktoś później to filmuje i wrzuca w media społecznościowe. No ja to sfilmowałem, więc się przyznaję. A tańczyły głównie dziewczyny, fanki Billie Eilish i Phineasa też oczywiście. No bo ten film o trasie Hit Me Hard and Soft Billie Eilish już za chwilę będzie można oglądać w kinach. No i to jest oczywiście wspaniale zarejestrowany koncert. Warto oglądać go w technologii 3D. Zresztą nawet nie wiem, czy to nie jest jedyna, w której można go oglądać. Przez specjalistę od tej technologii, człowieka, który się chyba w okularach 3D urodził, czyli Jamesa Camerona. No ale przy okazji twórca z zupełnie innego pokolenia, co też trochę kojarzy się z takim wywiadem, którego Billie i Phineas kiedyś udzielili Lettermanowi. Pyta Billie o różne rzeczy, te ważne. Być może to są rzeczy, które po prostu ona sama chce dopowiedzieć i wyjaśnić raz na zawsze, na przykład dotyczące swojego scenicznego wizerunku, dlaczego tak wygląda, dlaczego takie ubrania, jakie to są nawiązania do czego, co ona chce w ten sposób nam przekazać, a może po prostu tym, głównie właśnie tym dziewczynom, jak chce im dodać poczucia własnej wartości. To jest wspaniałe. Wspaniała jest jej osobowość, jej głos, jej dojrzałość, charyzma. No ja nie mam słów, proszę Państwa, i

Billie Eilish, proszę Państwa, Hit Me Hard and Soft, The Tour, to już za 2 dni w kinach, no i właśnie w 3D, także okulary zakładamy i oglądamy. I na przykład, jeżeli ktoś do tej pory nie miał takiej okazji, żeby się z tym fenomenem, jakim Billie Eilish jest, spotkać, tym bardziej, żeby go zrozumieć, no to myślę, że ten film może taką dobrą okazję stanowić. The Chemical Brothers tymczasem.

Chemical Brothers i Beck, Skipping Like a Stone. Proszę Państwa, no właśnie za chwilę my już w drugiej godzinie się znajdziemy, a tam maestro Fellini wystąpi w roli głównej.

0: Minęła 12:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Tuż po rozpoczęciu matury z języka angielskiego na platformie X opublikowano zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że nie doszło do wycieku przed egzaminem, zaś przypadki wniesienia na salę telefonu są sporadyczne. Do podobnych incydentów doszło podczas przedwczorajszych i wczorajszych egzaminów. Na konkretne kroki prawne przyjdzie czas, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
1: Myślę, że dopiero po całej sesji egzaminacyjnych, wtedy kiedy zbiorę cały ten materiał, przeanalizuję dość dokładnie, to wtedy złożę jeden wniosek do odpowiednich służb, a nie każdego dnia.
0: Wiadomo już, że kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z matematyki na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu. Osoba, której unieważniono egzamin, może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok. Według Białego Domu USA i Iran są obecnie bliskie podpisania jednostronicowego porozumienia ramowego w kwestii zakończenia wojny, podaje serwis Axios. Porozumienie ma zawierać zobowiązanie Iranu do wprowadzenia moratorium na wzbogacanie uranu, w zamian za co USA zgodzą się na zniesienie sankcji i uwolnienie wartych miliardów dolarów zamrożonych aktywów USA. Obie strony mają też znieść blokadę cieśniny Ormuz. Realizacja wielu zapisów porozumienia ramowego miałaby być uzależniona od zawarcia ostatecznego porozumienia, co z kolei oznacza, że nawet podpisanie dokumentu nie oznaczałoby, iż całkowicie zniknęłaby groźba ponownego wybuchu wojny lub dalszego trwania w impasie. Szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich sprzeciwił się, aby statek wycieczkowy, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, zawinął na archipelag. Domaga się też pilnego spotkania z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem. Hiszpańska telewizja publiczna poinformowała, powołując się na źródła w Ministerstwie Zdrowia, że statek zawinie do portu na Teneryfie, największej wyspie archipelagu. Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit w Łodzi ujawnili kolejnych artystów, którzy uświetnią 18. edycję imprezy. Wystąpią w sobotę 24 października, mówi dyrektor Sound Edit Maciej Werk.
2: Postanowiliśmy, jak to na osiemnastce bywa, zaprosić naszych starych gości, dobrych znajomych, którzy kiedy już przyjeżdżają do Polski na koncerty, to wybierają zawsze Sound Edit i Łódź. Takim artystą jest jeden z najważniejszych głosów w historii muzyki ostatnich 40 lat, Mark Almond. Powraca do nas również grupa The Wolfgang Press, która po raz drugi w Łodzi zaprezentuje swój premierowy materiał. Ostatnim wykonawcą sobotniego koncertu będzie były członek grupy Kraftwerk, Wolfgang Fleur.
0: Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit odbędzie się od 23 do 27 października w Łodzi. Wystąpią na nim również były wokalista The Stranglers, Hugh Cornwell, Deserter oraz Lech Janerka, który zagra swój ostatni koncert dla łódzkiej publiczności. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień zachmurzenie na ogół duże i umiarkowane, jedynie na północy kraju całkowite. Miejscami spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na Pomorzu jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie Polski możliwe burze, lokalnie także grad spodziewany, a temperatury od 10 stopni na północy, około 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach około 8 stopni.

0: 7 minut po południu.
1: W środku dnia.
0: No i niepostrzeżenie, proszę Państwa, kiedy to się wydarzyło, że minęła nam pierwsza godzina. Patrzę w oczy Grzegorza Muranowicza, które przed chwilą były oczami jeszcze Franka Wójcickiego, i ja po tym poznaję właśnie.

Yves Wilder i Just Say No. 11 minut po godzinie 12. No tak, proszę Państwa, The Last Dinner Party on Your Side to już teraz przed nami ten żeński, gitarowy bardzo zespół z Wysp. No a będziemy mówić o mistrzu Fellinim. Przypomnę, i to już za chwil kilka.

0: Teraz Dinner Party i oczywiście On Your Side, proszę Państwa. No a teraz będziemy już w świecie mistrza Felliniego. Martyna Gabryszewska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Stowarzyszenie Polskich Kin Studyjnych i będziemy zapraszać na imprezę, która na szczęście nie dotyczy tylko jednego miasta, nie tym bardziej tylko jednego filmu, za to dotyczy jednego wspaniałego artysty fundacyjnego, formacyjnego. Można pewnie wielu takich przymiotników tutaj używać wobec oczywiście Federico Felliniego. Natomiast chciałbym, żebyśmy może zaczęli od tego, jak dzisiaj mówić o Fellinim, od czego taką rozmowę zacząć, czy on już jest trochę takim, czy przypadkiem nie jest tutaj, nie mamy takiej sytuacji, że on jest no jednak jakąś pomnikową postacią i z tego pomnika to właściwie najlepiej byłoby go trochę zdjąć, żeby go przybliżyć, zwłaszcza tym nowym grupom publiczności.
1: Tak, dużo przymiotników na F się nasuwa na myśl, jeżeli mówimy o Federico Fellinim, pieszczotliwie nazywanym przez swoich współpracowników FEFE. Rzeczywiście myślę, że Federico Fellini stoi na takim poziomie we Włoszech, jak u nas Andrzej Wajda. Rzeczywiście jest to mistrz, to jest maestro, to jest zdobywca Oscarów, Złotych Palm w Cannes i wielu, wielu innych nagród, ale też przede wszystkim reżyser niezwykle wizyjny, obdarzony fantastyczną, nieprzeniknioną wyobraźnią, który w każdym filmie absolutnie zaskakiwał i który potrafił łączyć właśnie tę swoją nieograniczoną wyobraźnię, bo pamiętajmy też o tym, że Fellini był fantastycznym rysownikiem, z ludzką naturą, taką bardzo często smutną, często poszukującą sensu, często taką trochę niezaopiekowaną i pozostawioną samą sobie. Pamiętajmy, że Fellini rozpoczynał swoją drogę w latach 50., 60., czyli w czasie, kiedy Włochy były pokrążone w okropnym kryzysie finansowym i kiedy ten sens istnienia dla wielu osób był absolutnie zagadkowy, ale potrafił właśnie łączyć ten smutek codzienności z fantastyczną wyobraźnią, tak jak wspomniałam, ale też z tą drugą stroną, taką stroną blichtru, cyrku, przepychu, z której znowuż znany był Rzym. Bo Rzym był zawsze trochę takim państwem w państwie i troszkę takim osobnym bytem na mapie całych Włoch. I rzeczywiście my jako Stowarzyszenie Kin Studyjnych zapraszamy do 50 ponad kin studyjnych w całej Polsce od czerwca właśnie na przegląd 6 akurat filmów Federico Felliniego, bo on tych filmów zrobił mnóstwo, więc ten wybór był niezwykle trudny, ale zależy nam dokładnie na tym, co pan powiedział, czyli na przybliżeniu młodej widowni mistrza, który gdzieś tam być może właśnie w naszej wyobraźni funkcjonuje jako pomnik na piedestale, a tak naprawdę był to twórca absolutnie bardzo ludzki, bardzo przy człowieku, kochał swoich aktorów.
0: Poeta tak, też z nutką szaleństwa takiego, prawda? Artysta prawdziwy.
1: No i miłośnik jedzenia. Pamiętajmy też o tym. Więc absolutnie chcemy właśnie w najbliższych miesiącach przed widownią młodszą, ale też taką, która pamięta filmy Felliniego może z telewizji, bo one dawno się nie pojawiały u nas na dużym ekranie, przypomnieć i przybliżyć właśnie tę niesamowitą postać, bardzo złożoną, bardzo wielowymiarową i niezwykle taką właśnie ludzką o dużym takim wymiarze człowieczeństwa, który kochał Marcello Mastroianniego, no i swoją fantastyczną żonę Julietę Martina, tak, z którymi zrobił większość swoich właśnie filmów.
0: No, ale można powiedzieć, że dzisiaj oglądamy, no są i musicale, na przykład na podstawie 8,5, przecież słynne Nine, prawda?
1: Tak.
0: Że twórczość Sorrentino, no to jest w jakimś sensie
1: oczywiście
0: kontynuacja Felliniego. Ale dobrze, ja bym chciał usłyszeć, które filmy w takim razie pokażecie.
1: Tak, a propos Sorrentino, no to 6 filmów, tak, to właśnie Wielkie Piękno jest bardzo mocno osadzone w duchu Felliniego, więc jeżeli ktokolwiek jest miłośnikiem Wielkiego Piękna, to absolutnie to jest przegląd dla takiej osoby. A w przeglądzie między innymi Wałkonie, Noce Kabiri, Julietta i Duchy, no i oczywiście nie mogło zabraknąć najbardziej znanych filmów, takich jak Słodkie Życie, które właśnie często jest porównywane do Wielkiego Piękna, a raczej odwrotnie, Wielkie Piękno do Słodkiego Życia, bo tam również ten bohater grany przez Marcello Mastroianniego włóczy się po nocnym właśnie i siebie, i sensu istnienia. 8,5 wspomniane, tak? To, które też inspirowało twórców do kolejnych dzieł. To jest zresztą film, który został nagrodzony Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny w 1964 roku i przypomnę tylko, że pokonał w tej konkurencji Nóż w wodzie Romana Polańskiego. Tak, dokładnie. I myślę, że na koniec absolutna gratka dla fanów Felliniego, czyli film, który nigdy w Polsce nie był pokazywany w kinach, czyli Głos Księżyca z 1990 roku. To jest ostatni film, który zrealizował Fellini przed śmiercią. Film z Roberto Beninim. Myślę, że warto przyjść do kina i zobaczyć ten film, bo on być może się mylę, ale z tego, co wiem, również w telewizji u nas nigdy nie zagościł, więc jest to dzieło absolutnie Polakom nieznane, a myślę, że może być bardzo ciekawym uzupełnieniem i takim też kontrapunktem do tych filmów, które są dla nas bardzo dobrze znane i które w większości przypadków absolutnie kochamy.
0: Zatem gdzie najlepiej szukać informacji na temat przeglądu? Chyba na stronie swojego kina studyjnego najbliższego, prawda?
1: Tak, na Stowarzyszenie Kin Studyjnych.pl. Tam będziemy aktualizować listę kin i konkretnych dat seansów. Już teraz kina ogłaszają pierwsze pokazy. Zaczynamy 9 czerwca z taką oficjalną premierą w warszawskiej Kinotece. Natomiast od właśnie 10 czerwca w 50 kinach studyjnych w całej Polsce będzie można ten przegląd zobaczyć. A co więcej, każdy z filmów będzie poprzedzony wideoprelekcją Diany Dąbrowskiej, fantastycznej filmoznawczyni półwłoszki, która jest absolutnie ogromną znawczynią twórczości Felliniego i przygotowała dla nas cudowne ciekawostki i anegdotki, które myślę umilą Państwu każdy seans.
0: Diana, oczywiście, proszę Państwa, to ta wspaniała filmoznawczyni, która zawsze u nas przy okazji kolejnej premiery filmu Sorrentino też na antenie Radia Nowy Świat. Nie może być inaczej. Dobrze, w takim razie, bardzo dziękując pani Marlenie Gapryszewskiej za rozmowę, ja chciałbym jeszcze o jedną rzecz tak na koniec, właściwie jedno nazwisko, imię i nazwisko, bo to razem trzeba mówić, Nino Rota. Oczywiście muzyka do świata Felliniego, chyba można o świecie Felliniego mówić zdecydowanie, to my akurat zagramy z La Strady fragment, ale dziękując za rozmowę, no proszę Państwa, Fellini w kinach, szukajmy więcej informacji, oglądajmy kino mistrza. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Marlena Kapryszewska, Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Dziękujemy.
1: Dziękuję. Do zobaczenia w kinach.

Nino Rota oczywiście z La Strady i oczywiście Federica Felliniego. Film. Prawie na pół metku nasza audycja się znalazła, proszę Państwa. Co zrobić z tym faktem? Grać dalej muzykę.

Animal Invisible, proszę Państwa, tak, tak się nazywa ten utwór i artysta też zresztą, ale żeby pozostać w takiej tematyce, która zresztą dzisiaj jeszcze zaistnieje, tyle że po godzinie 13, no bo właśnie przecież należy się Państwu wyjaśnienie, że i Kacper dzisiaj, u Kacpra będzie mowa o, kojarzą Państwo te takie wafelki, prawda, które się tak, jest na przykład kawa zaparzona albo herbata i te wafelki tak się tam kładzie na górze, żeby ona tak troszeczkę ta temperatura tak lekko podtopiła to tofi, które w nich jest, czy nie tofi, to co taki karmel w zasadzie, o coś takiego. Nie karmel, też nie karmel. To nie jest tofi, ani to nie jest karmel. To się w każdym razie no to po prostu bardzo dobrze smakuje. Nie rozmawiamy wtedy przez jakiś czas z lekarzem, nie mówimy o tym, że coś takiego jadamy. No ale to jest bardzo dobre po prostu. Na tym poprzestańmy, więc o Stroopwaflu będzie dzisiaj mowa u Kacpra Siedleckiego, ale będzie mowa tak mniej więcej za niespełna godzinę. I podobnie zresztą będzie ze sprawami dotyczącymi zwierząt, czyli materiał pochodzenia zwierzęcego też dziś po godzinie 13 się pojawi, ale żeby nie było bez akcentów zwierzęcych, no to właśnie muzycznie grupa Eagles teraz.

0: Jest fashion victim, ale też jest victim of love. Chciałem powiedzieć teraz, jak tu inteligentnie teraz otworzyć wejście z Agnieszką Lipką-Barnett.
1: Możesz zapytać, do której grupy kategorii się zaliczasz?
0: No przecież tak. Chciałem o to zapytać.
1: No to pytaj, bardzo cię proszę.
0: Słuchaj, mogę powiedzieć, że absolutnie nie zaliczasz się do ofiar mody. Tych osób, które
1: nie. Spojrzał na mnie i stwierdził, nie.
0: Że ofiar.
1: Ofiar.
0: Do modnych się zaliczasz.
1: Nie, no dobrze. W porządku, wszystko w porządku. Ja faktem, że... Nie. No, dobrze. Kontynuujmy.
0: No można było po prostu dzień dobry powiedzieć. Proszę państwa, no, nie ma co kombinować w życiu.
1: Nie ma co kombinować. Ale to ty zacząłeś.
0: Ja zacząłem.
1: No, jak zacząłeś,
0: no
1: to
0: co
1: teraz?
0: Tam słychać? Opowiadaj.
1: A, dobrze, słychać, wszystko w porządku. Nie wiem, czy dasz temu wiarę, ale zapewne dasz temu wiarę. W środku dnia nie liczymy. W sensie nie liczymy ile wydań tego w środku dnia już mamy za sobą, ale tak się składa,
0: miliard.
1: Że nasze... No, sporo w każdym razie.
0: Albo milion w każdym razie. No, ale to jest to samo. Prawie.
1: No w tysiące już idzie. To na pewno. To na pewno. Natomiast tak się składa, że nasze podcasty zliczają programy autorskie, które robimy. Nie wiem, czy już to zauważyłeś. I tak się składa, że w ubiegłym tygodniu był bonton numer 299.
0: Oho.
1: A w tym tygodniu jest bonton numer 300. I ja jestem w szoku, bo szczerze mówiąc, kiedy siadałam za tym mikrofonem, za którym ty teraz siedzisz w sierpniu roku 2020 po raz pierwszy, no to nie spodziewałam się, że aż tyle czasu dane mi będzie przybliżać państwu muzykę francuską i frankofońską.
0: No, w ogóle się nie spodziewałam. Na pewno miałaś jakąś taką myśl, że na pewno będę.
1: No nie pod tym szyldem. Nie pod tym szyldem. Myślałam, szczerze mówiąc, że się jakoś znudzi, że się przeje ta formuła, że będzie trzeba coś zmieniać, coś kombinować, że być może będę musiała dodać na przykład inne kraje, inne języki do tego mojego programu, a tymczasem, no właśnie, prawie 600 godzin muzyki.
0: A to może teraz już pora.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Nie, proszę państwa, 300 wydanie. No. Piękna sprawa.
1: Dziękuję, też tak uważam. Nie, no wiesz, no jest to pewien powód do swoistego świętowania, więc będziemy wspominać te 100 ostatnich audycji. Natomiast...
0: Ale to zagrasz na przykład, no chyba, słuchaj, bez takiego czegoś jak zagranie pierwszego utworu audycji?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Że ani jednego?
1: Nie, ani jednego. Ani jednego.
0: Czyli patrzysz...
1: Nie patrzę aż tak daleko wstecz, to prawda.
0: Idziesz do przodu właśnie, ty idziesz do przodu, nie patrzysz, nie oglądasz się za siebie.
1: To znaczy, będziemy wspominać te 100 ostatnich audycji, no ale w drugiej godzinie to już będzie kartka z kalendarza, bo dziś rocznica urodzin jednego z pierwszych pieśniarzy francuskich tak naprawdę. Na nim wzorowała się między innymi Edith Piaf. Jego piosenki nagrywali i więksi, i mniejsi artyści francuskiej sceny, wśród nich i Renaud, i Georges Brassens, i Yves Montand. I Patachou też nagrywała jego utwory. Chodzi mi o pana, który nazywał się Aristide Bruon. I właśnie jego sylwetce przyjrzymy się w drugiej godzinie dzisiejszej audycji.
0: No. To dobrze się bardzo zapowiada. Proszę państwa, bonton dzisiaj ma 300. Trzechsetne wydanie, proszę państwa, ma dzisiaj bonton, więc Agnieszce gratulujemy.
1: Dziękuję. No jestem szczęśliwa z tego, wiesz, jestem naprawdę z tego zadowolona, no bo jak mówię, muzyka francuska nie jest aż tak popularna w kraju nad Wisłą.
0: Jak jest kokietować po francusku? Dobra.
1: Słucham? Jak jest co?
0: Kokietować.
1: Nie wiem.
0: Słuchaj, a czy ty widziałaś, bo nawet polubiłaś.
1: Widziałam.
0: To, co tam się działo w tej Accor Arena w Paryżu, jak
1: to się kiedyś
0: COVID
1: nazywało
0: wystąpił.
1: TOPB, a teraz się nazywa Accor Arena.
0: To jest to samo, co Bercy kiedyś?
1: Tak, to jest właśnie to, tylko zmienił się właściciel, więc zmieniła się nazwa.
0: Dobra. Tak. No dobrze, ale tak czy inaczej, proszę państwa, no, Kevin, mój ulubiony Kevin, wystąpił w Paryżu, no i tam cóż się wydarzyło nagle. Dołączyli do niego panowie Gaspar i pan drugi, zapomniałem zawsze, jak ma na imię.
1: Justice, w każdym razie.
0: Po prostu Justice albo Justice, jak tak kto jest. Woli. No i wykonali wspólnie ten utwór, czyli Neverender. francuska elektronika, która zawsze była bliska memu sercu, ale twojemu też.
1: Tak, poniekąd nadzieję, tak. Nie odcinam się absolutnie od francuskiej elektroniki, bo ona ma ten French touch.
0: Ma ten French touch jak najbardziej. Zawsze do takiej psychodelii było jej blisko jak najbardziej.
1: Nie było za daleko.
0: Nie było jej za daleko, tak.
1: Przedawkowane croissanty po prostu.
0: Dlatego utwór Neverender tak brzmi, a nie inaczej.

Justice Tame Impala, można powiedzieć Justice for Tame Impala. Proszę Państwa, Neverender. No i 13 minut jeszcze do godziny 13. Po 13 Stroopwafel i o zwierzętach będzie mowa. Zaraz konkretnie Państwu powiem o jakich, ale co, to Państwo sami będą musieli usłyszeć. The Sacred Souls, proszę.

Still Around i Freako. No a teraz, proszę Państwa, jeszcze słowo przypomnienia o tym, kto jutro w naszej audycji. Otóż między innymi pojawią się Piotr Paduszyński i Tomek Mreńca. To o ich mini-albumie zatytułowanym Gravity Ends Here. Muzyka ambientowa, jakże angażująca przy tym, co nie jest takie w przypadku muzyki ambientowej częste. No ale poza tym także na pewno Hamlet w Teatrze Powszechnym w Warszawie, Kamil Białaszek, czyli Koza, czyli Kamil Białaszek, reżyser teatralny i raper w jednej osobie, reżyser tego spektaklu, i Ewa Skibińska w nim grająca, i to nie jest pierwszy Hamlet w jej karierze. Ale o Hamlecie jutro i nie tylko Hamlet, jeszcze wątki, nawet te teatralne, się pojawią.

Natalia Mujanga, ile snów nam zostało? To tuż przed godziną 13, po 13 między innymi o waflu będzie mowa. O takim szczególnym waflu.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Są kary więzienia dla opiekunów 8-letniego Kamilka, którzy znęcając się nad dzieckiem doprowadzili do jego śmierci. Ojczym Dawid B. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo pasierba ze szczególnym okrucieństwem w warunkach recydywy. Matka Kamilka, Magdalena B., została skazana na 16 lat więzienia za znęcanie się nad dzieckiem oraz za pomoc udzieloną w popełnieniu zabójstwa. Wyrok jest nieprawomocny. Kamilek w wyniku znęcania się nad nim przez opiekunów doznał rozległych poparzeń i złamań, a po 35 dniach walki o życie zmarł w szpitalu. Tragedia doprowadziła do wprowadzenia ustawy, tzw. Lex Kamilek, przepisów mających lepiej chronić dzieci przed przemocą. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał polskim władzom, by przestały utrudniać pracę sędziom Trybunału Konstytucyjnego wybranym w marcu przez Sejm. Decyzja zapadła jednogłośnie. Tak komentowała to w TVP Info mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy, która reprezentowała sędziów w tej sprawie.
3: Takie zabezpieczenia Trybunał wydaje niezwykle rzadko. Jest to wyjątkowa sytuacja. Nie jest to wyrok jeszcze. Jest to decyzja zabezpieczająca sędziów właśnie Trybunału Konstytucyjnego poprzez nakazanie powstrzymania się od uniemożliwienia im wykonywania obowiązków właśnie jako sędziowie. One jest skierowane oczywiście między innymi do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie teraz takie czynności uniemożliwiające wykonuje.
2: A chodzi o 4 sędziów, od których prezydent nie odebrał ślubowania, a prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie przydzielił im w związku z tym spraw. Jak dodano w wyroku, zabezpieczenie udzielone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Jest również wiążące dla wszystkich władz i instytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski ma zatem przydzielić sprawy sędziom i stworzyć im warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego. Jutro paliwa na stacjach będą nieco tańsze niż dziś. Ministerstwo Energii ustaliło górny limit ich cen. I tak litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, litr 98 6 zł 95 groszy, a litr diesla 7 zł 26 groszy. Kolejny komunikat resortu w sprawie cen na piątek jutro w południe. Za niecałe 2 tygodnie, 18 maja, rozpocznie się w Łodzi organizowany od 44 lat Festiwal Szkół Teatralnych. To niesamowita okazja, żeby zobaczyć młodych aktorów, zanim staną się gwiazdami polskich i międzynarodowych scen i ekranów. Mówi Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki.
4: Chcę bardzo serdecznie zaprosić na festiwal. Myślę, że to, czego można tutaj doświadczyć, to jest rzecz niezwykła, wyjątkowa. Energia, radość i też ta jakość artystyczna co roku, od lat nas zaskakuje pozytywnie.
2: 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi rozpocznie się w poniedziałek 18 i potrwa do niedzieli 24 maja. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy duże i całkowite. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie Polski możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatury od 10 stopni na północy, około 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Chłodniej może być nad morzem i na Kaszubach, około 8 stopni. A w nocy, proszę Państwa, także niebo będzie zachmurzone. Miejscami możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatury minimalne od 2 stopni lokalnie na Pomorzu, około 5 na zachodzie i w centrum, do 13 na wschodzie i 16 na południowym wschodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich Karpat tylko porywisty.

0: The Chain, oczywiście. No i warto wspomnieć o tym, że Stevie Nicks można było usłyszeć podczas tegorocznej Met Gali, gdzie wystąpiła z Sabriną Carpenter między innymi. 9 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: A na naszych urodzinach ostatnich, proszę Państwa, i to mówię o 2025 roku, wtedy były ostatnie, nowe się zbliżają, wystąpiła Ania Szlagowska.

W takim wypadku mogę liczyć na to, że kiedy będę następną razą w stolicy, to po prostu będzie istniała taka szansa, że będziemy się...

Ania Szlagowska, polecam. A specjalnie tak sobie wymyśliła, żeby każdy, kto mówi Ania Szlagowska, polecam, mówił Ania Szlagowska, polecam. Ania Szlagowska, polecam zatem. 13 minut po 13.

India Sean i Till Infinity, czyli do nieskończoności właściwie. Aż po kres, ale nie ma kresu, jeśli jest nieskończoność. Filozoficznie się zrobiło, proszę Państwa, więc za chwilę będzie pora na przekąskę. I to będzie przekąska taka, jaka w Niderlandach. Ale to nie jest tak, że ja Państwu obiecuję Niderlandy, tylko ja Państwu obiecuję za chwilę przekąskę. Sababa 5, Chanaj, Dojan i Gajp.

0: Hauptwaffel to cienkie, okrągłe ciastko składające się z dwóch warstw słodkiego ciasta przypominającego wafle, połączonych nadzieniem z syropu, najczęściej karmelowego. Hauptwaffel wyprodukowano po raz pierwszy w mieście Gouda w Holandii Południowej. Są znanym holenderskim przysmakiem popularnym w całej Holandii oraz na świecie. W języku niderlandzkim Hauptwaffel to słowo, które dosłownie oznacza wafel z syropem. Co ciekawe, w Australii to samo ciastko nazywane jest czasem coffee toppers, co nawiązuje do zwyczaju umieszczania ich na gorących lub ciepłych napojach w celu ogrzania ciastka i zmiękczenia syropu. Zgodnie z holenderską tradycją kulinarną, Hauptwaffel powstało po raz pierwszy w Goudzie pod koniec XVIII wieku lub na początku XIX wieku, kiedy to piekarze zaczęli wykorzystywać resztki ciasta i okruchy, dosładzając je syropem. Jedna z opowieści przypisuje wynalezienie Hauptwaffel pewnemu piekarzowi imieniem Gerard, co oznaczałoby, że pierwszy Hauptwaffel powstał gdzieś pomiędzy 1810 rokiem, kiedy to otworzył on swoją piekarnię, a 1840 rokiem, kiedy powstał najstarszy znany przepis. Po 1870 roku Hauptwaffel zaczął pojawiać się w innych miastach Holandii, a w XX wieku wprowadzono Hauptwaffel produkowany fabrycznie. W 1960 roku we wspomnianym już mieście Gouda działało aż 17 fabryk, z których 4 funkcjonują do dziś. Obecnie Hauptwaffel jest sprzedawany na targach przez ulicznych handlarzy oraz w supermarketach na całym świecie. Jest on podawany jako przekąska śniadaniowa przez pewne linie lotnicze, a w 2017 roku posłużył jako wyzwanie cukiernicze w jednym z odcinków programu Great British Bake Off. Wafle do przygotowania smakołyku powstają z gęstego ciasta z mąki, masła, brązowego cukru, drożdży, mleka i jajek, które następnie wyciska się do rozgrzanej gofrownicy, aż stanie się chrupiące. Jeszcze gdy gofry są ciepłe, z ich brzegów wycina się nadmiar ciasta za pomocą specjalnej foremki. Takie działanie pozwala na łatwiejsze rozdzielenie pozostałego krążka na górny i dolny wafel. Przed ponownym złożeniem wafli między ciastko nakłada się nadzienie z syropu, brązowego cukru, masła i cynamonu, również ciepłe. Jednak wiele współczesnych sklepów, zwłaszcza poza Holandią, może używać bardziej popularnej mieszanki karmelowej. Nadzienie twardnieje podczas stygnięcia, łącząc w ten sposób połówki wafla. A na koniec ciekawostka o pewnym wariancie Hauptwaffel. Cienki wafel z nadzieniem cukrowym i wanilią jest powszechnie znany w północnej Francji, zwłaszcza w Lille. Przepis na taki wafel pojawił się po raz pierwszy w 1849 roku w warsztacie renomowanej cukierni. Natomiast wafle z nadzieniem sięgają właściwie już średniowiecza, ponieważ słynny przewodnik dla zamężnych kobiet opracowany w 1393 roku w Paryżu zabierał przepisy na wafle z nadzieniem serowym.
1: Teraz proszę Państwa, nie byłoby Hauptwaffel na naszej antenie, gdyby nie on, gdyby nie Kacper Siedlecki. I tak się składa, że może już przechodząc do naszego wokalnego meritum, uwaga,

Obywatelka.pl, Kasia Linz i Śmierć w bikini. 28 minut po godzinie 13. Czy ktoś jeszcze z Państwa dzisiaj może obchodzi? Bo my jesteśmy rozśpiewani jak coś.

No i wystarczyło tylko powiedzieć. Rozśpiewani, proszę państwa, nasza audycja na chwileczkę zamienia się w koncert życzeń, no bo tak, 100 lat dla redaktora Kacpra Siedleckiego. Pan Marcin składa takie życzenia, ale też co najmniej 100 lat cierpliwości dla najlepszej z żon, Kasi, z okazji dzisiejszej 20. rocznicy ślubu. Ale właśnie koncert życzeń to byłoby jeszcze wybieranie piosenek. My mamy utwór, a może byśmy słuchali Grzegorzu R i All I Need teraz zagrali? Co ty na to? Tak, dobra, grajmy.

All I Need Air, więc kolejne spotkanie, proszę Państwa, z francuską elektroniką. Wcześniej Justice już było. No a tutaj oczywiście usłyszeliśmy Beth Hirsch. I do zakończenia naszego dzisiejszego programu 20 minut z małym układem. Future Islands, teraz One Day, ten utwór przed nami, a my wyglądamy już w stronę bardzo ważkiego tematu dzisiaj dotyczącego przyrody.

One Day, Future Islands. Proszę Państwa, za chwilę już oddamy głos dzisiejszym rozmówcom Wiktorii Wichrowskiej, którzy poruszą temat, no... Agnieszka, czy ja mogę tak zapowiedzieć, jak mogę? Poruszą temat ważki. Bardzo ważki temat dziś w materiale pochodzenia zwierzęcego. Za chwilę się okaże, co to za temat dokładnie, ale trochę zdradziłem. Manic Street Preachers wcześniej.

0: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Ważki należą do najstarszych owadów. Pojawiły się na kuli ziemskiej 300 milionów lat temu. Stanisław Ignatowicz, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ponieważ są to owady tak stare, tak przez to prymitywne, to wykształciły swoje zdolności w sposób idealny. Latają pięknie. Są wzorem wręcz dla innych owadów i potrafią przewidzieć tor lotu ofiary i ją zaatakować z wyprzedzeniem.
2: Wśród ważek są organizmy, które potrafią latać dziesiątki, nawet setki kilometrów. Nicola Gural, jestem doktorantką na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Biologii. Nawet przemieszczając się między kontynentami, przez ocean, przez Himalaje, właśnie takim jednym gatunkiem jest nomadka żółtawa, która jest w stanie przemieszczać się między Azją, Afryką, takie sezonowe maloty, podczas których wykorzystuje wiatry monsunowe, właśnie przemieszczając się na aż takie ogromne odległości. Są w stanie rozpoznać wzrokiem płeć, są w stanie powiedzieć, czy w danym miejscu może być woda w przyszłym sezonie, dzięki temu, że rozpoznają strukturę roślinności charakterystyczną dla miejsc podmokłych. Ten wzrok właśnie też jest taką niesamowitą zdolnością.
1: Miejscem idealnym dla ważek są torfowiska. I jest taka mała ważka, ona się nazywa iglica mała, 2,5 cm długości, malutka ważeczka i liczebność jej zmniejszyła się aż o 70% w porównaniu z poprzednimi latami w wielu regionach Polski Wschodniej. A w ogóle ważki stanowią grupę wskaźnikową, która wskazuje na to, w jakim stanie jest środowisko naturalne.
3: Prawda jest taka, że jeśli chodzi o zainteresowanie ważkami przez społeczeństwo, jest niewielkie. Gdzieś tam są w pewien sposób pomijane. Mikołaj Siamaszko, przyrodnik, edukator. Ważki to są organizmy, które w wodzie się rozmnażają, gdzie ich larwy są bezpośrednio związane z wodą. No i te larwy przede wszystkim polują na organizmy, które w tej wodzie występują, w tych właśnie larwach komarów, ale są to też nawet niewielkie ryby, czy chociażby kijanki płazu.
2: No tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o zmiany klimatu, to tutaj takie są dwa czynniki, które są istotne. Pierwsze to jest bezpośredni wpływ temperatury i tutaj taką strategią jest albo zajmowanie coraz bardziej zacienionych miejsc, gdzie ta temperatura jest trochę niższa niż na otwartym słońcu, albo taka zmiana miejsca występowania, jeśli chodzi o szerokość geograficzną. Drugim problemem jest susza, czyli pod wpływem zwiększonego parowania i mniejszych opadów rzeczywiście te siedliska coraz częściej wysychają.
3: Warto wyjść teren, wziąć

0: ryby bardzo szybko są w stanie uszczuplić populację ważek w zasadzie do zera. Także to są takie podstawowe rzeczy, które każdy z nas może zrobić w celu ochrony ważek.
1: Bardzo dziękujemy, proszę Państwa. Wiktoria Wichrowska i jej goście. A teraz wypowie się muzycznie Arlo Parks.

Two-Sided i Arlo Parks i utwór, który teraz się pojawi, absolutnie nie powinien być czytany dosłownie w kontekście naszej audycji oczywiście, ale po prostu jako autonomiczna wypowiedź. Magda Klus i Znudziłam się.

0: No i proszę Państwa, tak oto doszliśmy do tego wiekopomnego momentu, kiedy kończymy środową naszą audycję. Słyszymy się jutro i słyszymy się też w piątek z Agnieszką, która słyszy się z Państwem dzisiaj wieczorem. No i to będzie chyba takie, ja nawet Cię o to nie spytałem, to będzie takie imprezowe wydanie troszeczkę chyba, prawda?
1: Zobaczymy. Ale piosenki są takie trochę do potupania, oczywiście, że tak, jak zwykle.
0: Czekaj, teraz
1: i dużo akordeonu powiedzieć. Będzie, ale to w drugiej godzinie.
0: Nie, jak się mówi, joyeux anniversaire na taką sytuację? Chyba nie.
1: Wiesz co, chyba félicitations przede wszystkim, félicitations. Po prostu, tak. Félicitations, no. Merci.
0: Félicitations, to jest aperture, to znaczy aperture właściwie i hairstyles, proszę Państwa. Na koniec tej naszej audycji Agnieszka o 19 zaczyna swoje 300. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Pożar lasów na Lubelszczyźnie przybiera na sile. Gaszeniu nie sprzyja silny wiatr, który spowodował przeniesienie zarzewia ognia w kierunku drogi numer 789. Sytuacja jest trudna. Musiałem wycofać stamtąd siły i środki ze względów bezpieczeństwa, mówi zastępca komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Lublinie, brygadier Rafał Goliszek.
3: W tej chwili planujemy nową taktykę, nowe rozlokowanie sił i środków, inne miejsca, bezpieczne miejsca i próba ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru. A jak widzimy, warunki atmosferyczne nie pomagają.
2: Z wielkim pożarem lasów w okolicach Biłgoraju walczy blisko 400 strażaków. Do akcji zadysponowano 2 policyjne śmigłowce Black Hawk, 4 śmigłowce Lasów Państwowych i 4 samoloty gaśnicze Dromader. W najbliższych godzinach do akcji ma zostać skierowany wojskowy dron pomocny w lokalizowaniu źródeł pożaru. W związku z pożarem w Puszczy Solskiej Roztoczański Park Narodowy został zamknięty dla odwiedzających. Wprowadzenie zakazu ma też związek z suszą oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Kolejne 3 osoby ewakuowano z wycieczkowca płynącego po Atlantyku, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem. Podejrzenie zakażenia wystąpiło u obywateli Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 2 z tych osób są chore, a 3 miała bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono hantawirusa. Według WHO wszyscy 3 są w stanie stabilnym, a u 1 osoby nie ma symptomów choroby. Wcześniej zmarło 3 pasażerów tego statku. Na pokładzie jednostki, która obecnie stoi na kotwicy w pobliżu stolicy wysp Zielonego Przylądka, przebywa blisko 120 osób różnych narodowości, w tym Polacy. Jeszcze tylko do końca maja można oglądać niezwykłą wystawę w Łodzi, Grafika Polska w mieście Awangardy. Zgromadzono na niej 120 prac blisko 60 wybitnych twórców polskiej i światowej grafiki, m.in. Artura Grotgera, Jana Lebensteina, Władysława Strzemińskiego, Zdzisława Beksińskiego, Franciszka Starowiejskiego, Jerzego Nowosielskiego czy Andrzeja Strumiły. Co ciekawe, wystawa prezentowana jest nie w Galerii Sztuki, ale w łódzkim kinie Charlie, hubie kultury.
4: Takie wystawy, jak twierdzi nasz kurator Krzysztof Jurecki, który znakomicie te prace opisał, skatalogował, wyróżnił, dodał datowniki i tak dalej, nie było w Łodzi od 30 lat.
2: Mówił Sławomir Fiałkowski, szef kina Charlie, hubu kultury. W najbliższą sobotę 9 maja o 14 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po tej wystawie. Potrwa aż 1,5 godziny. Więcej na temat samej wystawy jutro o poranku w Nowym Świcie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Ta pieśń nosi tytuł Train, pociąg, i z tego pociągu wysiedliśmy właśnie ja, czyli Jan Chojnacki, i proszę Państwa, wraz ze mną rączo wyskoczył na peron Grzegorz Muranowicz, bowiem no, ci z Państwa, którzy słuchali nas w poniedziałek, wiedzą, że Grzesiek wymienił się z Wojtkiem ku obupolnemu zadowoleniu i mojemu też, i od dziś będziemy w środy właśnie z Grzegorzem Dzieci Bluesa prowadzić ścieżkami, które sobie wyznaczymy. Ten pociąg, jeśli chodzi o wykonawcę, przypomniał, myślę, już troszkę zapomniany i chyba rzadko powracający we współczesnych audycjach radiowych zespół Four Non Blondes. A jeżeli już Four Non Blondes, no to oczywiście What's Up?

Wielki hit 1993 roku, a więc no, jakby nie liczyć 33 lata temu. What's Up, zespół Four Non Blondes. No ale co tu dużo gadać. Zespół Four Non Blondes to jest przede wszystkim Linda Perry, czyli kompozytorka, wokalistka, aranżerka, no i osoba, która wniosła ten niesłychaną energię i, no i ten głos, prawda, bo to jest osoba niezwykle wszechstronna, utalentowana i ja z ogromnym żalem odnotowałem takie jej zniknięcie z horyzontu, tego z pierwszej linii, że tak powiem, bo te ćwierćwiecze Linda Perry spędziła jako no, bardzo istotna osoba w amerykańskim show biznesie, stojąc za produkcją i nie tylko produkcją, i dostarczając wielu przebojów innym wykonawcom, Gwen Stefani, Adele, Pink, to wszystko są artystki głównie, które jej zawdzięczały i wspaniały repertuar, no i rewelacyjną produkcję. I teraz, hej, dla mnie dosyć niespodziewanie, ale myślę, że dla większości słuchaczek i słuchaczy też, już w ten piątek, czyli 8, ukaże się nowy album Lindy Perry zatytułowany Let It Die Here. Dwa słowa o tej płycie, a teraz posłuchajmy tytułowego nagrania. Let It Die Here, Linda Perry.

Let It Die Here. No, tytuł taki rozliczeniowy, bym powiedział, sugerujący zamknięcie jakiegoś rozdziału. Nie wiem, nie znam, bo Linda jeszcze nie zdradziła o jaką przestrzeń życiową czy też uczuciową chodzi. I w tym klimacie w zasadzie utrzymane są wszystkie nagrania. To nie znaczy, że to jest jakaś jednostajny zestaw 17 numerów, bo aż tyle się tutaj znalazło. W zasadzie takie krótkie to są zwięzłe wypowiedzi muzyczne, ale jakżeż bogato zinstrumentowane, zaaranżowane. No i co mnie najbardziej cieszy, że głos Lindy jest w całej swojej słoneczności takiej, a jednocześnie dramatyczności prezentowany na tym albumie. Czy to może się wydawać niewłaściwe dla audycji, która nosi tytuł Dzieci Bluesa? A ja myślę, że to jest wręcz jak najbardziej uzasadnione, bo i ten i dramatyzm, i kołysanie, od czasu do czasu ten zaśpiew, a to gitary, a to któregoś z dęciaków, to wszystko się opiera na tych korzeniach, które my, dzieci bluesa, najlepiej czujemy. Linda Perry z nowego albumu Let It Die Here w nagraniu Now That She's Gone.

Linda Perry, Linda Perry. Ach, jak ja lubię już tę płytę, choć tak naprawdę tak porządnie raz tylko przesłuchałem, ale no coś mi się wydaje, że będę dzieci bluesa też tym bardzo faszerował. Próbowałem znaleźć coś zbliżonego do naszego pulsu dzieci bluesa z dokonań produkcyjnych Lindy Perry, ale okazuje się, że tutaj no raczej to są zupełnie inne rejony, inna sfera, inna atmosfera, inna aura. I wreszcie dotarłem do takiej dosyć nowej jej produkcji sprzed 2 lat. Okazuje się, że była autorką 4 piosenek i także ich producentką takiej epki Ringo Starra zatytułowanej Crooked Boy. To było dokładnie 2 lata temu, na przełomie kwietnia i maja 2024 roku. No, na siłę troszkę znalazłem taki jeden numer, w którym po pierwsze Ringo nie fałszuje, bo nie ma na to czasu, bo to jest szybki numer, a po drugie no, to jest takie troszkę taka gonitwa zbliżona do rock'n'rolla, troszkę może taka punkowata. A co tam będę dużo gadał. Posłuchajmy, jak Linda Perry załatwiła Ringo Starra. Gonna need someone.

No a po tej nowalijce ze świata, nowalijka z Polski, choć tytuł utworu brzmi obcojęzycznie. Old Eagle.

Zapytają Państwo, skąd takie nagranie pojawia się w mojej audycji. Odpowiadam, dlatego, że mi się podoba. I dlatego, że jest kilka elementów, które mnie zainteresowały w pierwszym rzucie pozamuzycznie. Po pierwsze, biblijna nazwa zespołu, Dobry Łotr. Po drugie, imię i nazwisko wokalisty, kompozytora i lidera tego przedsięwzięcia, Marek Zarzycki. A Marek Zarzycki to oczywiście to jest inna postać, ale to jedna z takich bardzo zasłużonych postaci dla polskiego big beatu. Wokalista, basista, członek zespołu Kawalerowie na przykład. No odszedł już jakieś tam 7 lat temu. No ale poza tym to jest Dobry Łotr, to jest zespół, który gra własną muzykę opartą na takich nutkach folkowych, troszkę irlandzkich, z fajnymi tekstami. No i moim zdaniem to wystarczy, żeby usprawiedliwić ich obecność w Dzieciach Bluesa. Wydali epkę z 5 piosenkami. Kończy tę epkę utwór o nieco przerażającym tytule Wojna.

0: życzę ci.
1: I przeskakujemy do zupełnie innej estetyki i aury. Orianti wystąpi. Jedna z najwybitniejszych współczesnych gitarzystek, która coraz bardziej skłania się w stronę bluesa. No i jest jeszcze jedna przyczyna, dla której chciałbym, żeby zabrzmiała jej muzyka, ale o tej przyczynie może powiem na przykład w przyszłym tygodniu, albo jeszcze za 2 tygodnie, ale jeszcze nie dziś. Orianti, What I've Been Looking.

0: A teraz na zakończenie tej pierwszej godziny taki longier ciekawostka. Rok 1994. Trasa Johnny'ego Wintera obejmująca Stany Zjednoczone i Kanadę. I w Kanadzie dołączył do niego, do jego zespołu Dr. John. Choć niektórzy twierdzą, że było właśnie wręcz przeciwnie, że to do doktora Johna dołączył Johnny Winter. Tak czy owak, gdzieś tam w Ontario udało się zarejestrować ich wspólny koncert, który figuruje w opisie jako live, ale absolutnie nie słychać tam śladu publiczności, więc być może było to jakieś przygotowanie do czegoś w studiu. W każdym razie no, zabawa świetna, obej muzycy w doskonałej formie, jakość nagrania całkiem przyzwoita, więc pomyślałem sobie, że taka piguła historyczna z czegoś, co już sene wrati, na zakończenie tej pierwszej godziny będzie w sam raz. Dr. John i Johnny Winter. Jako pierwszy Right Place, Wrong Time, Dr. John, a potem Mean Mistreater, Johnny Winter.
1: You feel like playing a little bit of a Right Place at the Wrong Time?
2: Oh, yeah, man.
1: That's where a lot of them want

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał polskim władzom powstrzymanie się od utrudniania pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślono, że decyzja ma charakter natychmiastowy i jest wiążąca dla wszystkich instytucji państwa. Konieczna była taka interwencja na poziomie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, aby Nawrocki i Święczkowski zrozumieli, że nie ma tu pola do manewru czy dyskusji, komentował w TVP Info mecenas Michał Wawrykiewicz.
3: Natychmiast czwórka sędziów powinna być dopuszczona do orzekania i jeśli ktokolwiek będzie blokował ich orzekanie w Trybunale Konstytucyjnym, no to naraża się na odpowiedzialność karną. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. To, że aż Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał zająć się tą sprawą, no to jest skala tej destrukcji, która została dokonana w Trybunale Konstytucyjnym. Ta dekada bezprawia w Trybunale Konstytucyjnym dobiega końca.
2: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie przydziela spraw czworgu sędziom, zasłaniając się ewentualnym rozstrzygnięciem sporu kompetencyjnego przez Trybunał. Wniosek w tej sprawie jednak dopiero wpłynął, a daty jego rozpatrzenia nie wyznaczono. Nawrocki skierował do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Jego fundamentem jest projekt rządowy, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: To jest to wyjście pana prezydenta naprzeciw rządowi, żeby rozwiązać ten problem. No są zmiany, jeżeli chodzi o terminy, są zmiany, jeżeli chodzi o kontrolę sądową, są zmiany, jeżeli chodzi o obligatoryjność publikacji tych ostrzeżeń. A więc wszystkie zmiany, które mają z jednej strony ostrzegać obywateli przed ryzykiem w sposób taki bardzo konkretny, obligatoryjny, a nie tylko fakultatywny. Z drugiej strony dać faktyczny, rzetelny, skuteczny nadzór organom państwa, tutaj mówimy o KNF-ie, a z trzeciej strony także respektować prawa przedsiębiorców, bo przecież nie wszyscy muszą być nieuczciwi, chyba też to zakładamy.
2: Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział skierowanie do Sejmu kolejnego rządowego projektu ustawy w sprawie kryptoaktywów. Nawrocki zawetował dwie poprzednie ustawy w tej sprawie. Już jutro rusza w Piotrkowie Trybunalskim Festiwal Sztuki Japońskiej. Będą pokazy, prelekcje, wystawy, warsztaty, spotkania z pasjonatami, kolekcjonerami, twórcami i naukowcami z całej Polski. Zaprasza organizator Witold Stawski.
5: Czy wiesz, dlaczego japońska daruma ma namalowane jedno oko? Na czym polega fenomen japońskich drewnianych kokeshi, które wygrywają z elektronicznymi gadżetami? Co dla Japończyków zrobił Piłsudski, że stawiają mu pomniki? Czy Japończycy nadal kochają mangę i anime? O tym i o nowych trendach w subkulturach młodzieżowych na Festiwalu Sztuki Japońskiej w Piotrkowie.
2: Festiwal Sztuki Japońskiej potrwa od jutra do niedzieli 10 maja. Wszelkie informacje szczegółowe są na profilach społecznościowych festiwalu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki, druga godzina Dzieci Bluesa, którą otworzył Taj Mahal ze swojej nowej, chociaż troszkę też i takiej starej płyty zatytułowanej Time, tak jak też ten numer, który otwiera ten album i który Państwo usłyszeli. To też jest nieznana wcześniej kompozycja Billa Withersa, którą Taj gdzieś z jakiegoś tajemnego, jemu tylko znanego archiwum pozyskał. Dlaczego mówię, że ona jest taka i stara, i troszkę i nowa, i troszkę stara? Ano dlatego, że oficjalną premierę miała 25 kwietnia, czyli no niecałe dwa tygodnie temu, ale rejestracja nastąpiła 15, czy tam nawet 16 lat temu. I zdaje się, że gdzieś to był taki materiał troszkę zagubiony, zapodziany. Dokładnie nie wiem, dlaczego nie ukazał się wtedy, kiedy został nagrany. W każdym razie bardzo dobrze, że to się stało, bo to jest obok płyty Lindy Perry dla mnie bardzo znaczący taki przykład tego, że ta muzyczka, która cieszy dzieci bluesa, nadal ma swoje znaczące odbicie we współczesnej fonografii. Time, płyta Taj Mahala, to album zawierający dosyć krótkie nagrania i nie są to utwory zaaranżowane tak, jak bywało w przeszłości u Taj Mahala, że były jakieś takie nawiązania do muzyki świata, czy też do pewnej archaizacji. Tutaj po prostu Taj i jego Phantom Blues Band grają piosenki, można powiedzieć, ładne. A ja przy tej okazji chciałbym cofnąć się jeszcze głębiej do 1968 roku, kiedy to Taj Mahal jako znacząca figura w świecie show biznesu wziął udział w czymś, co Rolling Stonesi wymyślili, a co się nazywało Rolling Stones Rock and Roll Circus. On zgromadził tam no, kilkoro znakomitych wykonawców, zespół The Who, Clapton także wystąpił, no i swoją sztukę na arenie tego cyrku wykonał też Henry Sinclair Fredericks Jr., czyli właśnie Taj Mahal. A wykonał utwór zatytułowany Ain't That a Lot of Love. Taj Mahal, 68 rok.

No i w tym samym roku Taj Mahal nagrał swój pierwszy album i od tego czasu dorobił się w takich pozakoncertowymi. 33. To ten nowy jego album to jest już 33 w jego dorobku, a do tego dochodzi jeszcze około 20 koncertowych. No i pojawił się też na niezliczonej liczbie płyt ze składankami, występował gościnnie z artystami ze wszystkich stron muzyki popularnej. No, generalnie rzecz biorąc, niezwykle aktywna jednostka i dlatego postanowiłem dzisiaj jej poświęcić znaczną część drugiej godziny Dzieci Bluesa, a teraz tę część wypełni kolejne nagranie z jego tej najnowszej, choć zarejestrowanej 16 lat temu, płyty Time. Utwór nosi tytuł Ask Me About Nothing But The Blues.

Jeszcze jedna piguła z Taj Mahalem, z fragmentem jego mojej ulubionej płyty, która nosiła tytuł Dancing the Blues. Czy można tańczyć bluesa? No to posłuchajcie, dziewczęta i chłopcy, oto dwa numery. The Hoochie Coochie Coo i I'm Ready. Taj Mahal.

Troszkęśmy się z Grześkiem zmachali, bo chałupce były. Szkoda, że Państwo tego nie widzieli. Wyłączyliśmy kamery. Była obawa, że możemy nawet przetrącić któryś z mikrofonów. No, ale się udało. No to teraz troszkę odpoczniemy przy Nowalijce. Nowalijka i debiut w tej audycji. Artysta nazywa się Brother Wallace.

Brother Wallace, artysta, który urodził się w Georgii, w Stanach Zjednoczonych, który przez znaczną część swojej młodości i dzieciństwa uczestniczył w gospelowych przedstawieniach i koncertach. Udało mu się nawet dzielić scenę z jedną z legend muzyki gospel, czyli z Kirkiem Franklinem. No a kiedy spostrzegł, że jest muzycznie bardzo wyczulony, postanowił zgłębiać tajniki tej sztuki i w sumie poświęcił się przez pewien czas nauczaniu młodzieży. W tym też czasie, kiedy już doroślał, nawiązał kontakt z brytyjską formacją, taką troszkę funkową, troszkę soulową, The Heavy, której współlider Dan Taylor no, bardzo zajął się Wallace'em do tego stopnia, że doprowadził do podpisania przez Wallace'a kontraktu płytowego i pomógł mu wyprodukować płytę. Płyta nosi tytuł Electric Love i ukaże się jako premiera w dorobku Wallace'a w ten piątek. Proszę posłuchać tytułowego nagrania z albumu Electric Love.

Brad Wallace nie ukrywa, że jest pod ogromnym wrażeniem nagrań z przeszłości. Sam Cooke, Little Richard, Otis Redding, czy też taka ikona rocka z południa, czyli Johnny Taylor. I to słychać w nagraniach brata Wallace'a. I żeby uzyskać taką naturalną pełnię dźwięku zbliżoną do tego czasu, kiedy nagrywał Little Richard i Sam Cooke, skierowali się artyści do studia Real World w Anglii. To takie znane miejsce, które kiedyś założył i wyposażył Peter Gabriel. No i stąd udało się osiągnąć zamierzony cel. No God in this town. Nie ma Boga w tym mieście. Jeszcze raz, Brother Wallace.

Brother Wallace. Świetny głos i takie podejście do tradycji, które bardzo mi się podoba, bo to nie jest kopia, to nie jest pastisz, to się czuje, że on też podobnie przeżywa jak ci, którzy stali się jego pierwowzorami z okresu rozkwitu muzyki soul z drugiej połowy lat 60. No a skoro soul, to podkreślmy raz jeszcze i ten gatunek, i obecność w audycji Dzieci Bluesa Taj Mahala, bo soul to jest także tytuł piosenki, którą Taj Mahal wspólnie z Keb Mo za chwileczkę wykonają, a pochodzi ona z ich wspólnego albumu sprzed prawie już 10 lat. Nazwali wtedy swój duet i całe to przedsięwzięcie dźwięcznie i prosto. Taj Mahal.

No i tym sposobem zbliżamy się do pięknego zwieńczenia dzisiejszego wydania Dzieci Bluesa. Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki dołożyli wszelkich starań, żeby Dzieci Bluesa były zadowolone. No a żeby taką wisienkę na tym ich zadowoleniowym torcie postawić, no to teraz coś sprzed 15 lat, kiedy to w jazz at Lincoln Center miało miejsce, czyli takie przedsięwzięcie Wyntona Marsalisa z Ericiem Claptonem, które zostało utrwalone na płytach. Clapton wymyślił, jakie stare numery, Marsalis je zaaranżował. To wszystko zostało pięknie wykonane, nagrane i też Clapton zażyczył sobie, żeby w jednym z numerów pojawił się nikt inny, tylko Taj Mahal. I oto w ich wykonaniu tradycyjny standard jazzu, tradycyjnego Just a Closer Walk with Thee.

0: Eric Clapton.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sytuacja w lasach na Lubelszczyźnie jest trudna. Pogorszyła się przez porywisty wiatr. Ogień rozprzestrzenił się w inne miejsca. Ściągamy nowe siły, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń, dostosowanie się do poleceń służb. Na razie od strony zarządzających akcją jest kontrola na tym się dzieje, choć sytuacja jest trudna. Chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez Straż Pożarną.
3: W gaszeniu pożaru bierze udział ponad 100 jednostek straży, blisko 400 strażaków. Pożar obejmuje około 300 hektarów lasu, szybko rozprzestrzeniając się na tereny 3 powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych. Obecnie stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Rząd zdecydował o skierowaniu umowy handlowej z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska domaga się zbadania legalności procedowania porozumienia, które budzi sprzeciw części państw członkowskich. Skarga może, ale nie musi zablokować tej umowy, bo decyzja w tej sprawie należy do Komisji Europejskiej. A Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał tak zwane zabezpieczenie nakazujące polskim władzom powstrzymywanie się od działań, które mogłyby blokować objęcie funkcji i wykonywanie obowiązków przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja zaczyna obowiązywać natychmiast, mówi mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy, która reprezentowała sędziów w tej sprawie.
5: Ja oczekuję, że to się wydarzy, dlatego że jest to zabezpieczenie, które jest natychmiast wykonalne, skuteczne. Tutaj nie ma pola do żadnej dyskusji i interpretacji. Organy publiczne, w tym prezes Trybunału Konstytucyjnego, powinni to zabezpieczenie wykonać natychmiast. Pan prezes powinien powstrzymać się od wszystkich czynności, które uniemożliwiają wykonywanie tych obowiązków jako sędziów, czyli nie przydzielania pokoju, nie udostępniania tej przestrzeni, nie przydzielania spraw.
3: Sprawa dotyczy czwórki sędziów, która złożyła ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uznał jednak, że bez stanowiska prezydenta nie może dopuścić ich do orzekania. Pojutrze rozpocznie się WOW Piotrkowska Center w Łodzi, festiwal sztuki abstrakcyjnej. Będą to 2 tygodnie wystaw, spotkań z twórcami, nocne pokazy kina abstrakcyjnego czy tematyczne warsztaty i performanse, mówią organizatorzy Adam i Estera Lipmanowie.
6: Będą tutaj 3 wystawy. Wystawa solo, abstrahując od graffiti, Błażeja Rusina. Mamy wystawę Nostalgiabait, do której zaprosiliśmy artystów, których wybraliśmy na podstawie tego, że łączył nas ten temat nostalgii. A jest to nostalgia do różnych rzeczy. I jest jeszcze wystawa...
7: To wystawa Struktury Odczuwania. Będzie dość różnorodnie. Zobaczymy tutaj 10 artystów z Polski, 9 artystów z różnych krajów, takich jak Stany, Kanada, Tajwan.
3: Wystawy zostaną zaprezentowane w Centrum Festiwalowym WOW Piotrkowska Center na 2. i 3. piętrze. Wydarzenia obejmą swoim zasięgiem również inne punkty, w tym Muzeum Miasta Łodzi. Festiwal potrwa do 23 maja. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
8: A teraz z głośnika wyskoczy Państwu popołudniówka.
9: Nowy Świat po południu.
8: Jesteśmy do 19:00. Mam nadzieję, że Państwo do 19:00 też mają trochę czasu i zechcą go spędzić z nami. Choć tak naprawdę spędzamy go razem ze sobą. 4 minuty po 4:00 po południu małpa.nowyświat.online 224 280 280. A tu Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Olga Szygenda, Klaudiusz Slezak, Maciej Zambon i Michał Porycki. No i Rafał Lewandowski, program realizujący. Afterlife na początek.

0: My tu, państwo, tam, pomiędzy nami cała ta technologia, ale to właśnie dzięki technologii też jesteśmy bardzo blisko. Blisko siebie. W grupie osób patronujących proszę też dać znać. A w programie to, o czym redaktor Kawka wspominał w serwisie informacyjnym, Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się w sprawie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Myślę, że sytuacja jest dość jednoznaczna. Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdza to wszystko, co mówi w Polsce wielu prawników. Ta czwórka powinna być jak najszybciej dopuszczana do orzekania.
2: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, której strażnikiem jest prezydent zgodnie z artykułem 126.
0: Klaudiusz Slezak opowie o wszystkim, co wie na ten temat i to już niebawem, a po 16.30 na Lubelszczyźnie płonie las.
3: Sytuacja jest trudna. Sytuacja niestety pogorszyła się ze względu bardzo suchej ściółki, no i niestety porywistego wiatru.
0: Strażacy od wielu godzin walczą z pożarem, którego front ma prawie kilometr szerokości. Sytuację utrudnia pogoda. Na miejscu jest nasza reporterka Klaudia Kowalczyk, z którą połączymy się jeszcze przed 17, a w drugiej godzinie nagość sprzedawana w internecie.
4: Umiejętność korzystania z internetu to jest rzeczywiście pewna umiejętność, którą trzeba nabyć.
5: Żeby ochronić przed szkodliwymi treściami, w tym żeby móc rozmawiać o tych treściach, które dziecko ogląda.
0: Olga Bobienko opowie o nieletnich sprzedających w internecie swoje nagie zdjęcia. A po 17.30 gościem popołudniowego programu będzie Maciej Kornacki z Fundacji Analogowi. Dlaczego tak trudno zablokować w internecie obrót nielegalnymi treściami dotyczącymi małoletnich? A na koniec, czyli po 18.00, pozytywne spojrzenie na ciało.
6: W ciągu pozytywności nie o to chodzi, że nie zwracamy uwagi, jak wygląda ciało. No robimy to automatycznie. To miało taki zamysł ochrony zdrowia psychicznego. Nie chodzi o to, żeby mówić osobie, która cierpi na otyłość, że to nic dla twojego zdrowia i to dobrze, że jesteś otyła, bo to w ogóle jest nie o tym. Przede wszystkim to ciało, pozytywność nie jest też jakimś nakazem, że ty musisz kochać swoje ciało.
0: O tym, jak postrzegamy i jak jesteśmy postrzegani, opowie Olga Szygenda. Czy ciało pozytywność kończy się tam, gdzie zaczynają problemy ze zdrowiem? Jak bardzo nasz wygląd wpływa na pozycję społeczną? To o tym porozmawiamy po 18.30 z dr Zofią Boni z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 9,5 minuty po 16.00.

0: Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące powstrzymanie się od utrudniania, objęcia i wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o tych sędziów, których prezes Trybunału nie dopuszcza do orzekania. A my pytamy, kto uznaje takie zabezpieczenie? W końcu jednak Europejskiego Trybunału. Klaudiusz Slezak powinien znać odpowiedź na to pytanie. Dzień dobry, Klaudiuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Miło cię słyszeć, Michale.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś, bo po raz kolejny potrzebujemy wsparcia w wyjaśnianiu zawiłości europejskiego i polskiego prawa.
1: To musimy przypomnieć tę historię, bo może akurat ktoś wrócił z długiego rejsu i nie pamięta. Albo nie był świadkiem tego, co tu się działo przez ten czas. Ostatnich kilka miesięcy. No więc przypomnijmy, że Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w miejsce wakatów. Też dodajmy, przypomnijmy, żeby tutaj oddać sprawiedliwość tej historii, że Sejm przez jakiś czas nie wybierał sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, sama procedura była przez jeszcze wtedy marszałka Hołownię rozpoczynana. Między innymi Marek Ast był takim kandydatem wiecznym, chciałoby się rzec, bo Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało go za każdym razem. No ale potem nie uzyskiwał wymaganej liczby głosów. No i ta cała procedura kończyła się niczym. Mijał odpowiedni czas. No i marszałek ponownie taką procedurę zaczynał. No ale nie udawało się przez te kilkanaście miesięcy sędziów Trybunału wybrać, aż do momentu, kiedy pojawiło się tam 6 wakatów właśnie. Sejm ostatecznie tych sędziów wybrał, no ale pojawił się jeden duży problem, a mianowicie pan prezydent nie kwapił się, żeby odebrać ślubowanie od tak wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bo najpierw ustami swojego ministra, czyli Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii, słyszeliśmy z Pałacu Prezydenckiego, że procedura była wadliwa, że marszałek nie dotrzymał terminów. Tu szybko się okazało, że kancelaria prezydenta nie ma racji, bo przypomnę, że Sejm ma taką możliwość, marszałek pyta o to, to często może umyka, bo to jest jedno z takich proceduralnych stwierdzeń marszałka, że tam czy może skrócić termin. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznaję, że tam ten termin został skrócony. Jak jest sprzeciw, no to wtedy jest szybkie głosowanie i też Sejm, posłowie mają możliwość skrócenia takiego terminu. Tak było tym razem, sprzeciwu nie było. Marszałek wypowiedział odpowiednie formułki, więc okazało się, że sędziowie zostali wybrani. Jeżeli chodzi o tę procedurę sejmową, poprawnie. Zresztą dodajmy, co w sumie przyznał pan prezydent, no bo 2 z 6 w ten sposób wybranych sędziów pan prezydent zaprosił do Pałacu Prezydenckiego. Czym, no dodajmy, uznał, że cała procedura w sensie proceduralnym była przeprowadzona poprawnie. Natomiast, i tu się pojawia największy problem, pan prezydent zaprosił tylko 2 na ślubowanie. Nie zaprosił czwórki tak sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tu pojawiły się największe schody, też to przypomnijmy, ponieważ na pytanie, dlaczego tylko 2, minister Bogucki odpowiadał do tej pory, że to dlatego, że ich kadencja skończyła się za czasów prezydentury Karola Nawrockiego właśnie, prezydenta, a pozostałej 4 za czasów prezydenta Andrzeja Dudy. No, wielu prawników oczywiście łapało się za głowy, słysząc tę argumentację, no ale taka padała. Dlaczego akurat ta 2? Nie, nawet nie dlaczego 2, tylko dlaczego akurat tych 2? No i tu się pojawiały też różne komentarze, zresztą pana Boguckiego, no że pan prezydent przyglądał się życiorysom. I tutaj znowu pojawiało się rwanie włosów na głowach prawników, no bo nie ma żadnego, przypomnijmy, ale to żadnego przepisu, na podstawie którego prezydent może weryfikować decyzję Sejmu. Prezydent oczywiście bierze udział w całej procedurze, w sensie tego odebrania ślubowania, ale nie ma żadnej możliwości weryfikowania tego, czy Sejm zrobił dobrze, czy źle. Nie ma takiego, nie wiem, sędziowskiego weta w tej sprawie. No po prostu jego rola ogranicza się do odebrania ślubowania i już. Przy czym też dodajmy, że prezydent nie ma tam zakreślonego żadnego czasu. Oczywiście minister prezydencki powoływał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z 2015 roku, kiedy w Trybunale rządził prezes Andrzej Rzepliński. powoływał się na ten wyrok, że prezydent może w nadzwyczajnych okolicznościach właśnie wstrzymać się z tym odebraniem ślubowania. Tyle, że to był wyrwany fragment z tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bo tam w dalszej części zdania cytowaliśmy to, Michale, tylko przypominam pokrótce, wyraźnie stało i wyraźnie stoi do dzisiaj, bo ten wyrok jest opublikowany, że te nadzwyczajne okoliczności to jest na przykład, gdyby wyszły jakieś informacje o sędzim, tudzież sędzi, których nie miał Sejm, podejmując decyzję o wyborze. Czyli między decyzją Sejmu a ślubowaniem u prezydenta okazuje się coś, co sprawia, że faktycznie ten ktoś nie mógłby być sędzią. No albo inne nadzwyczajne okoliczności, ale taka nadzwyczajna okoliczność w żadnym razie nie wystąpiła. Co więcej, w tym samym przypominam to orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, wyraźnie jest napisane, że prezydent nie ma żadnej mocy sprawdzania, weryfikowania decyzji Sejmu. Jego rola ograniczy się właśnie do odbierania ślubowania. No ale prezydent nie odbierał, co pamiętamy. No i w końcu doszło do wydarzenia bez precedensu, czyli sędziowie, tutaj duży cudzysłów, wynajęli od marszałka Sejmu salę kolumnową.
0: Pamiętamy, bo...
1: Tak, bo marszałek cały czas utrzymywał, że on nie jest organizatorem tej uroczystości, tak. Aczkolwiek i marszałek, i wicemarszałkowie, i marszałkini Senatu, i inne osoby w obecności notariusza przyszli tutaj do sali kolumnowej, cała szóstka, wszyscy sześcioro złożyli ślubowanie i jak sami mówili, opierali to nie na przekonaniu, że słowo wobec prezydenta, bo faktycznie jest to tak napisane, że ślubowanie odbywa się wobec prezydenta, oznacza, że w jego obecności, tylko wobec rozumiane szerzej, że prezydent ma się o nim dowiedzieć. No i w związku z tym, że ma się dowiedzieć, to potem prosto z Sejmu poszli do kancelarii prezydenta, która jej jedna z placówek znajduje się właśnie tutaj obok, zaraz Sejmu, właśnie w tym kompleksie sejmowym, też przy ulicy Wiejskiej. Tam złożyli odpowiednie dokumenty, to oświadczone notarialnie i stwierdzili, że od tego czasu sędziami są. Poszli też do Trybunału Konstytucyjnego, a właściwie pojechali, bo pierwsze te wizyty tam odbywały się jednym wspólnym busem. Wjeżdżali sędziowie, cała szóstka, te wszyscy sześcioro, ale tylko dwoje zostało dopuszczonych do gabinetów, dostali przydziały do spraw, pozostała czwórka może siedzieć w bibliotece. Co prawda prezes Święczkowski twierdził, że tak jak każdy obywatel mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego, ale okazało się, że nie do końca tak jak każdy obywatel. No bo dziennikarze chcący tam wejść na przykład nie są wpuszczani, żeby sobie razem z tą czwórką sędziów posiedzieć. No więc sędziowie... Próbowali, nawet wpisywali się na listę obecności, twierdząc, że oni przychodzą do pracy, zostali poprawnie wybrani, co potwierdził też prezydent, odbierając ślubowanie od tej dwójki. No ale Bogdan Święczkowski ani gabinetów, ani tług, ani spraw przydzielić im nie chciał. No więc co zrobili? No więc poszli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przypominam, to nie jest ta sama instytucja, to co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten jest związany właśnie z Unią Europejską, jak sama nazwa wskazuje. Ten z Radą Europy. Trochę szersza organizacja, ale tak. No więc poszli tam właśnie i dzisiaj Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie. To jeszcze nie jest wyrok ostateczny, ale zabezpieczenie, żeby najszybciej powiedzieć z tym zabezpieczeniem, to jak pewnie Państwo kojarzą sprawy frankowe, bo ich jest bardzo dużo, to jeszcze zanim zapadnie wyrok, to czasem sądy stwierdzają, że okej, już radnie trzeba płacić do czasu tego prawomocnego orzeczenia, to mamy do czynienia właśnie z takim zabezpieczeniem. Też ETPCM mówi: sędziowie natychmiast do pracy, dopuścić ich i już. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar, dzisiaj senator, mówi tak.
2: Bardzo ważne w tym postanowieniu zabezpieczającym jest to, że ono jest adresowane do wszystkich organów państwa. Nie tylko do pana Święczkowskiego, ale także zakładam do prezydenta. I myślę, że jeżeli zostanie wysłany choćby delikatny sygnał ze strony prezydenta, że uznajemy to za przysiężenie, to pan Święczkowski będzie musiał dopuścić do orzekania. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń wydanych w sprawie ważnej, istotnej i co więcej nawiązujących w sposób bezpośredni do wcześniejszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Także bardzo dobrze, że ta czwórka sędziów zwróciła się do Trybunału i że uzyskała to postanowienie zabezpieczające. Teraz po prostu trzeba je wykonać.
1: I tu cię pewnie, Michale, jakoś bardzo nie zaskoczę, bo linia w Pałacu Prezydenckim właściwie jest utrwalona od czasów prezydentury Andrzeja Dudy. Tu jest w tej materii kontynuacja. Jakbym miał cię zapytać, zgadnij, jaka?
0: To tak, to jest kontynuacja tego, co już było.
1: Mm-hmm, czyli nie będą nam?
0: W obcych językach, tak. Mm-hmm,
1: No to mniej więcej tak brzmi. Minister Boguski tak komentował to zabezpieczenie.
3: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, której strażnikiem jest prezydent zgodnie z artykułem 126, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, także w zakresie sporów kompetencyjnych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny. Więc nie ma wyższego prawa i nie ma innego organu, który mógłby rozstrzygać o kwestiach konstytucyjnych. To jest jedna rzecz, jakby pierwsza część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi jest taka, jak już mówiłem, pan prezydent skierował w trybie artykułu 189 Konstytucji wniosek o rozstrzygnięcie sporu między Sejmem reprezentowanym przez marszałka Sejmu, a prezydentem w kontekście treści artykułu 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli w istocie, czy można dokonać ślubowania bez prezydenta. Mimo, że ustawa mówi wobec, a więc w obecności prezydenta, mimo, że doktryna nie ma tutaj prawa żadnych wątpliwości, że obecność prezydenta jest obowiązkowa, no to odbyło się to w obecności marszałka, bo nie w obecności prezydenta, bo jak państwo doskonale wiecie, pana prezydenta tam nie było.
1: No i teraz podsumujmy to wszystko, co wiemy już. Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygać o konstytucyjności ustawy o sędziach Trybunału Konstytucyjnego. To jest ten wniosek złożony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, zresztą na mocy którego wybrano innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, między innymi sędziego Piotrowicza, wcześniej sędzie Pawłowicz też, która już co prawda w Trybunale Konstytucyjnym nie jest, ale też w nim przecież była, o stwierdzenie, że te przepisy są niekonstytucyjne. To jedna rzecz, ale druga to właśnie ten wniosek, o którym mówił minister Bogucki, czyli prezydent chce, żeby Trybunał Konstytucyjny, uwaga, bez tej czwórki sędziów, czyli w składzie 11-osobowym, stwierdził, kto ma rację w tej sprawie. Ale jeszcze bez dopuszczenia tych sędziów, oczywiście, którzy, no, dopuszczeni według ETPC powinni być bez żadnej dyskusji. Donald Tusk dzisiaj tę sprawę też komentował. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekania. Dotarło? Koniec cytatu. To pytanie właśnie, czy dotarło, bo pytanie, czy jakiekolwiek wrażenie zrobi to na Bogdanie Święczkowskim, prezesie, choć niektórzy twierdzą pełniącym obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Śmiem wątpić, to moje własne przewidywanie, czy Bogdan Święczkowski przejmie się tym zabezpieczeniem. Powinien, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram, która przed między innymi ETPC reprezentuje i reprezentowała tę czwórkę sędziów.
4: To zobowiązanie i zabezpieczenie, ono jest jasne, ono nie podlega żadnym interpretacjom i dyskusjom, ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich. Czyli dokładnie to, co się teraz dzieje w Trybunale, bo pan prezes uniemożliwia przystąpienie do tych działań, więc w przekonaniu moich klientów powinien po prostu wykonać ciążące na nim zobowiązanie i dopuścić ich do pracy jako sędziów Trybunału.
5: A jeśli tego nie zrobi?
4: Jeśli tego nie zrobi, to naruszy ponownie Europejską Konwencję Praw Człowieka. To też jest taka sytuacja, w której może być to rozpatrywane w przyszłości w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej, na pewno jakiejś odpowiedzialności karnej, ewentualnie za uniemożliwienie jednak funkcjonowania organów władzy publicznej. To już jest rola, ocena, tak, prokuratury i potem sądów, ale na pewno jest to głębokie naruszenie praw i wolności konwencyjnych.
1: Ale dodajmy, że ETPCZ w odróżnieniu od TSUE nie ma możliwości nakładania żadnych kar finansowych ani innych tego typu środków przymuszających kraje do pewnych działań. A raczej jest to kwestia, jakby to powiedzieć, no, pewnego
0: kultury
1: wstydu.
0: Politycznej.
1: No, pięknie to ująłeś. Więc no, teoretycznie Bogdan Święczkowski może powiedzieć, że nie mamy pańskiego płaszcza i co mi zrobicie. I właściwie, no niestety, to jest pewna słabość tej instytucji, która wskazuje na błędy, wydaje zabezpieczenia, potem wyroki, orzeczenia, ale nie zawsze jest w stanie je zrealizować tak, jak może niektórzy by sobie to wyobrażali. Także tak, ta sytuacja wygląda. Czy to coś zmieni? Ja szczerze wątpię. Raczej...
0: Nie masz wrażenia,
1: pad będzie trwało.
0: Nie masz wrażenia, że czasem presja, ta zewnętrzna presja ma znaczenie i ma sens. Może nie w przypadku instytucji europejskich, ale w ogóle szeroko rozumiana. Ja już nie mówię o tym, że gdyby zza oceanu jakiś głos w tej sprawie wybrzmiał, silny, mocny głos, któż za oceanem mógłby taki głos dać? No nie wiem, zostawiam to państwu. To wtedy tu u nas też byłby inaczej słyszalny właśnie w tym dużym pałacu.
1: Ja premier mówię, że Kanady.
0: Na przykład, premier Kanady byłby dobry. Ja nie mówię, że w tej sprawie. Ja nie mówię, że taki, który byłby zgodny z tym, co orzekł Trybunał, Europejski Trybunał, ale myślę sobie, że to jest jakaś kropla, która jednak drąży skałę, ten monolit sprzeciwu.
1: Nie mam wrażenia, że tę skałę umacnia.
0: W ten sposób. Zwieramy szeregi, gdy mówią nam, że to, co robimy, jest bez sensu.
1: Tak mi się wydaje. Czy ja zdążę jeszcze jeden wątek?
0: Tak, bardzo proszę. 16:29 na zegarach, Klaudiusz Slezak i jeszcze jeden wątek.
1: To ja tylko powiem, że jest.
0: Naprawdę?
1: Uważaj, bo jest. Nawet tu już jest. Tu już na Wiejską dosłany pocztą. Co prawda chyba jeszcze bez uzasadnienia, więc coś czuję, że wróci prędziutko.
0: Ale o czym my mówimy?
1: Wróci prędziutko celem uzupełnienia, czyli prezydencki projekt dotyczący kryptowalut.
0: A, ja myślałem, że podcast Ekstra już jest.
1: A to też już chyba jest.
0: Nie jest.
1: Nie jest?
0: Podcast lekko kosmiczny Klaudii Kowalczyk jest, a poszukiwaczy jeszcze
1: no
0: nie ma.
1: No to ten zaraz powinien wskoczyć. Znaczy, szeroko pojęte zaraz.
0: Zaraz. Tak wczoraj więc... mieliśmy o higienie dłoni, więc tak. O zarazach też było. Dobrze, ale wróćmy do projektu.
1: Minister Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta, przypominam, tłumaczył dzisiaj, że projekt, jeżeli chodzi o filary, opiera się nawet na rządowym. Uwaga, tym zawetowanym. I tym, który po raz trzeci ma być wysłany na biurko prezydenta, ale są tam korekty liberalizujące ten projekt rządowy, między innymi takie.
5: Na czym zasadza się projekt prezydencki? Po pierwsze, to jest precyzyjne ostrzeżenie i blokady tylko dla podmiotów bez licencji. Jeżeli jest podmiot bez licencji, może być zablokowany, czyli to jest ta ścieżka, która przewidziana była także w projekcie rządowym. Natomiast jeżeli mamy podmioty licencjonowane, tam musi pojawić się obligatoryjnie konkretne ostrzeżenie. Maksymalnie 3 miesiące blokady tylko za zgodą sądu. To jest ta gwarancja procesowa. Myślę, że tutaj tych przypadków nie ma aż tak wiele. Można stworzyć sądy, które będą wyspecjalizowane, które będą działać szybko, skutecznie, merytorycznie i profesjonalnie, bo ten rynek jest dynamiczny. Bo ten rynek jest niezwykle dynamiczny. Sztywne terminy, na przykład 14 dni dla sądu, 14 dni na decyzję urzędu, odpowiedzialność, bezpośrednia odpowiedzialność od Skarbu Państwa za bezprawne straty wywołane poprzez działania urzędników. Myślę, że wszyscy rozumieją tę kwestię.
1: Czyli propozycja prezydencka jest taka, żeby rozróżniać podmioty z licencją i bez licencji działające w Polsce. Te z licencją działania w Polsce miałyby być, no, w jakimś sensie lepiej traktowane. Tak, żeby ten rynek mógł się w Polsce rozwijać, tłumaczył minister Bogucki. Proponował jeszcze, że ci, którzy będą wykonywali, mówię o tych giełdach i o tych podmiotach oferujących takie usługi, wykonywali jakieś niebezpieczne ruchy, to będą zmuszeni do tego, żeby na swoich stronach internetowych publikować wyraźne ostrzeżenia, że jest tam niebezpieczeństwo i żeby klienci podejmowali ryzyko na własny koszt.
0: Czy też podejmowali ryzyko na własne ryzyko?
1: Właśnie, tak.
0: Tak się nie mówi, drogie dzieci, drodzy maturzyści, absolutnie nie. Ale to rzeczywiście w sumie o to chodzi. Klaudiusz Slezak o ryzyku, o decyzji Trybunału. Przypomnijmy, Trybunału w sprawie Trybunału. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie związane z przyszłością czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tego chyba nie powiedziałem, że oczywiście jutro wszyscy sześcioro, a zwłaszcza ta czwórka, chcą się stawić w Trybunale Konstytucyjnym i powiedzieć: drogi panie prezesie, tu jest...
0: Zabezpieczenie.
1: Zabezpieczenie.
0: Zabezpieczenie przychodzi w formie jakiegoś dokumentu zalaminowanego albo takiej legitymacji osoby podlegającej zabezpieczeniu. Nie wiemy tego. To takie formalne kwestie.
1: Tego nie wiem. Przyznaję,
0: drobnostki
1: że...
0: z pozoru, ale gdy oglądałem próby wejścia do Trybunału dziennikarzy nie tak dawno temu wraz z sędziami, to pamiętam, że ochrona tegoż Trybunału no po prostu za nic miała sobie legitymacje dziennikarskie. Zatem zastanawiam
1: przyznaję,
0: się,
1: że nie wiem, w jakiej formie przychodzi takie zabezpieczenie i czy da się z nim tak po prostu z tym zabezpieczeniem wejść.
0: Tak, legitymacja.
1: Legitymacja zabezpieczonego.
0: Bardzo, bardzo ważna. Klaudiusz Slezak, bardzo dziękujemy. Prognozę pogody za chwilę państwu przedstawię i to jest to, co za chwilę na antenie w popołudniowym programie. A po prognozie pogody usłyszą państwo głos Klaudii Kowalczyk, która przygląda się akcji gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie i to jest coś, co ma ze sobą bardzo silny związek, prognoza pogody i to, co dzieje się na południu, południowym wschodzie kraju. Zatem Klaudiuszowi już teraz bardzo dziękujemy. Proszę wypatrywać podcastu Ekstra w magazynie z podcastami. Poszukiwacze politycznego złota są...
1: Dzisiaj jest środa, prawda?
0: Tak.
1: To jeszcze przypomnę, że do wtorku, do piątku zostało niewiele. Jeszcze moglibyśmy raz, chociaż raz, tak żeby trzy razy na pierwszym miejscu, co?
0: Proszę zajrzeć do zestawu do głosowania. Kończę, bo tu już zaczęły się słowa piosenki.
1: Rozumiem.
0: Ważna sprawa. Pa.

0: Pogoda.
1: Dziś najwięcej chmur na północy kraju, tam także pojawił się deszcz. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie synoptycy zapowiadali także burzę i to nawet burzę z gradem. Spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a na Pomorzu nawet do 30. Wiatr słaby i umiarkowany, ale chwilami porywisty i w czasie burz porywy do 60 km na godzinę na północnym wschodzie do 70. Mocno wieje także w górach, w Sudetach do 75. A w Karpatach do 80 km na godzinę. Najchłodniej w Koszalinie, niecałe 6 stopni, a najcieplej właśnie na południu, na południowym wschodzie, na wschodzie we Włodawie w tej chwili 27 stopni Celsjusza. W kolejnych godzinach deszczowe chmury pojawią się na północy, na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie przelotne opady deszczu oraz burze. Czasem będą to burze z gradem. I uwaga, podczas opadów na krańcach północno-zachodnich i północnych spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie nawet do 20. Podczas burz powieje do 60 km na godzinę, a na północnym wschodzie do 70. Wysoko w Sudetach wiatr cały czas porywisty do 75, a w Karpatach do 70 km na godzinę. 224 280 280 i nasz adres popołudnie@nowyswiat.online. A już za chwilę porozmawiamy z Klaudią Kowalczyk. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w lasach Lubelszczyzny.
2: Sytuacja jest trudna. Sytuacja niestety pogorszyła się ze względu bardzo suchej ściółki, no i niestety porywistego wiatru.
1: Opowiemy o pożarze i o strażakach, żołnierzach, policjantach, którzy z pożarem walczą od wielu godzin. Popołudniówka za 22 minuty 17. Call it in, editors.

0: 15 minut do 17, a w lasach pod Biłgorajem od kilkudziesięciu godzin trwa walka z ogniem. Ponad 300 strażaków, a także policjanci i żołnierze próbują opanować pożar, który objął od 250 do 300 hektarów. Gaszenie utrudnia silny wiatr, który w każdej chwili może przenieść ogień w nowe miejsca, a o szczegółach opowie Państwu Klaudia Kowalczyk. Łączymy się z Lubelszczyzną. Dzień dobry.
1: Według najnowszych danych ze strony NASA z dnia, z wczoraj do dziś obserwowany był właśnie obszar pożaru i został on wykryty łącznie z dymem z satelity z obszaru około 900 hektarów lasu. To jest bardzo duży obszar, dużo większy niż w rzeczywistości ten obszar go objął, ale jest to ten obszar zagrożony, bo tam, gdzie jest ten dym, tam też dolecieć może i ogień, patrząc na to, jak, z jakim porwistym wiatrem mamy do czynienia. Natomiast z tych dobrych stron, tych plusów możemy szukać w miejscu, kiedy zajdzie nam słońce, zrobi się nieco chłodniej i ta walka z pożarem będzie nieco łatwiejsza. No właśnie, ten obszar, żeby Państwu uświadomić, ile się pali, to mniej więcej ponad 3 pola mokotowskie. Kto z Państwa był, jest to ogromny teren. Posłuchajmy ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, który mówił po specjalnej naradzie z premierem, co dzieje się na miejscu.
2: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez Straż Pożarną. Chcę też zdementować, bo pojawiają się jakieś nieodpowiedzialne informacje o tym, że Straż Pożarna wycofała się. To jest nieprawda.
1: Straż Pożarna nie wycofała się z tego terenu, ale ten sztab główny został przeniesiony tak, by strażacy nie odpoczywali w dymie. Zupełnie prozaiczna rzecz. Na koncie dziś strażacy, także leśnicy, o których nie wspomniałeś, a to do nich należą też samoloty, które dokonują zrzutów. Oni też ten teren po prostu najlepiej znają. Mają na koncie 200 zrzutów śmigłowcami i 50 zrzutów Black Hawkami. W zasadzie powinnam tu użyć liczby pojedynczej, bo ten drugi Black Hawk dopiero na miejsce niedawno doleciał i podwoił się ta wartość. To też są te plusy. Służbom zależy na bezpieczeństwie jeszcze mocniej po wczorajszym wypadku z udziałem dromadera, w którym zginął pilot. Natomiast zależy im także na bezpieczeństwie mieszkańców, bo ten ogień, ta ściana ognia zbliżała się niebezpiecznie do zabudowań. Były nawet sygnały o tym, że jakieś no właśnie palące się fragmenty, kory na przykład, doleciały w okolice podwórek. Posłuchajmy.
3: Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza. Sytuacja niestety pogorszyła się ze względu bardzo suchej ściółki, no i niestety porywistego wiatru, który spowodował, że wierzchołkami koron pożar przedostał się na kolejne przestrzenie.
1: I to właśnie jest ta sytuacja, którą opisywałam, że pożar potrafi przelecieć. Omówił komendant główny Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek. Tak jak wspomniałam, też nocą, wieczorem pożar powinien ustać, ale tak jak zaraz Państwo usłyszą, sucha i dość gorąca gleba wcale tego nie ułatwia. Posłuchajmy.
3: Żeby jak najwięcej wody dostało się do gleby, która jest bardzo rozgrzana i potrzebuje dużej ilości wilgoci, by ograniczyć pożar i te zarzewia, które są ogromnym problemem ze względu na silny wiatr. 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać. To jest bardzo podobna sytuacja do wczorajszej sytuacji, kiedy nocą wszystko się uspokoiło, też temperatura i spowodowała, że ten pożar nie rozprzestrzeniał się. Myśmy wtedy sytuację opanowali.
1: Miejmy taką nadzieję. Poranek też nam wiele powie, czy te iskry nie pojawią się ponownie w Puszczy Sorskiej. I tak jak mówiłeś, w pogodzie na deszcz musimy poczekać w tej części kraju. Możliwe, że jutro nieco pokropi. Sprawdziłam to na mapach. Bardzo niskie prawdopodobieństwo, natomiast ta modlitwa o deszcz oczywiście występuje. Więcej tego deszczu może się pojawić w przyszłym tygodniu, ale przypomnę, to samo mówiliśmy tydzień temu, a deszczu jak nie było, tak nie ma. Strażacy obawiają się także, że powiewy wiatru spowodują, że tył pożaru zmieni się w jego front. No właśnie, to też może być trudne, że ten pożar się odwróci ze względu na powiewy wiatru i zacznie podróżować, mówiąc w cudzysłowie, w drugą stronę. Posłuchajmy.
4: Na ten moment sytuacja nie jest taka stabilna, żebyśmy mogli powiedzieć, że nie ma w nas lęku, że to wszystko mamy pod kontrolą.
1: A na koniec Marek Banaszek, burmistrz Józefowa. To jest to miejsce najbliżej, mówiąc wprost, frontu ognia, który przetacza się przez Puszczę Solską. Tam występują sosnowe bory bagienne. Są to obszary priorytetowej ochrony w dyrektywie unijnej. Są wyłączone z użytkowania, więc jak doszło do zaprószenia ognia? I to będą wkrótce badać strażacy. Pojawiają się także pytania o to, co z ekosystemem, co ze zwierzętami, co dalej z roślinnością. Oczywiście wiemy, że pożar idzie jak pożoga, jest bardzo niebezpieczny. Natomiast i tu cytat, pożar na ogół nie jest przyrodniczo bardzo szkodliwy, po prostu ten las się trochę zmieni, nie ma co się martwić, pociesza profesor Michał Żmichorski, którego Państwo zresztą często w Radiu Nowy Świat słyszą. Przyroda ma moc, by się odrodzić, więc miejmy nadzieję, że tak też będzie. Jeszcze nadmienię, że dziś został ogłoszony pierwszy zakaz wejścia do lasu w Polsce, to w nadleśnictwie Zwierzyniec. Ten zakaz do końca tygodnia obowiązuje. Jest pierwszy, no i też wiadomo, nadleśnictwo Zwierzyniec jest po sąsiedzku od Puszczy Solskiej. Z drugiej strony Lasy Państwowe podliczyły, ile od początku roku było pożarów i czy jesteś w stanie wytypować mniej więcej liczbę? Jesteśmy w maju dopiero.
0: Jest maj. Trudno powiedzieć, ale to rzeczywiście każdego dnia jest po kilka takich przypadków i doniesień. To pewnie jest już
1: nie wszystkie są tak duże, tak.
0: Kilkaset, tak, podejrzewam już.
1: 904 pożary od początku roku, wyłącznie w lasach państwowych. Tutaj nie wliczamy lasów prywatnych. A rok temu ta liczba była mniejsza, około 120. No więc tak to wygląda. Uważajmy na siebie, uważajmy to, gdzie rozpalamy ogniska, grille, gdzie też właśnie jeździmy na motocyklach i tak dalej, bo to wszystko może ogień zapruszyć. No i co, czekamy na deszcz, bo ziemia łaknie go zdecydowanie.
0: Okolice Puszczy Solskiej, Lublina także, to zapowiedź, przynajmniej na razie, zapowiedź synoptyków dotycząca opadów jutro wieczorem oraz w piątek, właściwie przez cały dzień. I to będą dość intensywne opady, przynajmniej na razie widzę to w
1: meteorogramach. Patrzyliśmy na różnych synoptyków, widzisz?
0: Tak, to są dane Uniwersytetu Warszawskiego.

0: okazuje się, że chyba w narodzie dojrzała myśl do akceptowania sytuacji, w której do lasu nie możemy wchodzić, bo zagrożenie pożarowe, jeszcze nie pożar, jeszcze nie ogień, ale zagrożenie pożarowe jest bardzo niebezpieczne. Tak przynajmniej wnioskuję, czytając, przeglądając Państwa komentarze. popołudnie@nowyświat.online, grupa osób patronujących. Tak, to wszystko w popołudniowym programie. Do 17 jeszcze tylko 5 minut, a po 17 porozmawiamy o czymś zupełnie innym. Zmienimy temat. Będziemy mówić o nagości sprzedawanej w internecie.
1: Umiejętność korzystania z internetu to jest rzeczywiście pewna umiejętność, którą trzeba nabyć.
2: Żeby ochronić przed szkodliwymi treściami, w tym żeby móc rozmawiać o tych treściach, które dziecko ogląda.
0: To

Olga Bobienko przygotowała relację na ten temat. Jeszcze kilka lat temu rodzice bali się, że dziecko może w internecie trafić na pornografię, ale dziś problem coraz częściej wygląda zupełnie inaczej, bo dziś coraz częściej dzieci nie tylko takie treści oglądają, ale i same zaczynają je tworzyć i sprzedawać. Wcześniej serwis informacyjny o 17:00, to już niebawem.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego trafił do Strasburga. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję zabezpieczającą, w której zobowiązał polskie władze do nieutrudniania pracy czworgu nowych sędziów TK wybranych przez Sejm w marcu. Decyzja ma obowiązywać do czasu rozpatrzenia sprawy przez Strasburg. Trybunał Konstytucyjny odpowiada jednak, że europejska instancja nie ma kompetencji do ingerowania w ustrój polskich organów konstytucyjnych. Rzeczniczka TK podkreśla też, że do Trybunału nie wpłynęło żadne oficjalne pismo w tej sprawie. Polska i Litwa wzmacniają współpracę wojskową na wschodniej flance NATO. Prezydenci Karol Nawrocki i Gianatas Nauseda obserwowali na Litwie międzynarodowe ćwiczenia z udziałem żołnierzy z Polski, Litwy, Stanów Zjednoczonych i z Portugalii. Litewski prezydent podkreślał, że nasze oba kraje odpowiadają na zagrożenia konkretnymi działaniami. Wspólne ćwiczenia wojskowe, które dziś obserwowaliśmy, wyraźnie dowodzą, że Litwa i Polska przygotowują się do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno własnego, jak i całej wschodniej flanki NATO poprzez konkretne działania, a nie jedynie deklaracje. Podczas spotkania przywódcy rozmawiali też o bezpieczeństwie granic z Rosją i Białorusią oraz przygotowaniach do szczytu NATO w Ankarze. Karol Nawrocki podkreślał, że zagrożenie dla państw bałtyckich jest jednocześnie zagrożeniem dla Polski.
1: Polska i Litwa są lojalnymi uczestnikami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy sojuszniczkami w ramach najsilniejszego obecnie sojuszu na świecie. Ale po trzecie, co chcę także podkreślić i czego świadomość ma polska opinia publiczna, zagrożenie dla państw bałtyckich i zagrożenie samej Litwy, czy to atakami hybrydowymi, czy potencjalną wojną, jest bezpośrednim zagrożeniem dla Rzeczpospolitej Polskiej. A więc na tych trzech fundamentach zostajemy sojusznikami.
0: Ćwiczenia na Litwie potrwają do jutra i mają sprawdzić gotowość wojsk NATO do wspólnego reagowania w regionie Przesmyku Suwalskiego. W manewrach bierze udział Polska 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, wykorzystująca m.in. nowoczesne systemy rozpoznawcze i drony bojowe. Kijów odzyskał pieniądze i złoto zatrzymane kilka tygodni temu przez węgierskie służby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że środki należące do Oszczadbanku wróciły już na terytorium Ukrainy w pełnym zakresie. W marcu Węgry przejęły transport z dziesiątkami milionów dolarów, euro i kilogramami złota, tłumacząc działania śledztwem w sprawie prania pieniędzy. Zełenski podziękował Budapesztowi za rozwiązanie sprawy i nazwał tę decyzję cywilizowanym krokiem. Nie żyje Ted Turner, założyciel amerykańskiej stacji CNN i jeden z pionierów telewizji informacyjnej. Miał 87 lat. Informacja o śmierci amerykańskiego miliardera i medialnego magnata podała agencja Reuters. Turner stworzył CNN w 1980 roku, uruchamiając pierwszą na świecie całodobową stację informacyjną. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Trzy i pół minuty po 17:00. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, a także Rafał Lewandowski, który wszystko realizuje, i Maciej Zambon, który przygotowuje nam muzykę. Ale i Olga Szygenda powróci dziś w popołudniowym programie jeszcze przed 19:00. Michał Borycki przed mikrofonem. To ja tylko przypomnę, popołudnie@nowyswiat.online. Państwo piszą, uzupełniają naszą wiedzę albo niewiedzę oraz komentują. Bardzo dziękuję za wszystkie listy.
3: Nowy Świat po południu.
2: A my zapraszamy do świata piosenek, które swoją premierę miały 25 lat temu, dziś w tym cyklu Aerosmith.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Dokładnie 25 lat temu swoją premierę miał album Just Push Play formacji Aerosmith, a z tej płyty my postanowiliśmy sięgnąć po utwór zatytułowany Jaded.

0: Taka to historia. Historia związana także z córką wokalisty grupy Aerosmith, Liv Tyler. Bo to właściwie o niej trochę też, o dziewczynie, która gdzieś zagubiona w tym wielkim świecie muzyki, w który tata wszedł bardzo mocno, dawno, dawno temu, o wiele wcześniej, przed jej narodzinami. Ale to jest historia sprzed 25 lat, szanowni państwo, to takie trochę archiwum muzyki rozrywkowej. Jak to dobrze, że mamy nasz cykl Srebrne Wesele. Dzięki temu możemy wrócić do utworów, do wykonawców, do których dawno nie wracaliśmy, albo być może nigdy nawet nie prezentowaliśmy na antenie Radia Nowy Świat. 9 minut po 17, a u nas już za chwilę temat niezwykle trudny, ale ważny. O osobach nieletnich sprzedających w internecie swoje nagie zdjęcia będziemy opowiadać. Olga Bobienko i jej relacja, to za 3 minuty.
1: Umiejętność korzystania z internetu to jest rzeczywiście pewna umiejętność, którą trzeba nabyć.
2: Żeby ochronić przed szkodliwymi treściami, w tym, żeby móc rozmawiać o tych treściach, które dziecko ogląda.
0: Dlaczego tak trudno zablokować w internecie obrót nielegalnymi treściami dotyczącymi małoletnich? O to też będziemy pytać. O tym w rozmowie Anny Rokicińskiej z Maciejem Kornackim z Fundacji Analogowi po 17.30. Ale wcześniej spotkanie z Olgą Bobienko tu u nas w studiu przy ulicy Ostrej. Już niebawem 224. 280 280. To na państwa głos, także czekamy.

0: Carla Dal Forno. Być może pamiętają Państwo czasy, gdy rodzice obawiali się najbardziej tego, że młody człowiek w internecie trafi na pornografię, a dziś wszystko się zmieniło, bo dużo poważniejszym zagrożeniem jest nie tyle oglądanie treści dla dorosłych, ale tworzenie je przez najmłodszych i sprzedawanie w internecie. Chodzi o pieniądze, chodzi o uwagę, chodzi o lajki, a ciało stało się walutą. Granica między światem dzieci i dorosłych chyba się zaciera. Eksperci alarmują, że nastolatki coraz łatwiej wpadają w mechanizmy manipulacji, szantażu, uzależnienia od internetowej akceptacji. I chociaż rodzice wciąż próbują blokować, kontrolować treści, które młodzi użytkownicy znajdują w sieci, to niestety łatwo owe blokady omijać, zanim dorośli zdążą je włączyć. Olga Bobienko już razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to od czego zaczniemy tę historię, bo to się może w głowie nie mieścić. Jak to możliwe, że ktoś, kto jest osobą niepełnoletnią, znajduje w sieci mechanizmy, dzięki którym może robić to, czego nie wolno robić nawet dorosłym?
1: No właśnie, nie wolno robić nawet dorosłym. No,
0: przekazywanie, sprzedawanie treści, tak. Zdjęć, materiałów.
1: Tylko, że w jakiś dziwny sposób ta tak zwana niebieska platforma stała się nadzwyczaj...
0: A przecież tam są ograniczenia wiekowe.
1: No tak, i stała się, ale mimo wszystko stała się nadzwyczaj otwarta, jakkolwiek to właśnie... Brzmi, jeżeli chodzi o treści zarówno udostępniane, jak i też podejście chyba społeczne do tego typu treści. Mhm. Natomiast no, tak czy siak współczesne dzieci nie są wyłącznie i to brzmi fatalnie odbiorcami tych treści seksualnych, tylko coraz częściej właśnie są tymi uczestnikami albo twórcami, albo ofiarami internetowej presji. I to rzeczywiście ta cała sytuacja wygląda tak, że ta granica między światem dzieci a dorosłych przestaje istnieć, bo średni wiek takiego pierwszego kontaktu z pornografią w naszym kraju to obecnie około 11 lat. Część dzieci trafia na takie treści jeszcze wcześniej, przypadkiem przez media społecznościowe, przez reklamy albo przez jakiś link wysłany przez znajomych. Natomiast raporty NASK-u i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem cyfrowym pokazują, że pornografia przestała być czymś ukrytym głęboko w internecie, no bo jest dosłownie, i to tak jak powiedziałeś wcześniej, wystarczy tak na dobry ład kliknąć. Tak, mam 18 lat i to jest weryfikacja, to jest jedno kliknięcie dalej, a skala zjawiska robi wrażenie i to...
0: Czy znamy
1: tym
0: pełną skalę? To pytanie
1: no,
0: jest
1: całej, na tyle,
0: istotne.
1: Na ile... Możemy sięgnąć po takie raporty jak Internet Dzieci z ubiegłego roku. No to ponad połowa dzieci między 7 a 14 rokiem życia odwiedziła serwisy erotyczne przynajmniej raz w ciągu kwartału. No a w starszej grupie wiekowej odsetek przekracza połowę. No a tylko, że ten dostęp do pornografii to dziś dopiero początek problemu. No ale także ta kultura internetowa oczywiście robi swoje. I chociaż z jednej strony mówimy o treściach szkodliwych, o treściach nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich, które mogą też się nad nimi po prostu zastanowić, no to tych zagrożeń jest w sieci o wiele, wiele więcej i na to właśnie między innymi wskazuje ten raport NASK-u.
2: Na pewno takim zagrożeniem, które jest cały czas bardzo istotne, jest to kwestia przemocy w sieci, hejtu. Jest to coś, czego młodzi ludzie bardzo się boją. Coś, co spotyka ich z zupełnie trywialnych powodów, zupełnie nieznaczącej sytuacji, która jest w stanie nakręcić całą spiralę przemocy, agresji wobec dziecka. To prawie 50%, jak wynika z naszego raportu, młodych ludzi, którzy z czymś takim się zetknęli, niekoniecznie sami wobec siebie, ale też, że obserwowali, widzieli takie zjawisko wobec swoich kolegów, swoich bliskich.
1: I oczywiście ta ekspozycja dzieci na te treści pornograficzne może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim zresztą też dzieci są narażone na zniekształcone postrzeganie relacji międzyludzkich i seksualności, co może skutkować właśnie nierealistycznymi oczekiwaniami wobec siebie i wobec innych, ale także prowadzić do takiego uprzedmiotowienia partnerów w przyszłych relacjach. No, ponadto kontakt z pornografią w młodym wieku zwiększa ryzyko uzależnienia od tego typu treści i to też no, negatywnie wpływa na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, o czym mówi psycholog wychowawczy Jarosław Żyliński.
3: umiejętność korzystania z internetu, to jest rzeczywiście pewna umiejętność, którą trzeba nabyć. I jeśli chodzi o młodsze dzieci, myślę, że takie wczesno-podstawówkowe, to też taką rzeczą, która to jest takie obycie z takim myśleniem krytycznym. Przy tych dzieciakach młodszych, 7-8-letnich, to raczej mówimy o korzystaniu z komputera, zwłaszcza z internetu, pod obecność dorosłych. Po to, żeby właśnie wspólnie się tego uczyć, wspólnie patrzeć, wspólnie się uczyć tego, że w komputerze jest nie tylko prawda, ale różne inne rzeczy. Tutaj chodzi o taką pewnego rodzaju edukację medialną, której dzieci potrzebują przejść. I dlatego wydaje mi się, że w tych pierwszych latach to szczególnie raczej mówimy o sytuacji, w której dziecko z internetem jednak jest razem z rodzicem. To jest podstawa.
1: Tylko, że oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ten rodzic nie będzie przy tym swoim dziecku 24 godziny na dobę z telefonem w ręce czy przy tym komputerze i będzie w stanie rzeczywiście monitorować każde jedne treści, które dziecko ogląda albo tworzy. No bo właśnie, to też jest kwestia tego, o czym wspomniałeś wcześniej. Jest tak, że młodzi ludzie o wiele lepiej rozumieją i potrafią korzystać z mediów społecznościowych, z technologii, z komputerów. I jeżeli nawet 15 lat temu można było zmienić hasło bez zauważenia na przykład rodziców, zmienić hasło do komputera, bo wtedy już dzieciaki potrafiły to robić, to teraz te możliwości właściwie tym bardziej można by było powiedzieć, że parafrazując wręcz niebo jest limitem, no bo tutaj ten dostęp do pornografii to jest dopiero początek tego problemu. Ta kultura internetowa uczy dzieci, że własne ciało można monetyzować. Takie platformy przestały być zresztą niszowym zakątkiem internetu. To też widzimy chociażby poprzez to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, czyli weszły do popkultury, do mediów społecznościowych, do codziennych rozmów także nastolatków. No i dzieci widzą influencerów opowiadających o łatwych pieniądzach, celebrytów, którzy zakładają konta, no i także te historie ludzi, którzy w sieci przynajmniej pokazują luksusowe życie finansowane takimi erotycznymi treściami. I według raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej ponad 30% nastolatków od 13 do 17 roku życia ma konto na tej niebieskiej platformie. 2/3 dzieci przyznaje też, że podczas zakładania kont w internecie podało fałszywe wiek. No i to pokazuje, jak łatwo te dzisiejsze zabezpieczenia można ominąć, bo w praktyce większość tych platform opiera się na takim prostym kliknięciu w komunikat mam 18 lat. No i co prawda są tutaj prace Komisji Europejskiej nad tym, żeby takie postępowanie wobec największych serwisów pornograficznych i systemy weryfikacji wieku, to, że to jest teraz nieskuteczne, no to postępowanie trwa nad tym i między innymi trwają prace nad tym, żeby to może i było skuteczne, aczkolwiek trzeba by było też zwrócić uwagę na to, że problem jednak polega na tym, że technologia rozwija się szybciej niż te systemy ochrony. I to, co my wprowadzimy za pół roku, prawdopodobnie w ciągu kilku minut albo nawet kilku dni najwyżej zostanie już to w pewien sposób opanowane przez młodych ludzi. Dlatego też to, że rodzice instalują blokady, kontrolę rodzicielską i aplikacje monitorujące, to jest rzecz potrzebna i pomimo tego, że dzieci uczą się, jak je omijać, no to potrzebna jest tutaj w dużej mierze rozmowa i edukacja, no ale też obecność rodziców, więc tutaj to, co do czego nawiązuje raport NASK-u między innymi, o czym jeszcze raz mówi Anna Rywczyńska z NASK-u właśnie.
2: Jeżeli mamy stale obniżający się wiek dzieci, które samodzielnie zaczynają korzystać z internetu poprzez to, że dostają do swoich rączek smartfon i dzisiaj średnia wieku to jest 7 lat, jeszcze parę lat temu to było 9, więc widzimy, że ta średnia bardzo spada. No i to są dzieci, które powinny dostać sprzęt naprawdę przygotowany dla siebie, czyli właśnie aplikacją ochronną, która wspomaga rodziców w tym, żeby ochronić przed szkodliwymi treściami, w tym, żeby móc rozmawiać o tych treściach, które dziecko ogląda, w tym, żeby panować też nad czasem, dlatego że ta higiena cyfrowa, jeżeli będziemy nad nią pracować od najmłodszych lat dziecka, to osiągniemy dużo lepsze wyniki.
1: Dlatego też terapeuci alarmują również, że dzieci bardzo szybko tracą poczucie granic i ta nagość przestaje być czymś intymnym, zaczyna funkcjonować jako produkt i Dlatego też pojawiają się te głosy, że młode dziewczynki mówią już o wysyłaniu zdjęć bez emocji, jako o takiej zwykłej, codziennej czynności. Nie dlatego, że nie cierpią, ale dlatego, że ich psychika często nie potrafi jeszcze nazwać tego, co się dzieje. No, a później mogą się pojawiać jakieś kolejne etapy. Dlatego też patrząc chociażby na kilka różnych niepokojących mechanizmów, bo także ta normalizacja, czyli wchodzenie właśnie tych treści do tych treści, nazwijmy to po staropolsku, mainstreamowych, no to rzeczywiście sprawia, że coraz częściej pojawiają się hasła na zasadzie, no ale w czym widzicie problem?
0: Przeglądam dane dotyczące australijskiego zakazu dostępu do portali społecznościowych. Pamiętają Państwo, jeszcze nie tak dawno temu, w ubiegłym roku, mówiliśmy o tym i o młodych ludziach, których władze australijskie w ten sposób chciały od portali społecznościowych odciąć oraz utrudnić może dostęp także do YouTube'a, także do TikToka, Instagrama. Otóż raporty z kwietnia tego roku wskazały, że 70% dzieci wciąż korzysta z platform, omijając blokady. I to właściwie chyba wszystko na temat przyczyn tego zjawiska, o którym dzisiaj mówimy. Pan Marek podpowiada, dobra metoda na kontrolę dzieci i tego, jakie treści wyszukują, jest kupno routera, który ma możliwość blokowania pewnych fraz wpisywanych w telefonie czy w komputerze. Można jeszcze w routerze zmienić DNS z automatycznego na ciąg cyfr blokujących treści, na przykład treści pornograficzne, napisał nasz słuchacz. Bardzo dziękujemy. Olga Bobienko.
1: Bardzo dziękuję.
0: Przypominam Państwu o naszym adresie, to popołudniemałpanowyświat.online oraz o spotkaniu, o którym już wspominałem, z Maciejem Kornackim z Fundacji Analogowi i z Kliniki Rumiani, którego Anna Rokicińska zapyta między innymi o to, jak łatwo może uzależnić szybki zarobek w internecie, a porozmawiamy, przypomnę, zaczniemy od tych treści publikowanych przez najmłodszych, treści zawierających materiały erotyczne czy pornograficzne. I to zadziwia w czasach, gdy w sieci samo napisanie czasem w komentarzu słowa pornografia albo pedofilia sprawia, że nasz post jest usuwany. 224, 280, 280 i oczywiście prognoza pogody to też przed nami, to też niebawem. Agata Karczewska, na razie i Dark Horse.

0: Pogoda.
1: Pogoda nad Polską powoli zmienia niż. Deszcz pojawił się głównie w północnej części kraju. Wiatr jest dziś wyraźnie silniejszy niż wczoraj. Ponadto z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze. Co widać zresztą na temperaturowej mapie całego kraju. Najchłodniej w Koszalinie, niecałe 6 stopni Celsjusza. Północno-zachodnia część kraju to temperatury od 5, 6 do maksymalnie 10, 11 stopni. Najcieplej w tej chwili we Włodawie 26 stopni Celsjusza. Wieczorem i w nocy strefa przelotnych opadów pojawi się w południowych regionach kraju. Zobaczymy tam także burze z wiatrem wiejącym w porywach do 90 km na godzinę. Maciej Kornacki i Fundacja Analogowi już niebawem razem z nami tu w studiu i z Anną Rokicińską. Liki Li jeszcze teraz.

0: Za 26 minut będzie 18. Anna Rokicińska już razem z nami w studiu Radia Nowy Świat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Temat trudny, ale temat ważny. Czy skończy się tylko na rozmowie? Państwo podpowiadają, rozmawiać trzeba przede wszystkim z dziećmi.
1: Oczywiście, że trzeba rozmawiać z dziećmi.
0: Tylko jak to robić, żebyśmy nie musieli rozmawiać z dorosłymi zajmującymi się rozmawianiem, z dziećmi i z dorosłymi? To jest taka trochę chcielibyśmy, żeby była to samonakręcająca
1: się sytuacja. Ja cię teraz zapytam, a gdy twoi rodzice z tobą rozmawiali, to ty robiłeś to, co oni ci mówili, że jest dobrze, czy robiłeś czasami zupełnie inne rzeczy, które uważali twoi rodzice, że niekoniecznie są dobre dla ciebie?
0: I zapomnimy na potrzeby tej rozmowy, że wychowywałem się w zupełnie innych, niecyfrowych czasach?
1: Dokładnie.
0: Czy mogę zasłonić się niepamięcią?
1: Proszę bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami w studiu już także nasz gość.

0: nie da rady.
1: To jeszcze raz dzień dobry. Gościmy Macieja Kornackiego, Fundacja Analogowi i Klinika Rumiana, która zajmuje się zdrowiem psychicznym, w tym uzależnieniami cyfrowymi. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak dużym problemem jest uzależnienie dzieci od portali różnego typu?
2: Problem jest złożony, więc i liczby nie są jednoznaczne, bo trochę inne uzależnienie mamy w przypadku takich klasycznych mediów społecznościowych, inne mechanizmy. I też mamy problem z tym, jak samo uzależnienie zdefiniować i od tej definicji będzie zależało, o czym mówimy, ale generalnie są to liczby dwucyfrowe, jeżeli chcemy się odwołać do definicji klinicznych. Natomiast drugim typem mogą być portale, gdzie możemy monetyzować siebie, swoje hobby czy swoje ciało. I tam czynnikiem uzależniającym jest status, który dzięki tym portalom można uzyskać. Tutaj liczb oficjalnych żadnych nie ma, ani nie ma też dobrych metod, żeby te liczby uzyskać, więc jedynie można się opierać na danych pośrednich. Ale też mówimy o liczbach na pewno powyżej 5% wśród młodych ludzi, którzy są kreatorami kontentu na tego typu portalach i osobach młodych. 40% w liceum deklaruje, że miało styczność z tego typu kontentem.
1: A rodzice czasami nie wiedzą, że ich dziecko nie tylko ogląda zakazane treści, ale uczestniczy w ich tworzeniu właśnie. To zjawisko jest panu znane i trochę już pan powiedział o tym, jak często ono występuje, no ale to jednak chodzi o te zakazane treści, bo czym innym jest pochwalić się pieskiem w jakimś portalu, a czym innym jest jednak sprzedawać swoje własne ciało.
2: Pieska jest trudno monetyzować, można zdobyć trochę fanów, ale raczej nie środki na to, żeby się dobrze ubrać. Rodzice zwykle nie wiedzą z wielu powodów. Raz, że ogólnie myślę, że obserwujemy pogorszenie więzi między rodzicem a dzieckiem w każdym kontekście, nie tylko tym, o którym rozmawiamy, a to jest punkt wyjścia do tego. Zdrowa relacja dziecka z rodzicem jest punktem wyjścia do tego, żeby rodzic był świadomy tego, co się dzieje. Był czujnym obserwatorem, ale też czujnym słuchaczem tego, co dziecko ma do powiedzenia. Jeżeli tego nie ma, to tworzymy barierę, gdzie dziecko może zdobywać pieniądze w sposób taki, a nie inny, a rodzic nie będzie tego świadomy, bądź łatwo kupi jakąkolwiek bajeczkę o tym, jakie jest źródło tych pieniędzy, kompletnie inne od rzeczywistości.
1: A czy te właśnie portale, które płacą nieletnim za treści, uzależniają bardziej?
2: Inaczej. Dlatego, że portale media społecznościowe czy różnego typu serwisy streamingowe uzależniają fizjologicznie, to jest kwestia bardzo dobrze opisana, gospodarka dopaminą, kortyzolem, ich wzajemne zależności, jakby aktywności tam powodują to, że potrzebujemy coraz więcej tego typu bodźców. Te portale, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli portale, na których można monetyzować czy zarabiać na własnej seksualności, głównie uzależniają od tego, że jeżeli to zaczynamy robić, mamy przypływ gotówki, to konieczność posiadania pewnego statusu finansowego staje się głównym powodem. Nie przyjemność, nie bodźce, ale właśnie status finansowy. Choć aspektem pobocznym jest również to, że nie tylko pieniądze, ale na przykład chęć poddania się ocenie, bo jeżeli zarabiam na swoim ciele, to znaczy, że to ciało jest nie najgorsze. I tego typu konkluzja również jest mechanizmem, który już bardziej w sposób fizjologiczny może uzależniać, nie tylko finansowym.
1: Czyli takie dowartościowywanie się trochę poprzez ten portal.
2: Tak, tak. Dlatego, że robią to moi najwięksi idole, to i ja to robię. Co więcej, robię to równie skutecznie. Mam tyle i tyle fanów i to są fani, którzy przyszli, bo jestem ładna, ładny. Głównie dotyczy to dziewczynek, ale nie tylko. Więc jak najbardziej. Tu konieczność mierzenia się, odwiecznego mierzenia się w internecie ze standardami nieistniejącymi, do których całe życie będę dążył, żeby je osiągnąć, to jest również aspekt tych portali.
1: A czy takie dziecko wystawiające takie treści za pieniądze, ja mówię o dzieciach, które mają 10-11 lat, mają takie dzieci świadomość, że to jest paskudne, perfidne wykorzystywanie ich po prostu?
2: 10-11 lat najczęściej nie. Były przypadki, jeden bardzo dobrze znany w Rosji fotografa, który fotografował właśnie dzieci od 8 do 16 lat w scenach intymnych i te treści sprzedawał głównie do odbiorców zachodnich. W przypadku każdego z tych dzieci początek był bardzo podobny. To były fotografie modowe, w pełni ubrane i tak dalej. Stopniowo przechodziły do tych elementów, na których fotografowi czy tej całej firmie zależało. Natomiast to się działo poza świadomością dzieci. One na tym pierwszym etapie zbudowały jakieś tam zaufanie, a później to zaufanie spowodowało, że nie widziały nic złego w tym, co się działo. Do pewnego momentu, kiedy oczywiście po pierwsze same stały się starsze, po drugie jakby wyszło to poza skalę tego zaufania, które zostało zbudowane. Także te dzieci 8-12 są dużo, dużo bardziej bezbronne i mogą wejść w tego typu proces bezwiednie i de facto bez własnej zgody.
1: A czy my dorośli możemy jakoś skutecznie przeciwdziałać tym zjawiskom? Czy jesteśmy tak na straconej pozycji, powiedzmy?
2: Chciałbym zabrzmieć optymistycznie, ale może nie być to bardzo łatwe. Powiem tak, w skali mikro... Tak jak na początku rozmawialiśmy, kluczem do wszystkiego jest relacja dziecko-rodzic w rodzinie. Jeżeli ta relacja jest dobra, silna, to wielu rzeczom, które się dzieją w absolutnie patologicznej skali w świecie makro, jesteśmy w stanie zapobiec, zanim one w ogóle będą nas dotyczyły. Jeżeli tej relacji nie ma w rodzinie, no to jakby ten system immunologiczny przed złem, które technologia, poza całym oczywiście pakietem dobrodziejstw, ale przed tym złem, które technologia niesie, jest zlikwidowany. I wtedy oddajemy się w ochronę systemową, która powinna przychodzić ze szkoły, od państwa, od samorządu, od organizacji pozarządowych. Ale prawda jest taka, że prawo nie nadąża. Prawo jest kilka, czasem kilkanaście lat wstecz za tym, co się dzieje dookoła, więc nie ma mechanizmów regulujących. Mierzymy się z wielkimi korporacjami, w których interesie absolutnie nie jest ograniczanie tego procesu czy procederu, bo na tym zarabiają nierzadko więcej niż na tych pieskach, o których rozmawialiśmy. A jednocześnie, poza bardzo nielicznymi wyjątkami, te korporacje są to firmy amerykańskie czy chińskie, gdzie w ogóle nie ma mechanizmów prawnych. Unia przynajmniej próbuje coś robić, średnio skutecznie, ale próbuje. Tak w prawie amerykańskim czy w prawie chińskim jakby te rzeczy są wysunięte poza obszar zainteresowań. I wreszcie szkoła czy pedagogowie szkolni, którzy powinni być na to wyczuleni, rozumieć, często to jest pokolenie, które nie do końca rozumie internet. Czyli nawet jeżeli są świadomi skutków, to kompletnie nie ogarniają przyczyn.
1: No i mechanizmów pewnie, które tam działają.
2: I mechanizmów, które tam działają. Tak, dokładnie tak jest.
1: Skoro była mowa o prawie, to Australia zakazała korzystania z mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 roku życia. I tu będzie cytat. Przez jeden dzień miałem problem z zalogowaniem się, ale moi koledzy to rozgryźli. To jest cytat dla Interii 14-latka z Australii, który według nowych przepisów nie powinien mieć dostępu do mediów społecznościowych, a jak tutaj padło, już 70% tych nastolatków mimo tego zakazu korzysta. No to jak to zrobić? W jaki sensowny sposób to uregulować?
2: Taka ustawa leży też w kolejce do naszego parlamentu, natomiast ja myślę osobiście, że ona jest nieskuteczna na dwa sposoby. Po pierwsze, obejście takich zakazów bez współpracy korporacji, które nie chcą współpracować, jest tak łatwe, jak pani właśnie opisała, a po drugie zakaz całkowity oznacza tworzenie dla tych dzieci świata, który nie istnieje, bo nie zmienimy faktu, że telefon i treści cyfrowe są głównym mechanizmem dzisiaj wykorzystywanym i w budowie relacji, i w życiu zawodowym, i w życiu społecznym, i w ochronie zdrowia, i wszędzie indziej. Czyli jeżeli zakażemy dzieciom do lat 16 całkowicie posługiwania się, nawet jeżeli będą to wyłącznie media społecznościowe i naiwnie byśmy wierzyli, że one rzeczywiście ich nie używają, to jak skończą te lat 16 i zaczną pierwszy dzień 17 roku życia, to doznają szoku, bo świat wygląda zupełnie inaczej niż próbowano im to wytłumaczyć. Więc co my możemy robić? Myślę, że my musimy budować w dzieciach, ja ze swoich doświadczeń, a pracuję z młodymi ludźmi również, zakazy oraz straszenie liczbami, statystykami co do zasady nie działają. Pokazanie, że internet w takim patologicznym użyciu to nie jest wolność dla młodego dziecka, dla młodego człowieka, a raczej jest to sprowadzenie go do roli produktu, który ktoś sobie monetyzuje kompletnie wbrew woli takiego dzieciaka.
1: I całkiem pokazanie, mało tych monet
2: pokazanie mu, mechanizmu, w który wpadł i zagranie na jego antysystemowość, która w tym wieku jest dość duża. Słuchaj, jeżeli ty chcesz naprawdę być wolny, to droga jest zupełnie inna niż ta, co ci się wydaje, a jak coś zacznie załapywać, to wtedy pokazanie kilku konsekwencji, ale nie w kategorii danych medycznych i statystyk, o których rozmawialiśmy, tylko w kategorii problemów, których on może nie być świadomy, które nastąpią, jeżeli straci kontrolę nad tym, wracając teraz do tych treści seksualnych, jeżeli straci kontrolę nad tym, gdzie i w jaki sposób one są rozpowszechniane, a umówmy się, tej kontroli on nie ma od samego początku.
1: Niektórzy mówią, załóż blokadę rodzicielską, rozmawiaj o internecie z najmłodszymi, ustal zasady, ale z mojego doświadczenia też wiem, że tego typu rozmowy czasami przynoszą efekt, a czasami niekoniecznie. No bo dziecko może sobie pójść przecież do kolegi, skorzystać ze sprzętu kolegi, bo pomyśli sobie, no dobra, skoro coś jest zakazane i nie powinienem tego robić, to może jednak ja bym spróbował.
2: Znaczy przede wszystkim zasada, jeżeli mówimy, zacznijmy od rodziny. Jeżeli mówimy o rodzinie, zasada z definicji oznacza, że mamy dwie strony tej zasady czy tej umowy. Czyli jeżeli sytuacja by wyglądała tak, że ja jako tata, nie odrywając wzroku od telefonu, zapytam syna, czy już odłożył telefon zgodnie z umową, no to jest to kompletnie kontraproduktywne. Ta umowa musi dotyczyć nas wszystkich i oznacza wyrzeczenia po stronie rodziców również. Docelowo to nie będą wyrzeczenia, tylko raczej pewne drobne zwycięstwa, ale jednak musi to być realizowane wspólnymi siłami. Jeżeli to nam się uda, to ryzyko tego drugiego przypadku, czyli że dziecko wyjdzie i u sąsiadów, u znajomych, gdzieś indziej zrobi wszystko to, czego w domu nie może, będzie oczywiście fizycznie na tym samym poziomie, natomiast dziecko będzie nieco bardziej zmotywowane, żeby w uczciwości do tej umowy, którą ma w rodzinie i do stylu życia, który zaczęło sobie jakoś, czyli takiej wtórnej analogowości, pokazywania, że fajne jest nie tylko to, co na ekranie, ale też to, co ekranu nie wymaga, żeby to dotknąć, zobaczyć, powąchać. To będzie miało drobny konflikt wewnętrzny, który stanie się takim zalążkiem systemu immunologicznego, które dziecko może nam ochronić przed tym, co się dzieje. Zakaz tego nie zrobi. Im mocniejszy zakaz, tym silniejsza chęć, żeby go obejść.
1: No dobrze, ale jak złapiemy na obejściu zakazu takie dziecko, w sensie takim, że no miałeś tego nie używać, ale jednak używałeś i teraz co? Co dalej?
2: Znów pytanie, na czym złapiemy. Jeżeli, trzymając się głównego wątku rozmowy, złapiemy na tym, że dziecko sprzedaje się w internecie, no to tutaj jakby ciąg akcji musi być całkiem poważny, dlatego że w pierwszej kolejności musimy zatrzymać ten proces w ten czy w inny sposób, czasem nawet siłowo. W drugiej kolejności zabezpieczyć dziecko przed konsekwencjami zarówno zdrowotnymi, ale też być może innymi, bo nie wiemy, z jakiego powodu nasz dzieciak to robił. Być może jest obiektem szantażu. W trzeciej kolejności, jak te dwie rzeczy ogarniemy, no to musimy prawdopodobnie poddać dziecko terapii, równolegle usuwając, na ile to jest możliwe, te treści, które wyprodukował. Całkowicie się ich usunąć nie da, ale przynajmniej można zatrzymać ich rozprzestrzenianie w pewnym stopniu. No i wreszcie w czwartej kolejności, jak dziecko jest już w terapii, no to zrozumieć cały ten mechanizm i zastanowić się, co można zrobić, żeby po wyjściu z terapii nie mieć powrotu do punktu wyjścia. Także to jest zupełnie inny przypadek niż jak, powiedzmy, dziecko o 5 minut dłużej będzie używało TikToka. No wtedy najlepiej chyba wrócić, porozmawiać o tych zasadach, zaczynając od tego, po co je mamy. Nie jakie będziemy egzekwować, tylko po co je mamy.

0: przypadku uzależnień cyfrowych mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy skutki są już niemożliwe do kompensacji, więc sam ten element możliwości kompensacji dla jednego wyjęcie 3 godzin z życiorysu spowoduje, że oceny będą gorsze. Inny może sobie wyjąć 7 godzin z życiorysu, a gdzieś w nocy zaryje i dalej będzie miał bardzo dobre oceny. I ten drugi jeszcze nie podpada pod definicję uzależnienia, mimo że używa tego sprzętu więcej.
1: To załóżmy, że mamy takie uzależnione dziecko w domu. Co dalej? Jak sobie z takim uzależnieniem poradzić?
0: Jest parę, jeżeli teraz już mówimy ogólnie, no to jest parę testów, które warto przeprowadzić, żeby w ogóle określić się, czy jesteśmy na etapie działania w rodzinie i spróbujmy coś z tym zrobić, czy jesteśmy już na etapie, gdzie nie wygłupiajmy się i chodźmy do specjalisty po pomoc. Te testy w wielu miejscach, między innymi u nas w klinice, są dostępne. Jeżeli okaże się, że można w domu, no to zacznijmy od tego, bo to prostsze i bardziej naturalne i też mniej traumatyzujące dla wszystkich zaangażowanych. Natomiast jeżeli widzimy, że nie można, to im szybciej pójdziemy po pomoc specjalistyczną, tym skutki tegoż uzależnienia będą długofalowo mniejsze.
1: A ile może trwać taka terapia przeciwdziałająca temu uzależnieniu i czy zawsze jest skuteczna? To tak na koniec zapytam.
0: Czy zawsze jest skuteczna? To jest pytanie o to, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Przypadków takich, że przychodzą do nas pacjenci, którzy są wyłącznie uzależnieni od technologii, a oprócz tego są okazami zdrowia, w zasadzie nie ma. Najczęściej mamy jedną bądź wiele chorób bądź zaburzeń współistniejących. Plus mamy sytuację w domu, która może być i w szkole, bądź w środowisku rówieśniczym mniej lub bardziej patologiczna, bądź zdrowa. I suma tych wszystkich czynników określi nam i długość terapii, i sposób terapii, czy to będzie tylko psychoterapia, czy i farmakoterapia włączona równolegle, jak również rokowania i szanse na powodzenie. Jeżeli dziecko przychodzi z bardzo patologicznego środowiska i nawet mu pomożemy, ale na końcu go wypuścimy do tego samego środowiska, to ono po prostu do nas wróci.
1: Niezbyt optymistyczne zakończenie, ale trudno. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Macieja Kornackiego, Fundacja Analogowi i Klinika Rumiana, która specjalizuje się w zdrowiu psychicznym i w tym właśnie w uzależnieniach cyfrowych.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękujemy za spotkanie. Państwo telefonują 224 280 280.
3: Serdeczna prośba jako pana radia i jako tego, który zajmuje się tą dziedziną. Mam do czynienia z nauczycielkami przedszkolnymi, które wręcz mówią, że rodzice bardzo to mocno lekceważą. Ta tematyka, ach, to jest nauczycielka coś tam powiedziała. Jak to w mediach będzie się często powtarzać, to będzie jeszcze trudniej unikać tej tematyki i to w końcu się ludziom powbija do głów.
2: Jedno mogę zagwarantować, albo jedno mogę obiecać, choć nie wiem, czy słowo obiecać tu jest
1: na
2: miejscu.
1: Myślę, że bardzo często o tym mówimy.
2: Wracać będziemy do tego tematu, tak jak robiliśmy to już wielokrotnie, także za sprawą Państwa głosów, sygnałów, telefonów dotyczących konkretnych przejawów niebezpiecznych zachowań w sieci osób młodszych oraz starszych.
1: Starszych też to dotyczy.
2: Zdecydowanie, tak. Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy i w ten oto sposób zamykamy drugą godzinę popołudniowego programu, już za 5 minut 18. Serwis informacyjny, a potem będziemy z Państwem znowu.

0: pamiętam tą atmosferę tego zdziwienia, doniosłości wydarzenia.
1: Każdy ma szansę, przynajmniej raz w życiu sądzę, zobaczyć coś takiego. Nie wiemy, co to jest.
2: W Emilcinie 10 maja 1978 roku doszło do mistyfikacji.
3: Co naprawdę wydarzyło się w Emilcinie? Zapraszam na reportaż w czwartek po godzinie 16:40. Klaudia Kowalczyk.
4: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polska i Armenia zacieśniają współpracę wojskową. Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z ministrem obrony Armenii Suranem Papikianem. Rozmowy dotyczyły m.in. wspólnych ćwiczeń wojskowych, szkolenia oficerów i współpracy przemysłu zbrojeniowego. Polska liczy także na rozwój współpracy przy produkcji uzbrojenia i sprzedaży czołgów K2.
5: Umówiliśmy się na plan współpracy na 2026 rok ze szczególnym uwzględnieniem wymiany studentów, oficerów, też kształcenia oficerów ormiańskich tutaj w Warszawie, w Akademii Sztuki Wojennej. Pan minister będzie miał okazję też zapoznać się z naszymi producentami sprzętu zbrojeniowego. Pan minister wraz ze swoją armią jest zainteresowany zakupami sprzętu w naszym kraju, szczególnie czołgi.
4: Armenia deklaruje pełną gotowość do dalszego rozwijania relacji z Polską.
6: Bardzo ważnym jest dla nas rozwinięcie naszej współpracy w branży obronności i Armenia jest bardzo zainteresowana zaktywizować nasze stosunki z zaprzyjaźnionymi państwami, w tym z Polską. I tak jak wskazał mój kolega, w Warszawie będziemy otwierać ataszat. To jest bardzo ważna kwestia w celu rozwijania naszych dalszych relacji i współpracy. Nabyliśmy również porozumienie o dalszych kursach dla naszych żołnierzy.
4: Mówił ormiański minister obrony w tłumaczeniu TVP Info. Szefowie resortów obrony zapowiedzieli też udział Armenii w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który odbędzie się we wrześniu w Kielcach. W piwnicznej Zdroju w Małopolsce trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza. Zaginęła około 30-letnia kobieta oraz jej dwaj synowie w wieku roku i 3 lat. Jak informuje policja, kobieta miała wyjść z dziećmi w kierunku rozległego lasu. W akcji uczestniczą policjanci, strażacy i ratownicy GOPR, a teren przeczesują m.in. psy tropiące, drony i kłady. Służby podkreślają, że poszukiwania prowadzone są na wyjątkowo trudnym i rozległym terenie. A teraz w serwisie pogoda. Nad Polską pojawiły się pierwsze burze. Po południu zagrzmiało m.in. w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, w rejonie Wesołej i Nowej Rudy. Burzom towarzyszą opady deszczu i silniejszy wiatr osiągający w porywach do 60 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia i apeluje o ostrożność. A na koniec kultura. Jubileuszowa 30. edycja Festiwalu Szekspirowskiego ruszy w tym roku nietypowo. Zacznie się prologiem, wyjątkowo poza Gdańskiem. Już w czerwcu widzowie będą mogli wybrać się na specjalne wyjazdy do Warszawy, gdzie zobaczą głośne inscenizacje Henryka IV i Hamleta. To zapowiedź większego święta teatru, które tradycyjnie latem wróci do Gdańska. Organizatorzy podkreślają, że prolog ma być nie tylko wstępem do festiwalu, ale też okazją do wspólnego przeżywania spektakli.
7: Ponieważ tegoroczne motto to pochwała szaleństwa, postanowiliśmy zaszaleć i zacząć festiwal nieco wcześniej, czyli zapraszamy widzów w czerwcu do Warszawy. Ja jestem bardzo podekscytowana, bo uwielbiam takie wycieczki i takie akcje, że widzowie wsiadają w autokar, jedziemy razem na spektakl, oglądamy go, a potem w tym autokarze wracamy i pewnie najciekawsze będzie to, co się będzie działo w autokarze, kiedy wszyscy z wszystkimi będą rozmawiać, bo jedzie grupa osób, które naprawdę chcą zobaczyć spektakle szekspirowskie.
4: Mówiła na naszej antenie dyrektorka festiwalu Agata Grenda. A pełny program festiwalu i kolejne wydarzenia poznamy w najbliższych tygodniach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
8: Przypominają Państwo jeszcze odnośnie tego, co publikujemy w sieci albo co publikują Najmłodsi użytkownicy, proszę pamiętać, że to, co raz do internetu trafiło, zostanie tam na zawsze, pani Marzena podpowiada. To może jest jakiś argument. Zapytać dziecko, czy naprawdę chciałoby, aby wszystkie zdjęcia, które samo sobie zrobiło, krążyły w internecie przez długie, długie lata, przez całe życie. Pani Marzena, jedna z osób komentujących w grupie facebookowej, nasza patronka, obecna wciąż, państwa tam zaprasza. Zachęcam do publikowania, do komentowania, do reagowania. Popołudniowy program trwa. Trzecia godzina przed nami.
9: Nowy świat po południu.
8: Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak i Olga Szygenda, która przygotowuje nam serwisy informacyjne, ale także zajmie się w ostatniej godzinie pewnym niezwykle istotnym tematem, o którym opowiem za chwilę. Rafał Lewandowski wszystko realizuje, Michał Porycki przed mikrofonem, a Maciej Zambon podjął bardzo ważną decyzję. Otóż trzecią godzinę programu zaczniemy w ten sposób. To Kazimierz i Omasta.

0: Tak, tu sobie siedzimy i jazzujemy razem z redaktorem Maciejem, który jeszcze nie jedną decyzję podejmie, muzyczną decyzję do 19. Muszą Państwo tylko zostać z nami. A o czym mówić będziemy w ostatniej godzinie? Otóż teraz o pozytywnym spojrzeniu na ciało i o wielu wymiarach tego spojrzenia.
1: W ciele pozytywności nie o to chodzi, że nie zwracamy uwagi, jak wygląda ciało. No robimy to automatycznie. To miało taki zamysł ochrony zdrowia psychicznego. Nie chodzi o to, żeby mówić o sobie, która cierpi na otyłość, że to nic dla twojego zdrowia i to dobrze, że jesteś otyła, bo to w ogóle jest nie o tym. Przede wszystkim to ciało pozytywność nie jest też jakimś nakazem, że ty musisz kochać swoje ciało.
0: Tak, hasło ciało pozytywność będzie wracało do godziny 19 nie raz i nie dwa. Porozmawiamy i o zdrowiu, ale także o tym, kto zmusza nas do tego, abyśmy rozmawiali o tym, jak wyglądamy w sposób, który nas po pierwsze nie interesuje, a po drugie w sposób, który nas czasem nawet obraża. Popołudnie @nowyświat.online 224 280 280 grupa osób patronujących facebookowo. Zatem też jesteśmy z Państwem bardzo blisko. Relacja Olgi Szygendy to za chwilę, a po godzinie 18.30 nasz gość dr Zofia Boni, Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

0: Love in the Darkness. 15 minut po godzinie 18. To teraz o oglądaniu, ale także o ocenianiu, a przede wszystkim o naszym samopoczuciu i zdrowiu porozmawiamy, bo z jednej strony mamy presję na to, aby sylwetka była idealna, a z drugiej strony coraz popularniejsze hasło jedz co chcesz, nie przejmuj się. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na zdrowy rozsądek w dniu bez diety? Zastanawia się Olga Szygenda.
1: Dziś Międzynarodowy Dzień Bez Diety, czyli dzień, w którym teoretycznie możemy sobie odpuścić liczenie kalorii, ale eksperci podkreślają, to nie zachęta do jedzenia bez umiaru, tylko do zdrowego podejścia do własnego ciała. Bo między obsesją kontroli a całkowitym odpuszczeniem jest jeszcze coś pośrodku, a rozkładanie każdego posiłku na czynniki pierwsze nie zawsze ma sens. Mówi Marta Kielak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
2: Nie ma potrzeby, żebyśmy każdy posiłek, każdy produkt wprowadzali do aplikacji bądź przeliczali kalorycznie. Tutaj z pomocą przychodzi talerz zdrowego żywienia. Jest to model, który pomaga nam codziennie odpowiednio się odżywiać. Czyli zamiast liczyć kalorie, polecam zaobserwować, jakie mamy proporcje na talerzu. 1/4 naszego talerza powinny stanowić produkty zbożowe. 1/4 naszego talerza powinny to być produkty, które dają nam siłę, czyli produkty, które zawierają sporą porcję białka. Dodatkowo podstawą tego talerza, czyli prawie 1/2 talerza powinny stanowić warzywa z niewielkim dodatkiem owoców. Takie proporcje na talerzu sprawiają, że nie musimy przeliczać każdego posiłku pod względem kalorycznym.
1: Z drugiej strony coraz częściej mówi się o ruchu body positivity, który ma wspierać akceptację ciała bez względu na to, jakie ono jest. Problemem jednak według części specjalistów bywa to, że ten trend może być źle rozumiany.
3: W ciele pozytywności nie o to chodzi, że nie zwracamy uwagi, jak wygląda ciało. No robimy to automatycznie. To miało taki zamysł ochrony zdrowia psychicznego. Nie chodzi o to, żeby mówić o sobie, która cierpi na otyłość, że to nic dla twojego zdrowia i to dobrze, że jesteś otyła, bo to w ogóle jest nie o tym. Przede wszystkim to ciało pozytywność nie jest też jakimś nakazem, że ty musisz kochać swoje ciało, musisz je uwielbiać, musisz twierdzić, że ono jest piękne. Nie, to chodzi po prostu o przyjęcie, że wygląda ono tak, jak wygląda. Ale absolutnie w ogóle ciało pozytywność nie mówi też o zaprzeczaniu zdrowiu. Czyli to nie chodzi o to, że jak jestem otyła, to mam mówić, że to jest super, że jestem otyła. No bo ciało pozytywność mówi o tym, że moja wartość jako człowieka nie zależy od mojej wagi, ale elementem ciało pozytywności jest też troska o swoje ciało, a więc na przykład z troski o swoje ciało idę na spacer, ale że to nie jest takie przemocowe dbanie.
1: Mówiła dr Katarzyna Wiecheć z Uniwersytetu SWPS. A jak to wygląda w praktyce? W mediach społecznościowych i w przestrzeni publicznej znajdziemy zarówno skrajne diety, jak i przekaz jedz wszystko, nie przejmuj się. Na szczęście nie brakuje też głosów nawołujących do równowagi.
4: My wiemy, że już w czasach starożytnych mówiono, że zdrowie jest gdzieś po środku. To znaczy im więcej równowagi, im więcej braku skrajności, tym więcej szansy na to, że obszar naszego funkcjonowania, czy związany z tym, jak dbamy o ciało, czy z tym, jak regulujemy nasze potrzeby emocjonalne, jest w obszarze tego, co nazwalibyśmy normatywnym. W związku z tym, jeżeli jesteśmy w kontekście skrajności związanych ze sposobem karmienia naszego własnego ciała, czyli tak zwaną relacją z jedzeniem, na pewno bym się temu szerzej przyjrzała i nie myślałabym tutaj tylko o tym, co dotyczy bezpośrednio samego jedzenia, ale zadałabym pytanie od razu, dlaczego ta osoba tak funkcjonuje i najczęściej pod tym coś jeszcze się kryje.
1: Mówiła psycholożka kliniczna Katarzyna Cyranka ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jak słyszymy, w tej kwestii eksperci są zgodni. Nie chodzi ani o skrajne restrykcje, ani o całkowite odpuszczenie. Najważniejsze są nawyki i zdrowa relacja z jedzeniem. A Międzynarodowy Dzień Bez Diety może być dobrym momentem, żeby dać sobie trochę luzu. Oczywiście z głową. Dla Radia Nowy Świat, Olga Szygenda.
0: Zawsze z głową oczywiście podpowiadamy, przypominamy, ale także pytamy, jak Państwo radzą sobie w takich momentach, w których przychodzi do nas coś takiego jak zmęczenie zdrowym trybem, stylem życia. Czy ktoś z Państwa miał taki moment? Po 18:30 Co prawda wokół tego tematu będziemy krążyć, ale spojrzymy na to w zupełnie inny sposób. Trochę o sylwetce w kulturze i w historii pomówimy, bo zaprosiłem do rozmowy dr Zofię Boni z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zatem pomówimy trochę o ciało pozytywności w kontekście tego, kto nas zachęca do tego, abyśmy w ogóle mówili o sobie jak o osobach, które wyglądają przede wszystkim, na pierwszy rzut oka wyglądają, a dopiero w kolejnym etapie poznawania stają się osobowością, charakterem, stają się kimś więcej niż tylko tą zewnętrzną otoczką. W kontekście najmłodszych też będziemy mówić, gdyż pani doktor zajmowała się kwestiami związanymi z wyglądem osób najmłodszych, z otyłością dzieci także i z tym, jak bywają postrzegane. A zatem dr Zofia Boni, to po 18.30 państwa komentarze, 224 280 280 i Joss Stone.

Less is More to oczywiście tytuł tego nagrania. Gdyby chcieli Państwo poznać wszystkie tytuły piosenek prezentowanych na antenie, to oczywiście w aplikacji albo na stronie internetowej. Odsyłam, zapraszam, zachęcam. Kto daje nam prawo do oceniania innych ludzi na podstawie wyglądu? Kto sprawia, że nie interweniujemy i nie reagujemy, gdy sami jesteśmy oceniani? popołudnie@nowyswiat.online albo telefonicznie 224 280 280. Jak Państwo odnajdują się w takich sytuacjach, gdy ktoś na nas zerka i tylko na podstawie wyglądu ocenia? Nie chce rozmawiać, nie chce poznać naszych poglądów, naszych przekonań, nawet nie chce posłuchać tego, co i jak mówimy. Ale wracając do dnia bez diety, pani Antonina zastanawia się, to chyba nie najlepsze określenie, dzień bez diety, przecież dieta to sposób odżywiania. Tak, oczywiście, tu chodzi o takie diety restrykcyjne. Rezygnujemy jednego dnia. Czy możemy sobie na to pozwolić? 25, prawie 26 już minut po godzinie 18. Za moment o pogodzie, a po 18.30 dr Zofia Boni z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a wcześniej z albumu tygodnia New Generation, czyli zespół z Neapolu. Jeśli zespół jest z Neapolu, to jest neapolski, prawda? No tak, dobrze mówię. Nie, no wiem, że niedobrze. Ale przypominam, że w zestawie do głosowania jest także z tej płyty inne ich nagranie, People of the Moon. A tu inna piosenka. Chcemy Państwu ten album zaprezentować w tym tygodniu najszerzej, jak to tylko możliwe.

0: Pogoda.
1: Czyżby Italo Disco XXI wieku? Pewnie tak, ale bardzo dobrze brzmi, w zestawie do głosowania też pięknie się prezentuje. Zestaw na stronie i w aplikacji, a teraz już o pogodzie. Gdzie najcieplej? W Terespolu 25 stopni Celsjusza, najchłodniej w Koszalinie i w Lęborku niecałe 6. Nocą na północnym zachodzie dużo chmur, w południowo-wschodniej połowie kraju chmur nieco mniej. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie synoptycy zapowiadają opady. Możliwe są także burze. Już wieczorem pojawią się w wielu miejscach. Podczas burz spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a na południowym zachodzie do 30. Na Pomorzu nocą możliwe są jeszcze mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. No i temperatury najniższe od 4 do 7 stopni na północnym zachodzie i północy. W centrum 10, na południowym wschodzie najcieplej od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w górach i na wybrzeżu może wiać nieco mocniej. Podczas burz możliwe są porywy wiatru do 60 km na godzinę. A jutro chmury i przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu także burze. Możliwe, że będą to burze z gradem. Może spaść do 10, a podczas burz do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, przez 17 stopni w centrum, do 23-25 na południowym wschodzie, a wiatr znowu mocniejszy, porywisty, podczas burz wiejący do 65 km na godzinę. W popołudniowym programie czytam Państwa listy w sprawie oceniania i bycia ocenianym. Kiedy nasz wygląd stał się czymś, co można nazwać kluczem do miejsca, które zajmujemy w drabinie, na drabinie społecznej? Pan Marek napisał: panie redaktorze, politycy są pierwsi, jeśli chodzi o ocenianie, nasze ocenianie, mają to we krwi. No ale panie Marku, zastanówmy się, czy my także nie oceniamy naszych przedstawicieli, zwłaszcza podczas wyborów albo tuż przed nimi, na podstawie wyglądu, czy naprawdę wsłuchujemy się we wszystkie programy i w to, co mówią. Ja wiem, zaraz pojawi się ktoś, kto powie, to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo jedno mówią przed, a co innego w trakcie kampanii, a co innego już po. 224 280 280 to nasz telefon.

0: Przepytanie.
1: Doktor Zofia Boni, Instytut Antropologii i Etnologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, pani doktor.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, jak wyglądamy, jak wydaje nam się, że wyglądamy i jak jesteśmy postrzegani przez innych, trochę mniej w kontekście naszego zdrowia oraz samopoczucia, ale w kontekście różnego rodzaju zasad, reguł, które rządzą naszymi wspólnotami, tak to najszerzej ujmę. Pani doktor, ja bym chciał zacząć od pytania, czy wygląd zawsze miał dla nas tak duże znaczenie, jak mam wrażenie ma w dzisiejszych czasach?
2: Myślę, że miał duże, ale myślę, że wyglądało to zupełnie inaczej i powiedziałabym, że pewnie nie aż tak duże jak dzisiaj. Też wspomniał pan o zdrowiu. Ja myślę, że ja zajmując się społecznymi aspektami dziecięcej otyłości, tak, między innymi zajmuję się też zdrowiem, tylko zajmuję się właśnie jego społecznymi i kulturowymi aspektami. Nie jestem lekarką, więc nie zajmuję się aspektami medycznymi, ale zajmuję się tym społecznym i kulturowym aspektem i tak jak pan wspomniał, wzorcami. I w tym kontekście to, co ja dostrzegam, to, co się wydarzyło w ostatnich dekadach u nas, to jest bardzo duże zrównanie wzorców estetycznych i takiej wizji tego, jak wygląda ciało ładne czy ciało piękne, ze zdrowiem.
1: No właśnie.
2: To są zupełnie inne kategorie, które kiedyś zdecydowanie nie były ze sobą, nie były współrzędne, tak? Nie były tym same.
1: Bo jak pani doktor na przestrzeni wieków zmieniała się ta definicja albo ten wzór zdrowego wyglądu?
2: Myślę, że kiedyś w ogóle nie myślano w takich kategoriach zdrowia, tylko myślano w kategorii na przykład tego, jaką pracę można wykonywać i siły, która była potrzebna do tej pracy. Jakby ciało służyło jakiejś konkretnej funkcji związanej na przykład z tym. No a mniej się zajmowano w takim ujęciu, tak jak dziś rozumiemy to zdrowie. Więc wydaje mi się, że troszeczkę inaczej do tego podchodzono. I zdrowie było czymś ważnym, czy dobre samopoczucie było pewnie czymś ważnym, ale nie było tą najważniejszą wartością, do której wszyscy mamy dążyć, której wszyscy mamy oczekiwać, której wszyscy mamy w jakimś sensie nawet żądać i od siebie samych i od innych osób wokół nas.
1: Bo tu należałoby się zastanowić, kiedy zaczęliśmy to utożsamiać albo kiedy zrozumieliśmy, że zdrowy wygląd to są konkretne cechy i one oznaczają, że będziemy żyć długo, że będziemy żyć dobrze, że nie będziemy mieli żadnych problemów. Kiedy myśmy to zaczęli ze sobą łączyć? Jeszcze w takim ujęciu historycznym.
2: A to są różne teorie, więc nie mogę panu podać konkretnego momentu, ale jest taki teoretyk, socjolog amerykański, który wskazywał lata 70. To były badania oparte na
1: późno
2: w Stanach Zjednoczonych, tak. I on wskazuje ten moment jako taki moment, kiedy zaczęto w ogóle zdrowie postrzegać jako wielką wartość, do której wszyscy mamy dążyć. Jako taki moment, w którym też jesteśmy nagle, nie nagle, ale uodpowiedzialniani indywidualnie za naszą sytuację zdrowotną, w której właśnie te wzorce estetyczne są zrównywane z naszym zdrowiem. Pewnie te procesy zaczęły się już wcześniej, ale to są te momenty, w których też na takim teoretycznym poziomie i na poziomie badawczym z perspektywy socjologii czy antropologii zaczęto to dostrzegać bardziej.
1: A gdybyśmy mieli jeszcze wrócić na moment do tego tak zwanego zdrowego wyglądu z tamtych pierwszych lat, kiedy uświadomiliśmy sobie, jak to jest ważne, to jak pani myśli, na jakie cechy powinniśmy zwrócić wtedy uwagę? Ja zawsze pamiętam w opowieściach moich dziadków, to zawsze był ten tak zwany rumiany chłopiec, takie czerwone policzki, taki troszeczkę może ważący trochę więcej niż podpowiadają te dzisiejsze wzorce w oparciu o BMI. Czy można to właśnie wskazać jako ten zdrowy wygląd?
2: No na pewno tak kiedyś było. Myślę, że sytuacja całego pokolenia po II wojnie światowej to był moment bardzo dużych niedoborów żywieniowych i bardzo dużych kryzysów i takich lęków też związanych z niedożywieniem całego pokolenia. I tutaj myślę, że w tym kontekście trzeba dostrzegać też to, że postrzegano to, co byśmy dzisiaj określili jako pulchniejsze dzieci, jako dzieci zdrowsze. Więc te kategorie zdrowia i tego, o jakim ciele czy o jakich wzorcach myślimy jako zdrowotnych, trzeba zawsze w konkretnym kontekście kulturowo-historycznym analizować. Więc tutaj na przykład ten kontekst niedożywienia i niedoborów jest istotny, żeby to zrozumieć. Ta sytuacja się oczywiście zmieniła obecnie. Jesteśmy raczej w momencie dużej nadkonsumpcji niż niedoborów, aczkolwiek, i myślę, że to też warto zaznaczyć, cały czas też jesteśmy w sytuacji, w której bardzo duża część społeczeństwa jest niedożywiona, cierpi na niedożywienie, nie ma dostatecznego dostępu do dobrej, zdrowej żywności, I to nie jest tak, że te problemy zupełnie zniknęły, ale w takich ogólnym kontekście społecznym się to na pewno zmieniło.
1: Mm-hmm. A co pozwoliło nam, jak pani myśli, zrozumieć, że rozmawiając o wyglądzie innych ludzi, komentując wygląd różnymi słowami, określeniami, to hasło pulchny już się pojawiło. W mojej głowie też przychodzi jako pierwsze w związku w kontekście zdrowia i zdrowych dzieci. I właśnie mam na myśli głównie dzieci. Co pozwoliło nam zrozumieć, że takie komentowanie może kogoś krzywdzić i że my dzieciom robimy krzywdę?
2: Czy ja mam poczucie, że nie do końca wszyscy cały czas to zrozumieli, bo mam wrażenie, że cały czas w dyskursach publicznych, w różnego rodzaju platformach, czy w tak zwanych mediach społecznościowych, cały czas używa się bardzo pejoratywnych określeń, żeby określać dzieci grube czy grubsze. Ja używam tego określenia bardzo neutralnie. Tak jak mówimy o osobach niskich i wysokich, tak samo możemy mówić o osobach niskich i grubych i można to traktować po prostu jako zupełnie niepejoratywny przymiotnik. I myślę, że jest bardzo dużo cały czas takiego niesamowicie stygmatyzującego języka wokół tego, który czasem jest ukrywany po taką narracją czy troski, czy niepokoju, ale właśnie, tak naprawdę jest bardzo stygmatyzujące i bardzo moralizujące i bardzo krzywdzące, tak jak pan zwrócił uwagę.
1: A dlaczego dzieci nie są wyjęte w ogóle z takiej dyskusji? Bo ja rozumiem, że dorośli czasem rozmawiają o dorosłych, nie wiem, lekarz w gabinecie powie dorosłemu, zwróci mu na coś uwagę. To przecież nie tylko kwestia wagi, ale różnego rodzaju cech zewnętrznych, cech wyglądu. Ale dlaczego my nie pamiętamy, że dzieci inaczej podchodzą do tego, są bardziej wrażliwe?
2: To znaczy i zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe się spotykają z bardzo dużą stygmatyzacją i fatfobią w naszym społeczeństwie w Polsce i akurat przestrzeń opieki zdrowotnej też jest miejscem, w którym osoby grube, osoby z nadwagą czy z otyłością spotykają się z dużą taką stygmatyzacją i brakiem współczucia, zrozumienia i próbą jakby de facto pomocy. Wracając do dzieci, ja myślę, że o dzieciach w ogóle się często w naszym społeczeństwie myśli jako o takim rodzaju dobra wspólnego. To znaczy, że dzieci są naszym przyszłym pokoleniem, dzieci są jakąś taką grupą, o której wszyscy możemy mieć jakieś zdanie, opinię i dzielić się tą opinią z rodzicami tych dzieci, a najczęściej pewnie mamami, ale też z samymi dziećmi. Że jest jakieś takie założenie, że każdy, i oczywiście tu uogólniam, ale że każdy może mieć opinię w tej sprawie.
1: I to znowu bierze się z troski, przepraszam, źle zrozumianej?
2: Ja myślę, że to jest czasem ukrywane jako troska, ale nie bierze się z troski. To jest dobre pytanie, z czego to się bierze. Ja mam poczucie, że to się bierze z jakichś takich różnych potrzeb aspiracyjnych, które mamy, z jakiegoś poczucia własnej nieadekwatności albo niepokoju o własną sytuację, o własne zdrowie, o własne ciało i takiej potrzeby zaznaczenia w związku z tym różnicy wobec innych osób, zaznaczenia, że my jesteśmy na przykład czasem jakoś lepsi albo że możemy się poczuć lepsi. Też często się to łączy z dużym takim moralizowaniem, bo komentarze dotyczące zdrowia dzieci myślę, że de facto zazwyczaj nie łączą się z troską o to dziecko, tylko łączą się właśnie z wartościowaniem na przykład jakiegoś ciała jako ciała zdrowego czy dobrego, a innego jako nie. A nie musi tak być. Gruba osoba może być też osobą zdrową. Tak? To nie jest tak, że każda gruba osoba ma otyłość, można być osobą grubą i wysportowaną i dobrze się odżywiającą. To naprawdę nie są jednoznaczne kategorie. I w kontekście dzieci one są bardzo krzywdzące. Ja pamiętam z moich badań prowadzonych już kilka lat temu z młodymi osobami, które miały nadwagę i otyłość, jak opowiadały o tym, że naprawdę spotykają się z okropnymi, naprawdę strasznymi wypowiedziami dotyczącymi swojego ciała, zarówno od rówieśników, ale też na przykład od nauczycieli, czy od trenerów czasem, czy nawet od obcych osób i żyją w takim lęku nawet, że ktoś im zwróci uwagę, że zwróci im ktoś uwagę, jak są ubrani, albo że jeżeli będą jeść w miejscu publicznym, to ktoś im zwróci uwagę, że czemu oni jedzą w miejscu publicznym, że nie powinni, że jakby są bardzo kontrolowani i bardzo stygmatyzowani na różne sposoby, bardziej niż te osoby, które są odbierane jako na przykład te mające szczupłe ciało, tak? Więc to było naprawdę smutne, taki też naprawdę okropny język był używany w relacji do tych osób i te dzieci, te młode osoby, a czy też dorosłe osoby, przecież to słyszą, internalizują to, odbierają to jako jakby opowieść nie o swoim ciele, tylko o nich, internalizują to jako część swojej tożsamości, więc myślę, że musimy bardzo uważać z tym, w jaki sposób mówimy o innych osobach.
1: Tak. A czy potrafiłaby pani wskazać takie momenty, a może dzisiaj też tak jest, że wygląd naszego ciała, ja już nie skupiam się na konkretnych cechach, wygląd szeroko rozumiany jako całość ma wpływ na naszą pozycję w społeczeństwie?
2: Ma, na pewno. Z jednej strony ma wpływ, a z drugiej strony też odzwierciedla tą pozycję w naszym społeczeństwie. Są różne badania statystyczne w różnych krajach, w Polsce też, które pokazują, że na przykład osoby zamożniejsze, osoby o takich większych zasobach społeczno-ekonomicznych, statystycznie będą osobami zdrowszymi, według kategorii, nie mówię tu o BMI, tylko mówię to o różnych innych wskaźnikach, ale też często będą osobami bardziej szczupłymi. Ale wiąże się to przede wszystkim właśnie z ich sytuacją społeczno-ekonomiczną, to znaczy zasobami, możliwością finansową związaną z tym, żeby mieć taką, a nie inną dietę, żeby korzystać z takich, a nie innych zajęć sportowych oraz też z tym, żeby na przykład mieć czas, żeby w ogóle poświęcić czas na zajęcia sportowe i na przygotowywanie sobie posiłków albo zamawianie tak zwanych zdrowych posiłków i tak dalej. Więc nie jest to odzwierciedlenie jakiejś wewnętrznej cechy, tylko jest to de facto konsekwencja sytuacji społecznej. I to z jednej strony jest ten wpływ na pozycję społeczną, a drugi to, o czym już wspomniałam, czyli tak zwana duża fatfobia w naszym społeczeństwie, czyli stygmatyzacja wobec osób grubych. I są różne badania, tu akurat myślę o badaniach bardziej w Stanach niż w Polsce, które wskazują na to, że na przykład ma to wpływ na to, jaką pracę możemy dostać. Tak? Że naprawdę jesteśmy tak oceniani po wyglądzie, że jest taka niechęć i stygmatyzacja i jakieś uprzedzenia wobec grubszych osób, że takim osobom statystycznie może być częściej dostać dobrą pracę. Na
1: a kto, pani zdaniem, albo gdzie, jak najskuteczniej i być może też od razu zapytajmy, dlaczego wmawia nam, że musimy coś ze swoim wyglądem zrobić, żeby było lepiej? Może żeby było więcej, może żeby było mniej, może żeby było bardziej opalone albo mniej opalone. Znowu uciekam od jednej konkretnej cechy, ale zastanawiam się, gdzie jest to źródło, z którego niektórzy, może świadomie, może mniej świadomie, czerpią informacje na swój temat i na temat tego, co powinni zrobić, zmienić, aby było lepiej.
2: No to pana pewnie nie zaskoczę, bo moja odpowiedź będzie brzmiała, że jest to rynek i że jest to biznes.
1: Ale nie, zaskoczyła mnie pani, bo myślałem, że powie pani media społecznościowe, portale... Ale tak, no to się ze sobą
2: media
1: łączy.
2: Media społecznościowe i portale to są elementem tego.
1: Dokładnie.
2: Tak, są miejscem, poprzez które obecnie tworzy się pewne wzorce, bardzo często sprzedaje się konkretne produkty i tworzy się pewne mody. Ale myślę o portalach czy platformach cyfrowych, żeby już odejść od tego określenia media społecznościowe, bo de facto tu algorytmy bardziej działają niż społeczność. Służą de facto temu, żeby sprzedać nam różne rzeczy. I więc tak, zdecydowanie to jest biznes. No i tak szerzej o tym myśląc, ja myślę, że to też jest logika neoliberalnego kapitalizmu, w którym obecnie żyjemy w tym momencie, który opiera się na tym, że mamy coraz więcej konsumować, coraz więcej chcieć, ale robimy to, ponieważ mamy o siebie dbać, ponieważ chcemy dbać o swoje zdrowie. Tylko że ta logika polega na tym, że nigdy nie będziemy usatysfakcjonowani, że właściwie nigdy nie możemy się poczuć dobrze ze swoim ciałem, że właściwie nigdy nie możemy się ostatecznie zaakceptować, że nieustająco musimy aspirować do czegoś jeszcze innego, właśnie tak jak pan wspomniał, albo do tego, żeby być grubszym, albo żeby być chudszym, albo żeby mieć jeszcze inny rodzaj stroju na kolejne zajęcia, albo żeby mieć jeszcze jakiś inny gadżet, który pozwoli nam być zdrowszym i żyć dłużej i tak dalej. To się nigdy nie skończy. Ale też teraz robimy to dbając o siebie, tak? To jest sposób dbania o nasze zdrowie, więc też trudno jakby się temu przeciwstawić. Ja bym nie chciała, żeby to też tak wybrzmiało, że ja uważam, że w ogóle coś jest złego w dbaniu o swoje zdrowie. Uważam, że to jest bardzo ważne, tylko myślę, że warto się zastanawiać, gdzie są położone punkty ciężkości. To znaczy, jeżeli pomyślimy o ruchu, no to czy promujemy sport i ruch jako coś, co może nam dać przyjemność, może być dla nas fajne, niezależnie od tego, jaki mamy poziom sprawności, możemy się cieszyć sprawnością naszego ciała albo tym, że jesteśmy w czymś coraz trochę lepsi. Czy punkt ciężkości jest położony na tym, na przykład na społeczności, która może się wokół tego budować, czy jest położony na tym, że mamy tracić kilogramy? Tak? I podobnie z jedzeniem. Czy punkt ciężkości jest położony na tym, że musimy liczyć kalorie dotyczące tego, co jemy i po prostu obsesyjnie sprawdzać, czy na pewno jemy najnowsze, zgodnie z trendami, superfood? Czy ma dotyczyć tego, że mamy czerpać z tego przyjemność? I owszem, dbać oczywiście o to, co jemy i dbać o to, żeby to było zdrowe produkty, ale też nie popadać w obsesję.

0: Szkoda, że państwo tego nie słyszą, bo państwo nie słyszą, co się dzieje w studiu, kiedy gra muzyka. Natomiast albo Justyna podśpiewuje, albo Chris podśpiewuje. My z Marią raczej nie podśpiewujemy.
1: Ja kroję tort.
0: A Maria kroi tort, tak jest. Ja się staram go nie jeść, no bo wiadomo, nie wypada. Ja sobie po audycji, na spokojnie, zjem. Powoli będziemy się żegnać. Natomiast, no właśnie, ta przyjaźń francusko-polska, ona żyje i ma się dobrze, co choćby co roku udowadnia gala French Touch, ale nie tylko, bo i wasze spektakle, które zagraliście już kilkanaście razy, też udowadniają to, że jest w Polsce zainteresowanie muzyką francuską i tą kulturą jakże bogatą. Piękne jest to, że my się potrafimy też dzielić naszą polską kulturą z wami, Francuzami.
2: Vice versa.
0: No, tak, no poza tym, że nauczyliśmy was jeść widelcem, to nie ma za co. Chociaż dzisiaj łyżeczki były w użyciu.
2: Ale czekamy na... Słuchacie, mamy jeszcze tort dla was.
0: A, no tak, oczywiście. Ostracznie.
2: Dajemy adresę.
1: Ja tak właśnie chciałam o tym, jeżeli mogę tutaj, o tym dzieleniu się właśnie polską kulturą. Bo zawsze jak ja też jeżdżąc do Francji na koncerty, zawsze parę piosenek polskich śpiewam po francusku i to jest, i reakcja jest zawsze niezwykle ciepła. Pytania są, a kto to? A że, po prostu ja myślę, że te nasze piosenki, one były też tak, są tak piękne właśnie, tylko przez tę barierę językową nie miały szans się przebić, że tak powiem. Nie, barierę językową i kiedyś po prostu żelazną czasy.
0: Tak, tak. Chociaż było kilku artystów z Polski, którzy próbowali robić karierę za granicą i właśnie we Francji. Mówię tu o Ewie Demarczyk, o Czesławie Niemeniu. O Michalu też, chociaż to już późniejsze czasy. A on teraz wydał nowy singiel, tak w ogóle, ale to kompletnie nie moje klimaty. Tak, i jeszcze ktoś, kogo mam przed oczami, ale
1: Irena,
0: w tej chwili...
1: Irena Jarocka.
0: O właśnie, dziękuję, Irena Jarocka. Tak jest. No było trochę tych,
1: więc,
0: było trochę tych
1: tak,
0: artystów.
1: Ale zawsze właśnie to jest wspaniałe, że i wydaje mi się, że jest dużo właśnie wspólnego i poetycko, i muzycznie w tych między tymi utworami francuskimi i polskimi.
0: Tak jest. I teraz się okazało, że Piastowie tak naprawdę nie byli Słowianami, tylko przyszli z zachodu. Co tylko tłumaczy, dlaczego ja tak naprawdę lubię właśnie kulturę i muzykę francuską. Dziękuję moim przodkom, nie da się ukryć. Dobrze, dziękuję wam bardzo za przybycie do studia. Dziękuję wam bardzo.

0: za niespodziankę, za tort, no i za to, że jesteście, że wspieracie i za to, że nagrywacie, no i budujecie tę przyjaźń francusko-polską. Oby tak dalej.
1: Budujemy.
2: Dziękujemy, a my tobie też życzymy.
1: Dziękujemy. Joyeux anniversaire.
2: Tak, joyeux anniversaire i kolejnych
1: bon ton.
2: Setnych i tak dalej właśnie wydań audycji.
3: Kibicujemy tobie, bon Agnieszko. Od serca.
0: Ach, na koniec Justyna Baczi-Kryski tuli. A quoi ça sert l'amour, żeby było właśnie tak po polsku i po francusku. Dobrze mówię?
2: Tak jest.
1: Au revoir.

0: pamiętam tą atmosferę tego zdziwienia, doniosłości wydarzenia.
1: Każdy ma szansę, przynajmniej raz w życiu sądzę, zobaczyć coś takiego. Nie wiemy, co to jest.
2: We Milcinie 10 maja 78 roku doszło do mistyfikacji.
3: Co naprawdę wydarzyło się we Milcinie? Zapraszam na reportaż w czwartek po godzinie 16:40. Klaudia Kowalczyk.
4: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polska jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemiec, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. To reakcja na zapowiedź Pentagonu, który planuje przeniesienie 5 000 wojskowych z niemieckich baz w ciągu najbliższego roku. Nawrocki podkreślił, że Polska dysponuje już odpowiednią infrastrukturą dla amerykańskiego kontyngentu. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej jest osłabienie jedności sojuszu NATO. A tymczasem Stany Zjednoczone i Iran są blisko zawarcia wspólnego porozumienia dotyczącego zakończenia konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej i dalszych negocjacji nuklearnych. Jak podają media, memorandum negocjowane przez przedstawicieli obu stron ma obejmować m.in. ograniczenie irańskiego programu jądrowego, otwarcie cieśniny Ormus i stopniowe znoszenie amerykańskich sankcji. Według źródeł cytowanych przez Reutersa i Yekşis, Waszyngton czeka teraz na odpowiedź Teheranu w kluczowych kwestiach, a rozmowy mogą być domknięte bardzo szybko. Wracamy do kraju. Warszawa pożegnała dziś Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Wilanowie z udziałem premiera Donalda Tuska, członków rządu i byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego.
5: Będę na pewno pamiętał Andrzeju Olechowskim jako o rzadkim typie polityka, bo po tej rewolucji solidarnościowej to nie było częste, aby politykami odpowiedzialnymi za najważniejsze obszary w państwie, minister spraw zagranicznych, minister finansów, były osoby nie tylko głęboko fachowe, przygotowane do pełnienia tej funkcji z odpowiednim doświadczeniem, ale również z taką ogromną umiejętnością pozyskiwania sympatii ludzi. Andrzej Olechowski tą umiejętność posiada w najwyższym stopniu.
4: Tak, w rozmowie z TVP Info polityka wspominał były prezydent. Andrzej Olechowski zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Współtwórcę Platformy Obywatelskiej i dwukrotnego kandydata na prezydenta żegnano jako polityka i państwowca, który miał duży wpływ na kształt polskiej transformacji. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Aristide Bruant, Le Chat Noir. 6 minut po godzinie 20. Dzień dobry wieczór Państwu. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. To jest Bon Ton w Radio Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i / Agnieszka Lipka-Barnett. Twitter, czyli X i Instagram to też do Państwa dyspozycji. No i grupa patronów Radio Nowy Świat. To chyba jasne, prawda? Że jestem też w grupie patronów Radio Nowy Świat. Jak zostać patronem? Nic trudnego, wystarczy wejść na stronę patronite.pl/radionowyświat, no i tam wybrać kwotę wsparcia i potem jak po nitce do kłębka dojść do tego, że staną się Państwo aktywnymi patronami Radia Nowy Świat. No i będą mieli Państwo dostęp do podcastów, w których na przykład można odsłuchać 299 poprzednich audycji Bon Ton. No i ta też oczywiście tam się znajdzie. Aristide Bruant i Le Chat Noir. Szukam szczęścia wokół czarnego kota, wokół Le Chat Noir, w blasku księżyca na Montmartre, albo na Montmartre, jak to się mówi po polsku. Aristide Bruant przyszedł na świat 6 maja roku 1851. Był francuskim kompozytorem i pisarzem. Jego popularne piosenki, sceniczna prezencja, no właściwie to jego no uroda, powiedziałabym. Do tego ten potężny, chrapliwy głos, no i to, że był taki wysoki, bo on naprawdę był wysoki, taki był no porządny. To wszystko uczyniło z niego jedną z podpór właściwie francuskiej piosenki realistycznej. To jest chanson réaliste, chanson française réaliste. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych poetów l'argot końca XIX i początku XX wieku. Powiedziałam, że jest uważany za jedną z podpór nurtu realistycznego, ale trzeba też wspomnieć, że on właściwie był jednym z pierwszych poetów, którzy zapoczątkowali właśnie ten nurt pieśni realistycznej we Francji, który trwał no, praktycznie do połowy XX wieku. Edith Piaf była jedną z ostatnich piosenkarek właśnie wykonujących piosenki realistyczne. No a jego wkład jest niewątpliwy, jeżeli chodzi o kulturę francuską. Wykonywało go bardzo wielu artystów. Zresztą do niektórych tych wykonań dziś wrócimy. No ale na początku niech jeszcze trochę poszumi, niech jeszcze trochę potrzaska. Nini pas de chien, to Aristide Bruant.

0: to Aristide Bruant i Nini Podeschien. To nagrania z początku XX wieku tak naprawdę, także rozumieją Państwo, dlaczego są właśnie takiej jakości, a nie innej. Aristide Bruant urodził się w rodzinie mieszczańskiej. W dzieciństwie uczył się łaciny u miejscowego księdza, który stawiał go za wzór pracowitości. Także Aristide jako dziecko był bardzo pracowity. Rodzina wysłała go zatem do liceum, gdzie od 11 roku życia zdobywał liczne pierwsze nagrody z greki, łaciny, historii i muzyki wokalnej. Tak jest. W roku 1862, czyli właśnie w wieku 11 lat, skomponował swoją pierwszą piosenkę. No ale. Z powodu niepowodzeń finansowych jego rodzice musieli opuścić miejsce, w którym przebywali. To było w regionie Loire. No i musieli przeprowadzić się do Paryża. Tam zresztą też często zmieniali miejsce zamieszkania, żeby po prostu uniknąć wierzycieli. 5 razy się przeprowadzali w ciągu na przykład 4 lat z Ménilmontant na Montmartre. Pod koniec roku 1867 Aristide musiał opuścić liceum, ponieważ jego ojciec, alkoholik, i to zrujnowany alkoholik, nie był w stanie opłacić ostatnich semestrów nauki, no i uznał, że Aristide jest już właściwie wystarczająco dorosły, by pracować, i zatrudnił go w kancelarii adwokackiej, dzięki czemu Aristide utrzymywał całą rodzinę. No ale wierzyciele nie zapomnieli o rodzinie Bruant, ciągle nagabywali rodziców, więc Aristide musiał zmienić zawód. Został uczniem jubilera, pracował ze srebrem, pracował ze złotem, oprawiał też kamienie szlachetne. No i robił to na zapleczu różnych sklepów jubilerskich. No a przy okazji oczywiście, ponieważ jego rodzice mieszkali najpierw w Ménilmontant, potem na Montmartre, no to odwiedzał restauracje dla tych nieco biedniejszych mieszkańców Paryża. Przebywał w kawiarniach klasy robotniczej. Spotykał się z ludźmi po prostu, z ludźmi z krwi i kości, nieszczęśliwymi, z buntownikami, z kobietami, które pracowały na ulicy, z różnymi gagatkami, jak to się mówi. Słuchał tego, co oni mówili. No i właśnie dzięki tym kontaktom nauczył się ich żargonu. Nauczył się mówić w ich języku. Auprès de ma blonde, to też Aristide Bruant.
1: Attention les hommes, pour chanter auprès de ma blonde qui fait bon dormir. Nous y sommes.
2: Oui.
1: Alors, en avant.

0: Auprès de ma blonde to Aristide Bruon, bohater dzisiejszej tej godziny pontonu na antenie Radia Nowy Świat. No a ponieważ w tej piosence wystąpiła trąbka, no to czas na epizod wojenny. Bo w roku 1870 trwała wojna francusko-pruska, w trakcie której Aristide zaciągnął się sam do armii, służył jako franc-tireur, czyli taki żołnierz nieregularny, żołnierz no właściwie niezrzeszony, można by powiedzieć. Zdemobilizowany w wieku lat 19 właśnie po tej wojnie francusko-pruskiej w roku 1871 wstąpił do Compagnie de Chemin de Fer du Nord, czyli północnej kompanii kolejowej. Tam się zatrudnił przez 4 lata. Obserwował życie swoich kolegów, no i porównywał ich bardzo ustrukturyzowaną, jakby nie było, jak to na kolei, prawda, egzystencję, do pełnego przygód życia, które po prostu miał okazję obserwować w Paryżu, do życia takiego nieregularnego, do życia buntowników, do życia wędrowców, do życia banitów, czemu nie, których na swojej drodze spotkał. W każdym razie był zafascynowany tak naprawdę językiem tych właśnie osób takich trochę wykluczonych. Zaczął badać pochodzenie l'argot, no i dotarł aż do François Villona i do grupy Coquillard. I zaczął pracować nad słownikiem, tak, nad słownikiem tego języka. Siedział bardzo często w miejskich bibliotekach, no a czekając na to, żeby móc właśnie pisać takie slangowe piosenki, komponował delikatne ballady, z których też był potem znany. Aristide Bruon na antenie Radia Nowy Świat, à Batignolles.
1: À Batignolles, chanté par Aristide Bruon.

0: Aristide Briand, a Batignolle, ale kocha teatr, a siedzący tryb życia, życie biurowe, ciąży mu na sercu. On marzy o wyzwoleniu, a wieczorami, w wolnych chwilach, na jakie pozwala mu życie pracownika, uczęszcza do Goguet, gdzie śpiewa swoją melodię, taką jak jego towarzysze. Ma styl, potężny głos i pewność siebie. Jego śmiałość i szczerość dobrze mu służą. Wtedy właśnie pisze swoje pierwsze piosenki, jeszcze nieco nieokreślone, ale już w nowym oryginalnym stylu. Używa bowiem barwnego języka ulicy, języka ludu. Stopniowo porzuca banalne konwenanse. Staje się nienagannym rymarzem, a przejąwszy sposób wyrażania się ludzi, przejmował też ich myśli i oddawał im ich miejsce. Znalazł w ten sposób swoją drogę. Tak wspominał Léon de Bercy o początkach Aristide Briand, który zaczynał swoją karierę właśnie w Goguet. To takie kluby śpiewacze, które wzięły się od takich grup właściwie głównie męskich, które spotykały się właśnie, żeby sobie pośpiewać, a potem miejsca, w których się spotykały, przekształcały się właśnie w takie kluby, tak by trzeba to powiedzieć. No i to właśnie w Goguet Aristide Briand znalazł swoją pierwszą publiczność i został zauważony przez jednego ze śpiewaków. Ten zachęcił go do występu w Robinson, gdzie odniósł sukces. Podbudowany tymże spróbował szczęścia w kawiarnianych koncertach. Wystąpił na przykład w Concert des Amandiers. No i choć publiczność była tam naprawdę wymagająca, to udało mu się ją podbić. To dodało mu z kolei pewności siebie. A jego repertuar wówczas obejmował piosenki komediowe oraz komentarze społeczne. L'enterrement de Belle, maman, to jeszcze raz Aristide Briand.
1: L'enterrement de Belle, maman, chanté par Aristide Briand.

0: taquiner, y'avait plus moyen de taquiner. Tout le monde avait bu comme un troulala et tout, troulala et tout. On avait son petit bonbon et son, son, son. Quand votre campon sera décédé, yé, yé, yé, la rire à ton nez. Faudra l'enterrer comme ça, la rire, plein, plein, plein.
1: Pogrzeb teściowej, l'enterrement de belle-maman to Aristide Bruon. Kolejne sukcesy odnosił. Zaczął też oczywiście żyć wygodnie, no bo sukcesy oznaczały przypływ gotówki. Stworzył po jakimś czasie, wypracował swój strój sceniczny. Długą kurtkę, spodnie dzwony, lekką kamizelkę i cylinder, no a efekt był zdumiewający i publiczność zaczęła dopraszać się bisów. No ale oczywiście nadszedł dzień, w którym został powołany do wojska, do 113 Pułku Piechoty Liniowej w Melun. Oczywiście napisał od razu marsz wojskowy. I ten marsz stał się nie tylko marszem pułkowym, ale także marszem większości pułków we Francji. Ten marsz nosi tytuł Vla le 113e qui passe, czyli nadchodzi 113. Przypadek? Nie, nie przypadek. No a sława Aristida zaczęła się rozprzestrzeniać. Po demobilizacji szybko awansował. Z prowizorycznej sceny Concert de l'Epoque przeniósł się na sceny najwspanialszych takich kawiarnio-koncertów, café-concert. Państwo być może pamiętają, kiedyś opowiadałam Państwu właśnie o tym, jak to było z tymi paryskimi scenami. Śpiewał w La Scala i w Horloge, oczywiście w paryskiej La Scala, nie w mediolańskiej. Był bardzo elegancki, nosił różowo-beżową marynarkę, kwiecistą kamizelkę od dobrego krawca, a także szyty na miarę cylinder. No i to właśnie w tym okresie skomponował swoje pierwsze arcydzieła o paryskich dzielnicach. Ale pozwolą Państwo, że wystarczy już aż takiego trzeszczenia na tej antenie, no bo jak się Państwo spodziewają, nagrania, które zostały nam po Aristidzie Bruoncie, to jest w ogóle cud, że one zostały, no ale zostały, to są nagrania, które trudno jest w dzisiejszych czasach nawet odszumieć, chociaż pewnie z pomocą sztucznej inteligencji coś się da z nimi zrobić, ale ja takich narzędzi nie mam. W każdym razie inni wykonawcy zaczynają wykonywać jego piosenki, od choćby Germaine Montereau.

Aristide Bruant w wykonaniu Germaine Montereau. Aristide Bruant pisał i komponował swoje piosenki, ale nie tylko, bo śpiewał pieśni napisane przez znakomitych artystów. I właśnie tacy artyści jak Paulus i jego przyjaciel Jules Jouy otworzyli przed nim drzwi Chat Noir, czyli no, modnego kabaretu artystycznego, który został założony przez Rodolfa Salisa w dawnym budynku poczty. Drzwi Chat Noir otwarły się przed Aristidem po tym, jak skomponował balladę Czarnego Kota, La Ballade du Chat Noir. To jest piosenka popularna aż po dziś dzień. No i to było w roku 1881. Z tej okazji Bruant zamienił swój ceremonialny strój poranny na strój gajowego. Czarną sztruksową tunikę z pasującymi spodniami, wpuszczonymi w ciężkie szare buty, szkarłatną koszulę i szalik, ogromną czarną pelerynę jako płaszcz, a jako nakrycie głowy czarny filcowy kapelusz z szerokim rondem, który jego przyjaciel Toulouse-Lautrec często szkicował z przodu. I powiem Państwu, że możliwe, że znają Państwo właśnie sylwetkę Aristida Bruant właśnie z portretu narysowanego przez Toulouse-Lautreca. Mogę się właściwie założyć, że znają Państwo ten rysunek, tylko być może nie kojarzyli go Państwo właśnie z Aristidem Bruant, mimo że na tym rysunku jest napis Aristide Bruant dans son cabaret. Patachou, śpiewa Bruant, a Mazas.

Mamaza sto pata szu, piosenka Aristida Bruanta, który o zmianie swojego stylu właściwie, którą popełnił dla kabaretu Chat Noir, mówi tak: przedstawienie kukiełkowe się skończyło, narodził się nowy Bruant i ten Bruant zamieni kilka słów z tłumem rozpieszczonych bachorów, leniwych nicponiów i nieudaczników, wykrzyczy im złowieszczą nienawiść biednych i buntowników, a także ból stłoczony w slumsach. I z jednej strony był śpiewakiem w aksamitnym garniturze, a z drugiej kładł buty na stołach, by śpiewać refreny właśnie w l'argot. No i to była ta nowość, którą klienci modnego Chat Noir bardzo docenili. Był oklaskiwany co wieczór, natomiast właściciel lokalu wcale mu nie płacił za te występy. Zgodził się jedynie, by Aristide rozprowadzał jakieś takie małe formaty gazety, na przykład czasopisma, no nie płyty, ale właśnie tego typu wydawnictwa w sali. Niestety przynosi mu to oczywiście tylko skromne dochody. Natomiast szczęście zaczyna się uśmiechać do Aristida dopiero wtedy, gdy Rodolphe Salis przenosi Chat Noir z Boulevard Rochechouart na Rue Victor Massé, na małą uliczkę równoległą do bulwaru, a robi to dlatego, że po prostu przestraszył się bandytów z sąsiedztwa. Bywa i tak. W związku z czym Aristide postanowił zaryzykować, pożyczył 1000 franków od jednego ze swoich wielbicieli, no i osiedlił się, a właściwie otworzył lokal, który nazwał Mirilton, od popularnego i niedrogiego instrumentu muzycznego. Wieczorem, w dniu inauguracji Mirlitona, było tylko 3 klientów, których Bruant, no delikatnie rzecz ujmując, nie potraktował najmilej, bo był oczywiście rozczarowany tym, że tylko trzy osoby przyszły na to otwarcie, ale publiczność była zachwycona i właśnie w ten sposób Aristide Bruant zbudował swój wizerunek. Le Canut to Yves Montand. Muzyka.

Yves Montand i Le Canu to też piosenka z repertuaru Aristida Bruant, który zbudował tak naprawdę markę swojego lokalu, obrażając klientów, bo w przeciwieństwie do stylu Rodolfa Salisa, który witał swoich klientów wchodzących, mówiąc monsieur, szanowny panie i tak dalej, Bruant nazywał ich łajdakami, podczas kiedy Rodolf Salis ubierał się elegancko, Bruant ubierał się jak zbir. U Bruanta, kiedy wchodził klient, to śpiewano: och, co za gęba, o cette gueule, cette binette. I następnie, stojąc na stole, Aristide Bruant głośno instruował ludzi z wyższych sfer: banda świń, szumowiny, starajcie się krzyczeć w odpowiednim momencie, a inaczej zamknijcie buzię. O, właśnie tak. A jeśli jakaś ładna dama wydawała się obrażona, to gospodarz zwracał się do niej z wielką szczerością: no dalej, snopko, przyjechałaś aż z Grenelle powozem, tylko po to, żeby cię nazwano padliną, a czasem nawet dodawał: wiej wasz.

0: W roku 1889 ukazał się pierwszy tom dzieł Aristida Bruon, a w ogóle to była piosenka Dans la rue Aristide Bruon Daniela Guicharda. I teraz powiem coś do mojego zacnego kolegi Rafała, żebyśmy następną jednak pominęli piosenkę, bo zapomniałam mu tego powiedzieć, tak się zasłuchałam. No w każdym razie, w roku 1889 ukazuje się pierwszy tom dzieł Aristida Bruon, to są jego monologi i pieśni zatytułowane właśnie Dans la rue, czyli na ulicy. No i ten tom wywołuje sensację. Krytycy piszą, że Bruon jako pierwszy wyraził los łajdaka. Wszyscy okrzyknęli go szczerym i pełnym życia poetą o niezwykłej oryginalności. François Coppée doprowadził do przyjęcia go do Société des gens de lettres, czyli Stowarzyszenia Literatów. To było w roku 1891. No i nie da się ukryć, że wydanie tego właśnie tomu ugruntowało jego pozycję. No i piosenki Bruon ta trafiły do repertuaru znanych wówczas artystów, na przykład Eugénie Buffet, przebrana za ulicznicę, występowała w teatrze, śpiewała La Cigale, La Villette i tak dalej, i tak dalej. Bruon zdobył wówczas międzynarodową sławę i w roku 1895 porzucił kabaret, by wyruszyć w zagraniczne tournée. François Béranger i À la goutte d'or.
1: À la goutte d'or d'Aristide Bruon, chanté par François Béranger.

to François Béranger i À la goutte d'or. Brouillon uważał się za człowieka naprawdę pracowitego. W jego pozornie prostej poezji tkwi siła zwięzłości i precyzja języka. No a oczywiście, żeby dojść do takiej wprawy, potrzebował czasu. Czasu i zgłębiania largo, czyli takiego żargonu ulicy, czy slangu ulicy. 7 miesięcy na piosenkę, mawiał o jednym ze swoich utworów. Z melodiami szło mu lepiej, no bo melodie miały być nostalgiczne i nieupiększane, tak jak hymny, które słyszał w dzieciństwie. No ale słowa to jednak co innego. Słowa przyniosło mu fortunę i nie da się tego ukryć. Oprócz zysków z Miriltonu otrzymywał godziwe tantiemy, no i wysokie honorarchia, i w ten sposób po około 10 latach mógł sobie kupić zamek w Courtenay. To dzięki takim utworom choćby jak Nini po de Chien. Renaud też śpiewał Aristida Bruanta. Lézard.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynamy od trudnej sytuacji w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy od ponad doby walczą z ogromnym pożarem lasów, który objął już blisko 300 hektarów. Mimo dramatycznych nagrań z miejsca akcji MSWiA uspokaja, na ten moment nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców. Minister Marcin Kierwiński podkreśla jednak, że służby są w pełnej gotowości, a mieszkańcy domów sąsiadujących z ogniem zostali już prewencyjnie ostrzeżeni.
2: Na ten moment nie ma decyzji dowodzących akcją o ewakuacji i Straż Pożarna zrobi wszystko, aby taka ewakuacja nie była potrzebna, ale te osoby, które mieszkają w pierwszej linii zabudowań, jeżeli chodzi o ten kierunek rozprzestrzeniania się ognia, mogą spodziewać się, bądź już mieli wizytę, czy to strażaków, czy policjantów, ostrzegającą na razie prewencyjnie, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, wtedy będą proszeni o to, aby opuścić swoje domostwa.
1: Do walki z ogniem w Puszczy Solskiej skierowano wyspecjalizowane jednostki, a priorytetem służb pozostaje utrzymanie wyznaczonych linii obrony przed żywiołem. Prezydent Karol Nawrocki bierze w obronę generała Wiesława Kukułę. To reakcja na słowa Sławomira Mentzena, który w Elblągu stwierdził, że szef sztabu generalnego nie ma kompetencji nawet na kaprala. Spór dotyczy kosztownej strategii zwalczania dronów. Pałac Prezydencki odpowiedział wymownym zdjęciem dowódcy z podpisem Pierwszy Żołnierz Rzeczpospolitej. Wcześniej ataki lidera Konfederacji potępiał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sam generał Kukuła ucina temat krótko.
3: Mam tylko dwa słowa komentarza. Nic to. Proszę dalej.
1: Deklaracje prezydenta i rządu kończą spekulacje o dymisji. Generał zachowuje pełne zaufanie zwierzchnika sił zbrojnych i cywilnej kontroli nad armią. Na koniec festiwal szekspirowski i wyjątkowy jubileusz. To już 30. edycja jednego z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce. Zanim główne wydarzenia rozpoczną się na Pomorzu, widzowie mogą wziąć udział w prologu w formie wyjazdów na spektakle do Warszawy, gdzie zobaczą Henryka IV i Hamleta. Tegoroczne motto festiwalu to pochwała szaleństwa, a organizatorzy podkreślają symboliczny charakter tej edycji i jej nawiązanie do idei twórcy wydarzenia.
4: To będzie naprawdę takie święto pełne dla nas znaczeń i symboliczne domknięcie 30 lat artystycznych poszukiwań i taki powrót do źródeł wizji, która zapoczątkowała cały ten projekt. Odwołuje się bowiem to motto do niezwykłej determinacji profesora Jerzego Limona, który był marzycielem, wizjonerem, który pewnego dnia w latach 90. odkrył, że w centrum Gdańska stała szkoła fechtunku, w której angielscy aktorzy odgrywali wieczorami przedstawienia i postanowił ten teatr odbudować.
1: Mówiła na naszej antenie dyrektorka wydarzenia Agata Grenda. Główna część festiwalu tradycyjnie odbędzie się w Gdańsku pod koniec lipca. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, jak co środę wieczorem. Jarosław Mikołajewski przy mikrofonie. Tym razem mikrofon i ja jesteśmy w Sopocie. Jesteśmy w domu Krystyny Jandy, która jest naszą dzisiejszą gościnią. Wolisz gościnią czy gościem?
1: Wszystko mi jedno.
0: Dobrze, ale dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dziękuję, że nas przyjmujesz w swoim domu. Powiedz, no jesteś po wielkim sukcesie, po premierze Zapętlonej w Teatrze Polonia.
1: Tak, skończyliśmy pierwszy ten blok grania. Cały czas jestem w szoku.
0: Ale w szoku co? Dzięki odbiorowi?
1: Czy... Nie, strasznie mi zależało na tym, żeby to dobrze poszło.
0: Poszło
1: dobrze. Ale to taka... To z tych ról bardziej wymagających.
0: Znaczy, na pewno
1: i emocjonalnie, i jeśli chodzi o fizyczność tam, to jest dla mnie jednak trochę wyczyn. Gimnastyka, ta rola.
0: No tak, ale też zmiana wizerunku po prostu, tak?
1: No ale to jest najprzyjemniejsze. Tak. To jest najprzyjemniejsze.
0: No bo co, dla aktorki, dla aktora jest ważną rzeczą transformacja, po prostu metamorfoza, tak? Czyli...
1: Tak, ale to zależy jaki temat. No tutaj na przykład grając Danutę W., bo przecież ja tych biograficznych ról mam za sobą ileś. Grając Danutę W. zdecydowałam, że nie będę się absolutnie, będę sobą, dlatego że uważałam, że to co mam do powiedzenia, to co pani Danuta zapisała u siebie w książce, jest przekazem też ode mnie, od Polki, od matki, od obywatelki, że to nie jest rola biograficzna, tylko to jest opowieść o Polsce w bardzo trudnym i pięknym okresie. I dlatego postanowiłam mówić też w imieniu własnym. I dlatego się nie zmieniałam. No ale jak gram Callas, czy jak grałam teraz Talulek, no to Talule Banquet, to jednak zdecydowałam, że należy się troszkę ucharakteryzować.
0: A skąd ty wyłowiłaś tę Talulę, powiedz, jej historię?
1: A to był przypadek. Ja grałam bardzo długo Boską. Czyli Florence Foster Jenkins, śpiewaczkę, która śpiewała najgorzej na świecie, nie miała słuchu, natomiast była milionerką, miała pieniądze, żeby móc sobie wynająć salę i sobie śpiewać i występować. I często opowiadając o niej w sztuce, w tym tekście teatralnym, Florence trzy razy przywołuje Talula Banquet. Raz dostaje od niej kwiaty, raz opowiada o niej jako o przyjaciółce i tak dalej. I tak grałam te, nie wiem, 300, już nie wiem ile razy zagrałam tę Boską, 400, nie wiem. I cały czas mówiłam Talula Banquet, moja przyjaciółka, ale tak no wiedziałam tylko, że jest to aktorka, skandalistka z taką historią. I ktoś mi powiedział, że istnieje w Ameryce tekst o niej. I poprosiłam syna, żeby zaczął szukać tego tekstu i znalazł i przetłumaczył mi to Avista tak pewnego wieczoru. I jak po prostu usłyszałam pierwszy akt, to oszalałam z radości, bo każda aktorka na ten pomysł oszalałaby z radości, wiedząc jakie to daje możliwości, jaki to jest scenariusz do grania. Ten pomysł, że ona ma jedno zdanie, to jedno zdanie powtórzyć wielokrotnie i to na różne sposoby, w różnych stanach emocjonalnych, z różnych powodów, mówić, nie mówić, mówić przez zęby, wykrzyczeć, powiedzieć cicho, że to jest jakby tak nieprawdopodobnie bogaty scenariusz dla aktorki. No a potem zrozumiałam, że jest to tekst też o czymś dużo ważniejszym. Dlatego, że jej zachowanie i ta taka inwigilacja, która następuje, ten pojedynek między tą parą ludzi na scenie i tak różny sposób myślenia o życiu i o tym, jak się w tym życiu należy zachowywać i co jest ważne, a co jest mniej ważne, jest po prostu wartością wyższą niż sam ten pomysł sceniczny. A do tego bardzo, bardzo to po premierze zaskoczyło mnie tak, że było dwoje terapeutów bardzo wybitnych warszawskich i oboje powiedzieli to samo. Popatrz, udowadniasz, że warto poświęcić drugiemu człowiekowi 2 godziny, żeby mu pomóc, żeby coś przełamać, że trzeba być na tyle wspaniałym myślem, żeby drugiemu człowiekowi poświęcić, bo jakby tratuje nagranie, tratuje wszystko, tratuje swoją pracę, bo widzi, że od początku, że ten człowiek ma problem, który diagnozuje ona sama na początku, ale chce z niego to wydobyć. Myślę, że ten tekst się przyda wielu ludziom.
0: Tak, no poinformujmy, bo mało osób zna ten tekst i zna fabułę. Tak, tam jest w filmie, bo to jest, ta Lula jest autentyczną aktorką i postacią historyczną, po prostu ktoś, czy dźwiękowiec kręcąc ten film, czy pracując przy tym filmie, po prostu otarł mikrofon o jakieś
1: jedno zdanie się źle nagrało,
0: więc ona musi dograć to zdanie. I ma tego obok siebie tego asystenta, który to musi zrobić z nią, czyli przeprowadzić. No jest młody dźwiękowiec. Tam jest wspaniały pan Ciołkosz, aktor, naprawdę znakomity jest i sprawdza się w tej roli. No jest też drugi Adam
1: Tomaszewski. Tak, młody bardzo chłopiec.
0: Tak. I tam występują i tobie towarzyszą. I tam rzeczywiście dochodzi do przemiany. To znaczy ten człowiek, który zachowuje się tak korporacyjnie troszkę i patrzy
1: oceniająco. I zachowawczo, tak. I ocenia ją negatywnie. Tak, jej zachowanie.
0: Okazuje się, że ma dobre pole do tego, żeby się posypać po prostu. A ona ma tyle doświadczenia życiowego i mądrości, żeby
1: z niego tego robaka wyciągnąć.
0: Żeby przytulić niemalże. No tak, ale tam są jeszcze, to jest jedna z takich ról twoich, które chyba lubisz, to znaczy takich bardzo ekspresyjnych, a jednocześnie zmieniających się, no ja... Ale ja zasłużonych. Też masz taką rolę, kiedy.
1: Ale ja zasłużonych, panie autorze.
0: Popada w rozpacz. Tak, no mój Boże, no ale to.
1: Ja się
0: też
1: zachwyciłam, jak przeczytałam twoją aleję. No, ale... Przeczytałam ją pewnej nocy. Zupełnie niespodziewanie, nie mogłam spać. Jak zaczęłam czytać, to myślałam, że zwariowałam. I mówię, no koniecznie musimy to zrobić i gramy do dzisiaj.
0: No grasz do dzisiaj, tak, ale ten jednogłośnie jest okrzyknięta, zapętlona jako taki wielki, wielki sukces. Powiedz, ty nie masz problemów z wypełnianiem sal swoich dwóch teatrów?
1: Nie mam, znaczy nie mam, nie jest to tylko moja zasługa, ale ta galeria aktorów, którzy u nas występują, ten po prostu grają u nas naprawdę najlepsi. Najlepsi i w takich wymarzonych rolach. To jest dla mnie takie miłe, że przychodzą koledzy, doświadczeni koledzy, jak Janek Englert, jak Daniel, jak Maja Komorowska, jak Krzysiek Dracz, jak no wielu, Emilka Krakowska, no naprawdę młodzi i każdy ma jakieś marzenie. I czasem mogę to marzenie po prostu spełnić. I na przykład to, co się stało z Żarem, To była tęsknota Janka Englerta. Po prostu powiedział do mnie, odchodzę z dyrektury, z Narodowego, bardzo chciałbym zagrać w tym Żarze. Czy to zrobisz? Ja powiedziałam, natychmiast. Przesunęłam, wyrzuciłam swoją zapętloną na następny rok, oddałam im to miejsce i szczęśliwie grają to z obezwładniającym powodzeniem.
0: Tak, tak. A teraz posłuchajmy może mojej ukochanej twojej piosenki. Chociaż nie wiadomo, czy można nazwać ją piosenką. Nie wiem, balladą może. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Posłuchajmy i potem wspomnisz może okoliczności jej powstania, bo to jest piosenka na zakręcie, która, jak teraz przeczytałem, należy do 40, bo już
1: jest
0: nie 50.
1: Jest na 40 miejscu, tak,
0: wśród tam liście wszechczasów, tak, jednej z rozgłośni. Także, ale to wielu, prawdopodobnie jest to zgodna bardzo ocena. I zresztą jak się rozmawia z ludźmi, to oni bardzo kochają. Ja dzisiaj, jak powiedziałem o tym, że ty będziesz moją gościnią, czy moim gościem, no to po prostu ludzie natychmiast powiedzieli, że chcą słyszeć na zakręcie. No to jak chcą, no to puśćmy. Realizatorem dzisiejszej audycji jest Rafał Lewandowski. Rafale, bardzo cię proszę, żebyś nam puścił na zakręcie. Dobrze?
2: dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak z marszu. A ja jestem, proszę pana,

potrzeba nam będzie rano.

0: pozwól mi, Krystyno, podziękować sobie i powiedzieć, że to jest jednak arcydzieło. Co tu dużo mówić, naprawdę.
1: Ale
0: co jest miarą? Nie, naprawdę, wiesz, no, mój Boże, no, boimy się czasami, bo arcydziełem nazywamy na przykład, nie wiem, Madonnę ze Szczygiełkiem Rafaela, tak? No ale to jest naprawdę arcydzieło, dlatego że to chyba łączy jakąś wspólnotę ludzi, tych samych doświadczeń, ale też dochodzą do tego nowi słuchacze i też coś odnajdują. Ja pamiętam, znaczy dla mnie, ja sam siebie widzę słuchającego tę piosenkę w jakimś zadymionym lokalu, wtedy kiedy się nie chce gadać, bo się nie ma specjalnie radości, tylko ma się smutek i ten smutek cieszy ze względu na to, że masz wokół siebie innych ludzi równie smutnych i jesteście we wspólnocie. Powiedz, jak powstała ta piosenka?
1: To była piosenka, po pierwsze nie potrafię dokładnie opowiedzieć, jak to było, że Agnieszka napisała to zdanie, a robotnicy wstaną. To był okres tych wszystkich, całego tego zamieszania politycznego, buntu robotników i jednocześnie była taka nagonka na artystów, jako lekko duchów, leni, no nie wiadomo, taka była propaganda tamtego czasu. I to zdanie, niewinne zdanie, że my tutaj mamy jakieś egzystencjalne smutki, jakieś się snujemy po nocach i pan panią lekceważy, czy pani pana nie kocha, czy to tego, co to są w ogóle za problemy. A robotnicy wstaną, to zdanie w ogóle ustawiło w ogóle to wszystko w kontekście czasu tamtego. I dzisiaj nikt nie rozumie, dlaczego ono jest. Ja doskonale pamiętam tamten czas. Ale piosenka była napisana dla Ewy Błaszczyk. Były dwie piosenki napisane, które miały być nagrane pewnego dnia. Było wynajęte studio radiowe, Gintrowski i muzycy byli w studio i Ewa zachorowała. Coś takiego się stało, że ona nie mogła przyjechać na to nagranie i Agnieszka wtedy najpierw zadzwoniła, potem zadzwonił Przemek Gintrowski, czy ja mogłabym przyjechać i spróbować. Ja z Avista, z ulicy poszłam, nie znając piosenek. No ale powiem tylko tyle, że jak nagrałam to na zakręcie, to niestety musiałam jechać do szpitala. Miałam tak potworny ból głowy, że mi rozsadzało czaszkę. Musieli natychmiast, bo żadne leki przeciwbólowe na mnie nie działały. Czyli jakby dostałam takiego potwornego stresu i taka to była dla mnie, że pamiętam, że leżałam o 3 rano w studio na takim, na wykładzinie, na podłodze i po prostu prawie krzyczałam z bólu, że nie wytrzymam. I wtedy pojechałam do szpitala, kosztowało mnie to nagranie, ale tego wieczoru i poznałam i piosenkę, i poznałam jej kontekst i tak jakoś nagrałam ją bez specjalnego zastanowienia, szczerze powiedziawszy.
0: Ale przypłaciłaś to jakimś bólem, to takim bólem trochę takim jak Zeus, który urodził z głowy za Atenę.
1: Ja ze tego stresu, że to tak nagle mam.
0: No bo to jest o artystach, którzy, znaczy między innymi, tak, że artystach, którzy niby to nic nie robią, a tu nagle, proszę bardzo, znaczy objawiła się cena, którą płacą za to, żeby coś takiego zrobić.
1: Tak, ale bardzo lubię tę piosenkę. Cała jest oczywiście za nią historia, której ja do końca nie znam. Agnieszki, ale to już Agnieszki niestety nie ma. Przemka nie ma, Agnieszki nie ma.
0: Magdy Umer nie ma.
1: Magdy nie ma. No to moglibyśmy długo wymieniać, jak no już tak, wymieniłeś kogoś spoza piosenki, to już teraz moglibyśmy.
0: Wiesz, ale Magdy dlatego, że po prostu to było chyba podczas koncertu przez nią reżyserowanego. Była wykonywana.
1: Tak. Ja miałam to śpiewać. Jeszcze Agnieszka żyła, jeszcze Agnieszka miała prowadzić razem z Magdą cały ten koncert i wtedy zdecydowały obie panie, że to będzie na zakręcie w tym Zielonomi koncercie.
0: Mhm. Zaraz rozglądam się po twoim domu tutejszym, czyli Sopockim właśnie i patrzę, są plakaty z różnych twoich spektakli. No i właśnie, no, mój wzrok spoczywa na Jerzym Treli po prostu, którego też nie ma.
1: No.
0: I którego bardzo wspominamy.
1: Tam Jerzy mamy Sztur. Gogoleski. Sztur tak. Siedzi na plakacie. Oleg Bednarz w MEW-ie.
0: Ale ty miałeś szczęście poznać cudownych ludzi po prostu.
1: No, wspaniałych, wspaniałych.
0: Ty zapisujesz wspomnienia o nich i masz ochotę zrobić taki alfabet wspomnień, jak to czasami...
1: Nie, namawiają mnie na to, żebym opowiedziała o tych, których nie ma. To znaczy o tych, z którymi pracowałam, spotkałam się, a ich dzisiaj nie ma. O wszystkim, co pamiętam i co można by o nich dzisiaj powiedzieć tak z kulis, nie z pierwszego, nie z okładki, tylko z tego, co się tam działo w kulisach i spektakli, i przedsięwzięć wspólnych i tak dalej. Ale jakoś nie mam, nie wiem, jakoś nie dochodzi do tego.
0: Powiedzmy trochę o kilku sztukach, które różnią się bardzo od tej ostatniej, od Zapętlonej. Matka na przykład. No, jesteś wspaniała w Matce i w ogóle ten spektakl jest wspaniały i to jest tam widać po prostu bardzo wyraźną twoją pieczęć. Znaczy ty po prostu stworzyłaś własną matkę, która się różni od wszystkich innych matek. Na czym ci tam zależało?
1: Znaczy, przede wszystkim zależało mi, wiele lat mówiłam, ja jeszcze mam przed sobą matkę Witkacego. Dlatego, że jest to najbardziej w gruncie rzeczy realistyczny utwór. Natomiast jestem potrójną matką, jak wiesz, mam troje dzieci, ale mam dwóch synów. I ci synowie takimi zapętlonymi drogami sobie kroczą przez życie. Ja zawsze chciałam tę matkę zagrać, taką zrobić opowieść, rolę o miłości. Takiej miłości bezwzględnej. To znaczy bezwzględnej w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Takiej absolutnej, takiej bez żadnych wątpliwości. Przy oczywiście realnej ocenie delikwenta, ponieważ tam często krytykuje w tekście Witkacego. Nie wierzę w tę jego ideę, nie wierzę w jego wielkość, a jednocześnie wierzę najbardziej ze wszystkich ludzi dookoła niego. Wydawało mi się zawsze, że to jest taka rola, którą rozumiem tak do kości, do dna, i że mam w sobie strasznie dużo emocji, że dokładnie dla tej roli, żeby ofiarować to wszystko, co myślę i co czuję temu synowi scenicznemu. Lubię to grać bardzo. Gramy to dość rzadko, bo niestety aktorzy, którzy grają w tym spektaklu ze mną, mają dużo innych zajęć. Ale no, w najbliższą sobotę, niedzielę gramy Matkę.
0: Jest to wspaniały spektakl i bardzo ci go gratuluję i dziękuję ci za niego. Bardzo ci chcę puścić.
1: A ja się cieszę, że Waldek Zawodziński zdecydował się z nami pracować i że okazał się tak fantastycznym reżyserem, takim człowiekiem czułym i słuchającym wszystkich potrzeb i to było naprawdę wspaniałe.
0: Dostajesz za to minę po prostu i cudowną zupełnie piosenkę. Bardzo
1: dobrze.
0: Posłuchaj. Załóż słuchawki na uszy i słuchaj. Po prostu i delektuj się. Mina. Bardzo proszę, Rafale.

0: Pomyślałem sobie, Krystyno, że ta lula, twoja postać jest jak dzisiejsze morze. My tu jesteśmy w tym Sopocie, a tutaj morze jest po prostu wściekłe. Wiatr bije.
1: No dzisiaj jest pogoda, nie trafiliśmy na dobrą pogodę.
0: Wyjechałem z Warszawy nadubrany, można powiedzieć, po prostu, bo jest zawsze zimno. No i przyjechałem i akurat można powiedzieć, że jest mi zimno. Natomiast powiedzmy, dlaczego tutaj jesteśmy. Jesteśmy tutaj dlatego, że czytamy razem spektakl, to znaczy dramat, mój dramat Odwołanie, i ty się zgodziłaś po prostu zagrać jedną z dwóch głównych ról, tę może główniejszą, a pozostali, a partnerują ci Piotr Łukawski i Piotr Kosewski. No i bardzo będzie jutro to, bardzo jestem ciekawy, a ja będę czytał Didaskalia, tak, i będziemy gośćmi teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej.
1: Tak. I dojdziemy tą ulicą Agnieszki Osieckiej.
0: Tak, i będzie cudowne. A powiedz, Shirley Valentine, przychodzą ludzie.
1: Nie, jeszcze chcę powiedzieć, że to odwołanie, tak, które jutro czytamy, twojego autorstwa, chcę tylko powiedzieć, że jest to tekst, który mnie zaskoczył. Jest to tak zagadkowy utwór, że nawet cię zapytałam, jaki według ciebie jest to gatunek teatralny, ponieważ bawił mnie miejscami, śmieszył, potem nagle smutno było, potem nagle absurdalnie było i potem i tak jakby wydawało mi się przemieszane gatunki teatralne, tak jak to ci się tam podobało. Ja jestem tak ciekawa, jak to jutro zabrzmi, jak to ludzie odbiorą. I pytałam cię, czy mam kapryśnica czytać, czy mam co, jakieś weltschmerce takie, które powodują, że ona chce wszystko odwołać i nikogo nie wpuścić i wszystkiego się boi. Czy to atmosfera taka jak u Larsa von Triera, zaćmienia jest w środku. Ale tak mi odpowiadałeś, że mam sobie sama, intuicyjnie.
0: No, jest to tak. O takiej całkowitej, absolutnej intymności, o języku domowym stworzonym jako takiej tratwie do przetrwania czegoś, co się tam wydarzy. Coś, co jest na zewnątrz i co jest trochę nazwane, ale nazwane jest absurdalnie, bo ona mówi, że wizyta u gości, u ludzi, którzy zapraszają, to jest trochę jak faszyzm, a być może faszyzm dzieje się naprawdę na zewnątrz. Być może tam jest wojna, odwołano jakieś loty, jest mowa o jakiejś chorobie. Na pewno, słuchaj, na pewno trafisz w to.
1: Jesteś dziwna postać, ciągle puka do drzwi i chce się dostać do środka.
0: No więc właśnie, ale nie ma w ogóle możliwości, nigdy jej nie widzimy. Jutro ją zobaczymy, o to będzie pierwsza.
1: No ale dlaczego ona chce przez całą sztukę, cały tekst, żeby odwołała, jak odwołał, to mówi, że ma odwołać odwołanie.
0: To prawda. No są takie natręctwa, które... To jest bardzo takie ludzkie. Zresztą powiedziałaś, chyba ty i ludzie, którzy to czytali, mówili, że tak samo mają po prostu i że to odwołanie jest rzeczą powszechną. Ty nie masz, tak?
1: Nie, bo moja babcia mówiła zawsze, lepiej jest iść niż nie iść. Lepiej zrobić niż nie zrobić.
0: Tak, zadzwonić niż nie zadzwonić. Tak, i tak, i cały.
1: Jakby życie przez zaniechanie się nie opłaca. Ponieważ okazuje się, że jak się pójdzie, to się nagle spotyka takich ludzi, czy takie wydarzenie, czy takie coś, że to jakby posuwa życie. Przesuwa życie w inne miejsce.
0: Miałem taką historię, wiesz, zaprosił mnie Zbigniew Herbert do siebie. Tak, napisał do mnie list. I ja nie poszedłem do niego, bo mi się wydawało, że to jest takie głupie, że taki młody człowiek, jemu nic nie powie i w ogóle. Lepiej nie iść. I potem po śmierci Zbigniewa Herberta, znaczy spotkałem Zbigniewa Herberta kilkakrotnie, ale po śmierci Zbigniewa Herberta Katarzyna, jego żona, napisała gdzieś, że Zbyszek czuł się opuszczony przez młodych.
1: Ja też bym się po prostu skreśliła, jakbyś do mnie nie przyszedł, jak obiecałeś.
0: Ale wiesz co, sobie pomyślałem, niech mnie zrzucą ze schodów, ale pójdę po prostu. Więc chodziłem do tego Miłosza. Ale powiedz mi o Shirley Valentine. Przychodzą ludzie w dalszym ciągu?
1: Bez przerwy. Tak, bez przerwy przychodzą i przychodzą tak, bo tak przychodzą. Najpierw wzięła babcia, potem przyprowadziła córkę. Teraz córka przyprowadza swoją córkę. Mnie zdumie absolutnie to powodzenie tego przedstawienia. Teraz zapowiedziała się, pani Małgorzata Semil, która jest tłumaczką tego tekstu, z Maćkiem Wojtyszko, który jest reżyserem tego przedstawienia, i z dyrektorem Krzysztofem Rudzińskim, który był dyrektorem wtedy, kiedy ja to przedstawienie zrobiłam te 30, już nie wiem, 5 lat temu, chyba w Teatrze Powszechnym. Po prostu postanowili jeszcze raz, bo widzieli to już nie wiadomo ile razy, ale postanowili po latach jeszcze raz zobaczyć ten fenomen. No, w każdym razie powstały 3 prace, jakieś magisterskie. Fenomen odbioru sztuki Shirley Valentine.
0: Dobrze, oddziaływanie Kostasa jako ideału mężczyzny.
1: Nie wiem, na czym to polega. Ja to lubię grać. Za każdym razem opowiadam to z przyjemnością. Ten tekst się, znaczy to przedstawienie, czy ta Shirley sama, czy postać, ta kobieta zmieniła się bardzo przez te lata. Zmienia się razem ze mną, zależnie od tego, czy jestem zakochana, czy właśnie jestem sama, czy mój mąż umarł, czy mój syn postanowił się ożenić, to tak zmieniam zakończenie. To znaczy, to są takie odcienie, niuanse, które dają nadzieję, że będą razem, że to jest świetnie, albo że na pewno nie będą razem. I to jest, no po prostu sobie troszkę tym tekstem się bawię i se wachluję, zależnie od tego, jak się czuję. Ale widocznie ten tekst jest... Dlaczego? To jest on jest generalnie optymistyczny, tak, w sposób taki, nienachalny. O. A jednocześnie mówi jedną prostą rzecz, że w każdym momencie życia można zacząć od początku. W każdym momencie można po prostu jeszcze uratować to, co zostało z tego życia. I wiem, że ten koniec, kiedy ona jest już pojechała do tej Grecji i mówi, że ratuję za wszelką cenę co zostało, mam tylko jedno życie. Muszę uratować przynajmniej tę resztkę, która mi została, że to do ludzi najbardziej przemawia. Ja nawet bym nie pomyślała, już to ileś osób mi to powiedziało.
0: Ten spektakl pozwala przypomnieć sobie, że mamy jedno życie naprawdę. I że,
1: no
0: i
1: tak,
0: że
1: ale
0: za każdym
1: jeszcze
0: razem możemy je ratować.
1: Trzeba powiedzieć, że ten tekst napisał fryzjer damski. To znaczy autorem tego tekstu, Willie Russell, napisał 3 sztuki w życiu. I jedną jest Edukacja Rity, drugą jest Shirley Valentine, a trzecią to jest taki musical o braciach siamskich, który jest rzadziej grany. Ale po prostu on nie mógłby wymyślić wszystkich tych historii sam. To jest niemożliwe. Jemu to wszystko opowiedziały klientki na fotelu fryzjerskim. Te historie, które ja opowiadam o dzieciach, o mężu, o wakacjach, o te żarty, te opowieści o przyjaciółkach, to absolutnie, to jest zasłyszane niewątpliwie.
0: Krystyna, teraz piosenka, którą wiesz, ja mogę słuchać tylko wtedy, kiedy śpiewacie ją we dwoje, to znaczy ty i Michał Bajor. Kiedy śpiewa on sam? Przepraszam, panie Michale, ale trochę mnie nawet drażni, irytuje nadmiarem pewnej uczuciowości. W tym wykonaniu, w tym podwójnym wykonaniu jest to...
1: Ale czy ja mogę powiedzieć, jak ona powstała?
0: No możesz, oczywiście, ale teraz czy potem po niej?
1: Potem,
0: może?
1: Dobrze.
0: Dobrze, to posłuchajmy. Ogrzej mnie. Bardzo proszę. Rafale, do dzieła.

0: Jest to, cokolwiek o tym powiedzą tacy historycy, jak nie wiem, jak Czarnek na przykład, czy Nawrocki, to ja uważam, że ostatniego półwiecza, ja po prostu ostatniego półwiecza bez ciebie sobie nie wyobrażam historii Polski. Więc to ci powiem najpierw. A potem, a teraz...
1: A dlaczego przywołałeś Czarnka?
0: Nie wiem, bo jakoś strasznie chciałem powiedzieć po prostu, że mają moją absolutną dezaprobatę. Nie, szukałem pretekstu, wiesz. I, a teraz ci powiem, a teraz cię wezwę do tablicy po prostu i powiem Janda, Krystyna, do tablicy. I bardzo proszę wymienić wszystkie swoje role teraz aktualnie grane.
1: Grane aktualnie. Dobra, więc tak, ta Lulach, czyli zapętlona matka Shirley, biała bluzka ciągle, na życzenie publiczności grana tylko, jak już się zbierze. No. Lili, pomoc domowa, Boże, co ja...
0: Ale
1: ja My Way.
0: Aleja zasłużona.
1: Czyli siedem.
0: Aleja.
1: Aleja, przepraszam, Aleja,
0: na,
1: to
0: na
1: ty
0: Boga,
1: jesteś.
0: Na Boga po prostu.
1: I Aleja oczywiście, czyli osiem. Osiem, ale jak dochodzi do ośmiu, to już wyrzucam wszystkie, bo to już jest za dużo.
0: A My Way, powiedz, zafundowałaś sobie i co chciałaś opowiedzieć? Swoją drogę, szczegóły, rozbawić?
1: Nie, ja w ogóle nie zastanawiałam się, co ja chcę powiedzieć.
0: A ty pamiętasz, że ja byłem
1: siadłam na premierze, i napisałam,
0: na
1: tak.
0: Podczas premiery absolutnej, o której nikt nie wie. I na tej premierze byliśmy tylko my, to znaczy ty, ja i Magda Umer.
1: Tak, przeczytałam wam ten tekst po napisaniu. Tak, tak, tak, tak. Tak.
0: Byliśmy pierwszymi
1: płynąc po morzu.
0: Pierwszymi słuchaczami. No ale piękny ten tekst, powiedz, on też jest takim tekstem kultowym wśród wielu osób. Po prostu przychodzą kilkakrotnie, żeby go wysłuchać.
1: Tak sobie napisałam na 70. urodziny. No po prostu pomyślałam sobie, dlaczego? Bo mogę. Bo mogę sobie napisać i mogę sobie opowiedzieć i mogę sobie wystawić i po prostu, jeżeli się będzie podobało, to mogę grać, a jak się nie będzie podobało, to zdejmę zwyczajnie. Ale bardzo lubię grać na My Way i mam tam takie momenty, dochodzę do osób, o których opowiadam i to jest takie dla mnie miłe, że opowiadam ciągle o Magdzie, o Jurku Szturze, opowiadam o Jurku Treli właśnie, opowiadam o wielu, o Piotrku Machalicy. Takie historie, które są, znaczy dla mnie ważne, że ja mogę to wspominać.
0: Ale śmiejesz się też z własnej historii.
1: Śmieję, no bo ja w ogóle się dużo śmieję.
0: Zauważyłem.
1: Ja się śmieję, generalnie się śmieję, lubię się śmiać.
0: No ale jesteś bardzo dobrą osobą jednocześnie, bo dbasz o psy na przykład i dbasz o ludzi. Ja pamiętam twoje starania o ludzi, którzy, nie wiem, o swojego przyjaciela i współpracownika, który zmarł podczas COVID-u na przykład. Tak? To są takie rzeczy, które ja będę przekazywał na pewno dalej i przekazuję. A teraz to, co widzę z psami, bo one są nieznośne, te psy.
1: Okropne.
0: A ty masz do nich...
1: Nie mogę ich wychować.
0: Ty wiesz, tak, prawie pogryzły Janka tutaj.
1: Rządzą mną,
0: jest
1: tak.
0: Janek
1: niestety.
0: Malinowski, który po prostu dba o stronę dźwiękową naszego przedsięwzięcia tutaj.
1: Tak, ale Lela jest, ma taki straszny lęk separacyjny, bo jest psem prawdopodobnie z Ukrainy, który przyjechał do Polski, był przed operacjami i pewnego dnia zadzwoniła do mnie taka pani z takiego schroniska gdzieś tam w Polsce i powiedziała: błagam panią, niech pani weźmie tego psa, bo on musi mieć wyciętą śledzionę i musi być wysterylizowany. Jest bardzo nieszczęśliwy, błąkał się długo. Ja wziąłam, zrobiłam te dwie operacje, ale okazała się suszką z tak silnym charakterem, że właściwie rządzi i mną, i całym domem, i wszystkimi innymi psami. Jest taką, ale musi być przy mnie cały czas, bo się boi być sama.
0: Współpraca twoja z Markiem Grechutą, powiedz.
1: O, z Markiem. Jeszcze tylko powiem szybko, że Ogrzej mnie powstało dlatego, że zadzwonił do mnie Wojtek Młynarski i Włodek Korcz, który jest autorem muzyki, powiedzieli: Kryśka, musimy, zbliża się festiwal we Wrocławiu, musimy ci napisać piosenkę. Ja mówię: ale panowie, ja przed chwilą wróciłam z Niemiec, właśnie skończyłam film i nie miałam zamiaru jechać na festiwal. Kryśka, nie gadaj głupot. Ja mówię: ale jaką mi chcecie piosenkę napisać? No, o czym był ten film, co zrobiłaś w Niemczech? Ja mówię, no wiecie, to tak gangsterski, to się nazywało Die Bulle und Mädchen, wiesz, to, ale nie, poczekajcie, bo śpiewałam tam piosenkę w tym filmie. Jaką? Fever, na co Młynarski mówi, kurczę, piszę. Piszę, a potem jak zaśpiewałam to, to w kulisie stał Michał Bajor i powiedział, daj mi tę piosenkę, błagam cię. Ja mówię, a sobie weź.
0: No to powiedz teraz o Marku Grychu.
1: Marek, no Marek to wielka miłość w moim życiu. Najpierw siedziałam po turecku na fortepianie u siebie w domu w Ursusie jako dziewczynka, na fortepianie, na którym się uczyłam grać, a z tyłu na klapie stał zawsze taki telewizor, który kupił ojciec i tam pierwszy raz zobaczyłam, jak Marka, jak Marek wychodził i śpiewał weź to serce, wyjść na drogę i jako taka, potem byłam wtedy jakoś tam blicą. Potem nagle debiutowałam w telewizji i na korytarzu spotkałam Marka Grechutę, który się zatrzymał i powiedział, czy pani śpiewa? Ja powiedziałam, wie pan, nie wiem. On mówi, za 5 minut zamykają listę do Opola. Niech pani ze mną szybko idzie do pianina, ja coś sprawdzę. I zagrał mi 4 akordy i prosił, żebym powtórzyła. I powiedział, dobrze, śpiewa pani w Opolu. Śpiewa pani w Opolu. Ja po prostu nagle zostałam wrzucona przez niego.
0: Zakochał.
1: Nie. On musiał umieścić piosenkę Guma do rzucia w Opolu i nie miał wykonawcy, a ja szłam korytarzem. W życiu moim tak wiele się takich rzeczy zdarzyło, które potem miały dla mnie bardzo wielkie znaczenie. Ale tak się w ogóle zaczęło z Markiem. A potem, jak zaśpiewałam tę Gumę do rzucia, to pan Mariusz Walter po prostu dostał jakiegoś, nie wiem jak to nazwać, powiedział, pani musi śpiewać. Ja mówię, ale ja jestem aktorką. Marek też chciał, żebym rzuciła aktorstwo nagle. Ja powiedziałam, oczywiście wszyscy zwariowali, ale Mariusz Walter, który był wtedy szefem Dwójki, powiedział, pani, proszę bardzo, proszę, 2 programy w telewizji pani robi, śpiewane. Ja mówię, Marek, zrób coś. I wtedy Marek napisał cały Malinowy Chruśniak.
0: No to posłuchajmy. W Malinowym Chruśniaku.
2: W Malinowym Chruśniaku przed ciekawym wzrokiem zapodziani po głowy przez długie godziny
3: zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
2: Palce miałaś na pośle skrwawione ich sokiem. Błąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniały w pajęcze na skrzyły się lisiory.
3: I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
2: Duszno było od malin, której szepcząc rwała.
3: A szepnąc tylko wówczas na cicho w ich woni. Gdyś wargami wygarniał spodanej ci dłoni.
2: Owoce przepojone wonią twego ciała.
3: I stały się maliny narzędziem pieszczoty. Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie jest na innych.

0: niedocenione, wystawa, coś z innego zupełnie, z innego obszaru.
1: No staramy się w Teatrze Polonia to teraz co roku w wakacje pokazywać jakiegoś artystę, ponieważ przychodzi do nas wielu ludzi, a na małej scenie nie gramy, więc postanowiłam, że będziemy robić takie wizytówki. Dotąd zrobiliśmy trzy takie wystawy i w tym roku kolejna przed nami i to troszeczkę tak poszerzyło na ofertę naszą. Natomiast tak naprawdę jestem tak zajęta tymi teatrami, jestem tak zajęta planowaniem, tak zajęta takimi kłopotami codziennymi, oprócz tego, że mam próby, na przykład tak jak teraz miałam przez 2 miesiące próby, ale jednocześnie no, moje zaplątanie w sprawdzanie różnych z przepisów przeciwpożarowych, czy w jakichś emerytalnych, czy nowy, no, cały ten ksew, który wszedł i faktury i to wszystko, to jest po prostu jeszcze ta druga strona, która no na szczęście dookoła mnie są młodzi ludzie, którzy to wiedzą, co robić, jak robić, ale ja się też tym martwię wszystkim. Wiesz doskonale, bo sam prowadziłeś instytut tak długo i wiesz, że czasem musimy się zająć kaloryferami i tym, w którą stronę płynie prąd, mimo że
0: to... Ale nie zapominasz o Włoszech i o
1: Francji? Nie zapominam. Staram się skupić na tym, na teatrach, żeby to wszystko dobrze szło, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi,
0: dobrze.
1: Szczerze mówiąc.
0: Prosimy, bo zbliżamy się ku końcowi, jako ostatni utwór puścimy, który pewnie się urwie w pewnym momencie. Idź swoją drogą zespołu Raz, Dwa, Trzy. No, w nawiązaniu do My Way, do wspaniałego spektaklu, wspaniałego monodramu Krystyny Jandy i prosimy was, żebyście trzymali kciuki za jutrzejsze nasze czytanie. Kto może jeszcze się wcisnąć do teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie, to niechaj to zrobi. Krystyna, ja ci bardzo dziękuję.
1: A ja pozdrawiam wszystkich i tobie dziękuję.
0: Powiedz jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A powiedz to jakoś inaczej jeszcze, bo musimy dograć. Tak jak w swoim spektaklu. Powiedz 4 razy dziękuję, za każdym razem inaczej.
1: Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękuję. Dobranoc.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Zaczynam od informacji z Zatoki Omańskiej. Amerykańskie lotnictwo ostrzelało irański tankowiec. Jak podaje dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych, jednostka MT Hansa próbowała przełamać blokadę morską nałożoną na irańskie porty. Mimo wielokrotnych wezwań załoga statku ignorowała polecenia amerykańskiej marynarki. W odpowiedzi z pokładu lotniskowca USS Abraham Lincoln poderwano myśliwce. Maszyny unieruchomiły ster tankowca ogniem. To już drugi taki incydent w ciągu ostatnich 2 tygodni. Co ważne, do ataku doszło w momencie, gdy prezydent Donald Trump informuje o postępach w rozmowach z Teheranem. Amerykański przywódca zapowiedział, że częścią rodzącego się porozumienia ma być przekazanie irańskiego wzbogaconego uranu bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych. Przełom ma nastąpić jeszcze przed wizytą Trumpa w Chinach 14 maja. Wracamy do kraju. Mamy w Trybunale cyngla Zbigniewa Ziobry, tak szef MSZ Radosław Sikorski komentuje najnowszą decyzję ze Strasburga. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie blokowała objęcia stanowisk przez nowo powołanych sędziów TK. Chodzi o 4 sędziów, którym prezes Trybunału Bogdan Święczkowski odmówił dostępu do akt i gabinetów. Strasburg uznał to za działanie szkodliwe i wydał pilne zabezpieczenie. Sikorski w TVP Info nie szczędził ostrych słów pod adresem Święczkowskiego, nazywając go przetrwalnikiem poprzedniej władzy, który chce paraliżować pracę rządu. Jest przełom w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii z Wielkopolski. Policja zatrzymała 15-latka podejrzanego o zabójstwo dziewczynki i upozorowanie jej samobójstwa. Ciało nastolatki znaleziono ponad rok temu w lesie w powiecie nowotomyskim, a śledztwo początkowo prowadzono pod kątem samobójstwa.
1: Wszystkie wstępne dane wskazywały na powieszenie samobójcze. I też to zdarzenie było tak kwalifikowane. Biegiem kolejnych czynności jednak śledczy nabrali pewnych wątpliwości.
0: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według nieoficjalnych ustaleń chłopak miał przyznać się do zbrodni. Ze względu na jego wiek sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja określa śledztwo jako jedno z najbardziej szokujących w ostatnich latach. Na koniec sport. PGE Projekt Warszawa nie zostawił złudzeń Asseco Resowi Rzeszów, rozbijając rywali przed ich własną publicznością. Warszawianie odrobili lekcję po ostatniej porażce i od pierwszej minuty rządzili w rzeszowskiej hali pod promie. Resowia próbowała ratować się zmianami, ale podopieczni Massimo Bottiego byli bezradni wobec świetnie dysponowanych gości. Mecz zakończył się wynikiem 3-0, co przypieczętowało zwycięstwo projektu w całej serii. Tak wynik komentował rozgrywający projektu Jan Firlej.
2: Cieszę się bardzo, że wyciągnęliśmy wnioski z tego ostatniego meczu, szczególnie z jego końcówki trzeciego seta. I dzisiaj bardzo pewnie weszliśmy w ten mecz, tak naprawdę od początku do końca go kontrolowaliśmy. Byliśmy bardzo skupieni, uważam, że to, co nam się trochę wymknęło w drugiej połowie trzeciego seta, oczywiście nie odejmując nic Resowi, bo też oni zaczęli bardzo dobrze grać, ale gdzieś ten taki ułamek tego skupienia dzisiaj był przytrzymany przez cały ten mecz.
0: Warszawianie kończą sezon z brązowymi krążkami na szyjach, a Rzeszów musi zadowolić się 4. miejscem w Polsce. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Tutaj inaczej nam zabrzmiała końcówka Defying Gravity z Wicked, a właściwie nie z Wicked, zaraz powiem skąd konkretnie. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, niezmiennie, program realizuje również niezmiennie Rafał Lewandowski. Mamy 6 minut po godzinie 22, a dzisiaj musicalowe piosenki, które pojawiły się w musicalowym serialu Glee. Serialu, który stał się w pewnym momencie fenomenem na skalę światową, który też tak mocno się wpisał w moją nastoletniość. I dzięki niemu poznałem bardzo, bardzo dużo przeróżnych musicali. I zebrałem dzisiaj dla was grupę przeróżnych piosenek z tychże przedziwnych różnych musicali. Są to oczywiście wersje przearanżowane, niekiedy bardzo mocno, i śpiewane przez aktorki i aktorów z serialu Glee. Na początku zaśpiewała nam Lea Michele, którą możemy podziwiać, nie wiem czy cały czas, ale na pewno do niedawna na Broadwayu w spektaklu Chess, oraz Chris Colfer, który zajął się po występowaniu w serialu Glee pisaniem książek dla dzieci i młodzieży. I oczywiście musical Wicked się pojawił. Jeżeli ktoś ma jakieś wspomnienia związane z serialem Glee, to oczywiście zachęcam do kontaktu. Grupa zamknięta dla patronów Radia Nowy Świat oraz jak zawsze skrzynka mailowa kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Może jakieś wspomnienia, może jakiś utwór was zainteresuje, który się dzisiaj pojawi. Przypominam, wszystko dzisiaj z musicali, z małym rodzynkiem, małym wyjątkiem, ale do tego dojdziemy. kacper.siedlecki@nowyswiat.online. W ramach jeszcze takich technikaliów i tego, co niedługo, za tydzień odwiedzi nas Joanna Ernest przy takiej opowieści o upiorze w operze. Niedługo w Gdańsku i w Gliwicach upiór w operze się pojawi i na temat tego upiora będziemy rozmawiać. Za dwa tygodnie odwiedzą nas Filip Kosior i Marcin Zbyszyński, czyli panowie, którzy stworzyli wspólnie teatr Potem Otem, a za trzy tygodnie będę już ja sam i opowiem wam o wczoraj ogłoszonych nominacjach do Tony Awards, czyli przypomnę, do takich najważniejszych teatralnych nagród amerykańskich. No dobrze, to może teraz wróćmy sobie do muzyki, tymczasem piosenka, która stała się hymnem fanów serialu Glee.

Don't Stop Believin', oczywiście tutaj jest to zespół Journey, ale w naszym wypadku jest to serial Glee. Jeżeli dobrze pamiętam, to była piosenka kończąca pierwszy sezon, taka, która, tak jak wspomniałem, stała się hymnem fanów serialu Glee. Dlaczego się pokusiłem oprócz tego, dlatego, że jest hymnem fanów serialu Glee, to dlatego, że ten utwór znajduje się w musicalu Jukebox, czyli takim musicalu, który zrzesza piosenki konkretnego wykonawcy albo popularne różne piosenki i wrzuca je w fabułę musicalową Rock of Ages, bo o tym musicalu myślę. I zanim przejdziemy dalej, muszę się podzielić mailem, który przed chwilą przyszedł od Agi. Dziś nie uda mi się posłuchać wszystkiego na żywo, bo wybieram się zaraz na ślub. Swój. Uwielbiam Defying Gravity. Pozdrawiam serdecznie wciąż z Hattiesburg, Mississippi. Pozostaje mi tylko życzyć wszystkiego, wszystkiego najpiękniejszego. Myślę, że żadne wydarzenie dzisiaj tego nie przebije. Ślub naszej słuchaczki jest tutaj wydarzeniem, do którego wysyłam wszystkie piosenki, które się dzisiaj pojawią w audycji. A my przejdziemy do Can't Fight the Feeling. Skoro jesteśmy już przy musicalu Rock of Ages, zaśpiewa nam Cory Monteith.

Dzisiaj przy okazji serialu Glee musi pojawić się ten wątek, ale nie będę go jakoś mocno eksplorował, tylko tak zajawię, ponieważ Glee to jest taki przedziwny serial opowiadający oczywiście o grupie nastolatków w high schoolu, dołączającej do pewnej grupy wokalnej. Ale dlaczego on jest taki przedziwny? No, ponieważ tutaj rzeczy dzieją się dwutorowo właściwie. Mamy serial o łamaniu stereotypów, zachęcający odbiorców do tego, żeby nie wstydzili się być sobą, o takiej łączącej sile śpiewania, występowania, o pokonywaniu przeróżnych własnych słabości itd., itd. Ale w rzeczywistości to mamy serial, który niebywale eksploatował obsadę, z którego oryginalnej obsady kilka osób już z nami nie ma, niestety odeszło, w bardzo różnych okolicznościach. Serial, za którego kulisami czai się właściwie bardzo dużo mroku i niebezpieczeństw nawet w pewnym momencie. Corey Monteith, który nam przed chwilą zaśpiewał, już go z nami nie ma, ale szczęśliwie po dziś dzień możemy słuchać jego wokalu na nagraniach z serialu Glee. Na ekranie wtórowała mu wspomniana już dzisiaj Lea Michele, która za moment zaśpiewa nam piosenkę Don't Rain on My Parade z musicalu Zabawna Dziewczyna. A jeżeli ktoś miałby ochotę poznać te kulisy powstawania serialu Glee, tym roczne kulisy, to mogę polecić serial na platformie, wydaje mi się, HBO Max, 3-odcinkowy serial dokumentalny właśnie o tym. A teraz słuchamy.

A Lea Michele zagrała na Broadwayu całkiem niedawno główną rolę oczywiście we wznowieniu musicalu Funny Girl. I tutaj nagrania, gdyby ktoś chciał, są, wydaje mi się, dostępne. To nagranie akurat pochodzi z wersji Glee, z serialu Glee, ale można odnaleźć te z Leą Michele z Funny Girl. To może teraz przerwa na Evitę. Najpierw Buenos Aires, a następnie Don't Cry for Me, Argentina. Oczywiście całe dzisiejsze spotkanie nagrania z serialu Glee.

Lea Michele była taką aktorką, taką postacią w serialu, właściwie jej postać nazywała się Rachel Berry, której właściwie przypadały te największe ballady musicalowe w dużej mierze, bo czasami ktoś ją wyręczył, ale w dużej mierze tak do niej należały ten repertuar. Oczywiście serial Glee nie coverował wyłącznie piosenek z musicali, ale była ich na pewno tam duża część. W każdym odcinku pojawiały się, myślę, minimum 4 piosenki. Nie chcę tutaj przekłamać, ale na pewno było też ich więcej. Przed nami teraz musical Grease, śpiewa Darren Criss.

Serial Glee bardzo często lubił się bawić tymi piosenkami, tym repertuarem. Niekiedy, tak jak w przypadku Hopelessly Devoted to You, które w oryginale w musicalu Grease jest śpiewane przez aktorkę, przez bohaterkę, tutaj śpiewa nam Darren Criss, mężczyzna. Takie gender swapy, ja to nazywam, piosenki właśnie śpiewane przez kobiety, dawane mężczyznom i odwrotnie. Dzięki temu nowe znaczenia, nowe interpretacje nam się w te piosenki wkradają. A Darren Criss, który nam przed chwilą zaśpiewał, to tutaj warto wspomnieć, założyciel takiej musicalowej grupy Starkid Production, takiej grupy, nazwijmy to, off-broadwayowej. Bardzo często tutaj w audycji musicalowe powieści ich produkcje się pojawiają. Który zresztą święcił niedawno triumfy na Broadwayu, Darren Criss, w nowym musicalu Maybe Happy Ending. Wydaje mi się, że po dziś dzień grany, a obiekt jego westchnień w serialu to już wspomniany dzisiaj Criss Colfer z bardzo charakterystycznym, wysokim, jasnym wokalem zaśpiewa nam utwór z musicalu Gypsy. All that work and what did it get me? Why did I do it?

I kolejny przykład, jak twórcy serialu się bawili piosenkami. Tutaj na przykład Everything's Coming Up Rose, bo bohaterka nazywa się Rose, a tutaj w wersji serialowej Everything's Coming Up Kurt, bo śpiewający bohater nazywa się Kurt. Więc wiele tutaj podmianek, przearanżowanych sytuacji, pozamienionych przypadków się wydarza, jeżeli chodzi o piosenki wykorzystane w serialu Glee. Czas teraz na musical Moulin Rouge, oczywiście w interpretacji postaci z serialu Glee. Come What May, duet wspomnianych przed chwilą panów, Darren Criss i Chris Colfer, a następnie Ryder Lynn i Your Song.

Serial trwa 7 sezonów, więc te grupy bohaterów w high schoolu, tak zwanym z angielska, się wymieniają. Z niektórymi bohaterami zostajemy, niektórzy znikają, niektórzy są wspominani, ale się nie pojawiają. Tak samo twórcy. Twórcy się zmieniali przez lata. Ryan Murphy, bo tutaj nie powiedziałem, jest tym jednym z głównych twórców serialu Glee. Ryan Murphy, czyli jeden z największych postaci w ostatnich, myślę, 2 dekadach tworzących telewizyjne seriale i właściwie na dzisiaj to można powiedzieć seriale na VOD, na platformach streamingowych. To on jest odpowiedzialny za Glee. Teraz sobie posłuchamy piosenki At the Ballet z musicalu Chorus Line, a następnie cała obsada nam zaśpiewa piosenkę z filmu Dirty Dancing i myślę, że w tych piosenkach śpiewanych wspólnie była i po dziś dzień jest siła serialu.

0: Przed Dirty Dancing pojawiła się piosenka At the Ballet z musicalu Chorus Line i tam śpiewała Sarah Jessica Parker, którą możecie dobrze kojarzyć z serialu Seks w Wielkim Mieście, ponieważ pojawia się tam gościnnie, zaraz do innych gościń, które pojawiają się w serialu Glee przejdę, ale tymczasem zatrzymajmy się przy obsadzie stałej. Amber Riley z serialu Glee należała, właściwie należały do niej przeróżne również power ballady, tak jak w przypadku Lay Michelle, na przykład ta z Dreamgirls, śpiewana, przypomnę, w oryginale przez Jennifer Hudson.
1: And I am 10.

Tak jest, moi drodzy, Amber Riley. Jeżeli ktoś wcześniej nie słyszał, to właśnie usłyszał. Mogę powiedzieć, że to jest marka sama w sobie i głos, który jest marką samą w sobie. A teraz musical Rent. Zostaniemy na moment przy Amber Riley. Ja przypominam, że jeżeli ktoś ma ochotę, to Rent cały czas jest do zobaczenia w Krakowie, w Teatrze Varieté. Wybrzmiał nam teraz dźwięki Seasons of Love, a następnie Take Me or Leave Me, czyli Amber Riley i Lea Michele.

I to jest trochę tak, jak wcześniej mówiłem o tym, że zmieniane są aranżacje, to zmieniane są również interpretacje i tutaj piosenka, która w samym musicalu jest sprzeczką dwóch kochanek, to tutaj jest rywalizacja pomiędzy dwoma bohaterkami. Do serialu Glee, tak jak wspomniałem wcześniej, zapraszano co jakiś czas gwiazdy Broadwayu i nie tylko. I między innymi pojawiła się Kristin Chenoweth i Idina Menzel. Obie znane nowojorskiej publiczności jako oryginalna obsada musicalu Wicked. Najpierw nam zaśpiewa Kristin Chenoweth piosenkę Maybe This Time z filmowego kabaretu, a następnie I Dream the Dream z Les Mis, czyli z Nędzników, i Idina Menzel razem z Leą Michelle.

A ja tutaj zerkam, bo nie miałem pewności. Jeżeli ktoś jest zainteresowany serialem dzisiaj omawianym, serialem musicalowym Glee, to w Disney Plus wszystkie sezony odnajdziemy. Przypominam, że można się odzywać kacper.siedlecki@nowyświat.online. Pojawił się od Konrada mail w sprawie odcinku z serialem Crazy Ex-Girlfriend. Ja przyznam, że po ostatnim spotkaniu z Kasią Czajką-Kominiarczuk i Patrycją Muchą pomyślałem, że mamy tyle fantastycznych i też mniej fantastycznych, ale wciąż wartych rozmowy i dyskutowania seriali musicalowych, że co jakiś czas powinny się faktycznie pojawiać odcinki z piosenkami z tych seriali i na pewno kilka już mam w zanadrzu, między innymi Crazy Ex-Girlfriend również powinna się pojawić. Ja tylko muszę nadrobić, bo widziałem jedynie parę odcinków, a już wiele, wiele osób mi polecało. Za moment wybrzmi nam ta jedyna piosenka na dzisiaj zaplanowana, nie pochodząca z musicalu. Zaśpiewa nam ją ponownie Idina Menzel i Lea Michele. A przykład jest to, jak bardzo można przearanżować i przeinterpretować bardzo popularną piosenkę Poker Face Lady Gagi.

Właśnie, wydaje mi się, że takiego poker face Lady Gagi jeszcze nie słyszeliście, nie słyszałyście. Czasami też łączono pewne piosenki w takie mashupy, czasami po dwie, czasami po trzy, czasami jeszcze więcej. Jak w przypadku tej, I Feel Pretty z musicalu West Side Story i Unpretty zespołu TLC.

Ja pamiętam, jak w czasach gimnazjalno-licealnych tak często słuchałem tej wersji, że jak później słyszałem, a właściwie włączałem sobie ścieżkę dźwiękową z West Side Story, to za każdym razem, jak słuchałem piosenki I Feel Pretty, to brakowało mi pewnych dźwięków. No dobrze, skoro jesteśmy przy West Side Story, to teraz Naya Rivera, której niestety już z nami nie ma, odeszła śmiercią tragiczną w piosence A Boy Like That.

Serial Glee był takim fenomenem, że nawet stworzono z obsadą trasę koncertową. Zostało to nagrane i wydane, uwaga, w wersji 3D. To był rok 2011 chyba. To już wtedy Glee było wielkim fenomenem światowym. Był jeszcze, pamiętam, taki serial, ale on był takim serialem reality TV, gdzie przeróżne osoby starały się dostać do obsady nowych sezonów Glee i zaśpiewać tam piosenki, więc przeróżne, pamiętam, że nawet książki były wydawane, wciąż chyba mam jedną książkę z opowiadającą o pierwszym sezonie serialu Glee. A teraz, co my mamy tutaj zaplanowane? Chciałbym, żeby wybrzmiały trzy piosenki z trzeciego sezonu serialu Glee. Najpierw usłyszymy Chrisa Colfera w piosence z musicalu Sunset Boulevard.

To teraz jestem w sumie ciekaw, czy kiedy wykonywano w serialu Glee Dancing Queen, to czy twórcy mieli na myśli jedną z piosenek Abby, czy piosenkę z musicalu Mamma Mia. A za moment po Dancing Queen, Pure Imagination z oryginalnego filmowego Willy Wonki i Fabryki Czekolady.

W związku z tym, że tyle tych sezonów i tyle tych odcinków, to czasami pojawiały się odcinki tematyczne, na przykład Rocky Horror Picture Show, albo odcinek Halloweenowy, albo odcinek, no w sumie chciałem powiedzieć jakiś miłosny, ale tam tyle tych różnych miłosnych perypetii, że każdy odcinek gdzieś tam jest tym nasiąknięty i przesiąknięty. A co powiecie, takiego nie było odcinka specjalnego poświęconego musicalowi Chicago, ale ja bym chyba chciał, żebyśmy troszeczkę tym Chicago się pochylili teraz. All That Jazz i specjalny występ gościnnie pojawiający się Kate Hudson, która w tym roku nominowana do Oscara za rolę w filmie Song Sang Blue.

0: A skoro jesteśmy już przy Chicago, to przed wami Sal Black Tango, już bez Kate Hudson, ale w wykonaniu oczywiście obsady serialu Glee.
1: And now, the six married murderesses of the Cook County Jail, in their rendition of the Cell Block Tango.

Żegnamy się z musicalem Chicago, ale cały czas nie z serialem Glee. Już się zbliżamy, co prawda, ku końcowi. Dwie piosenki przed nami. Nie mieliśmy dzisiaj jeszcze takich klasycznych musicali, więc teraz czas na Cheek to Cheek z musicalu Top Heads, czyli Panowie w cylindrach, w wykonaniu Matthew Morrisona, który niedawno na Broadwayu był i w musicalu Just in Time się pojawił. I z pewnością tutaj będzie mu wtórować dobrze wam znana Jane Lynch, aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, która za rolę w serialu Glee otrzymała Złotego Globa.

Może i słodko brzmi, ale przypomnę, że jest to piosenka śpiewana przez arcywrogów, czyli oczywiście tutaj postaci, w które wcielili się Matthew Morrison i Jane Lynch. A na koniec fenomenalne wykonanie piosenki Getting Married Today z musicalu Company Stephena Sondheima w wykonaniu Jamie Mays. Tymczasem ja się żegnam, Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski i przypominam, że za tydzień Upiór w operze, za 2 tygodnie Teatr Potemotem, a za 3 Tony Awards. Dobrej nocy, pa pa!

Janka Kluczewskiego. Zakochana byłam po uszy, więc jak się dowiedziałam, że on jest żonaty, przeżywałam to strasznie. W czasie wojny żeśmy wzięli ślub, oczywiście, w kościele prawosławnym, bo tylko wtedy tak było możliwe. Urodziła nam się córeczka, Barbara. Byliśmy bardzo szczęśliwi.

lecz nie wiem, czy doszły. Ucałuj wszystkich ode mnie, szczególnie Basię.

0: razem z Witkiem i z Jackiem poszli do jednego oddziału Kompanii Ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego na ulicy Moniuszki, gdzie wszyscy razem zginęli. Nie mogę nawet opisać tej mojej rozpaczy. Tej mojej rozpaczy, żalu, że tak moje życie się już skończyło. Basia jeszcze nie chodziła. Miała 7 miesięcy.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.